Proszę nie patrz już, tak oczy mówią mi to, czego nie powiedzą usta. I nie chcę toczyć wojny, serio, mała, nie. Dużo na mnie patrzysz, ale wciąż nie widzisz mnie. Niech ktoś popatrzy na mnie jak na mnie, jak ona wtedy. Ustami się przedstawiamy, oczami poznajemy. To nie to spojrzenie, choć tak piękne słowa. Muszę lecieć, przepraszam, nie widzę cię młoda. Gdy

mnie, dlaczego z tobą dzień za dniem dzieliłem tlen na pół. Zabierz mnie aż do początku.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Panie w sukni lila róż, kruche serce

zaspokoi czas to pragnienie. Nie pamięć pójdzie już.

dookoła nas tylko cienie, a w sercu tętni wciąż twój blask. Ja do niego gnam jak do światła ćma.

i słów zamilknął gdzieś. Będę biegła w noc, łatwiej mi pod prąd.

wypalam się, nie pytaj, prowadź aż po świt, nie patrzy przecież nikt.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Po 7 latach generalnego remontu parafianie z Ropy znów mogli uczestniczyć w mszy świętej w zabytkowym kościele świętego Michała Archanioła. Eucharystii odpustowej przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerz. Świątynia z 1764 roku posiada zarówno elementy murowane, jak i drewniane, co jest charakterystyczne dla kościołów położonych na dawnym pograniczu kultury polskiej i łemkowskiej. Pierni nie kryli wzruszenia.
2: Pięknie, po prostu odnawione, jest cudownie. Tu byłam chrzczona, tu dzieci nawet chrzciłam, ślub tutaj brałam.
3: Całe wnętrze jest odnowione, odrestaurowane. Zewnątrz jest dacha zmieniona. Specjalnie wróciłem z pracy, żeby zdążyć na mszę, na uczestnictwo.
4: Ja tak samo i ślub brałam, i dzieci tu pierwsze chrzciłam. Ciągnie się do tego kościółka, jak jest odnowiony. No coś pięknego.
1: Całość prac kosztowała prawie 3,5 miliona złotych. Różaniec jest potężną bronią duchową, która, gdy jest odmawiana we wspólnocie, generuje cud rozmnożenia sił. Mówi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor książki Rozpalić ogień wiary. Publikacja zawiera tegoroczne czytanki październikowe, które będą przybliżane wiernym podczas nabożeństw różańcowych w parafiach diecezji tarnowskiej. Jak podkreśla autor, zbiór 31 rozważań może pomóc wspólnotom parafialnym na nowo odkryć potęgę charyzmatu różańcowego i uczynić z niego dynamiczne narzędzie nowej ewangelizacji.
5: Październik zawsze gromadzi nas wokół ołtarza z różańcem w dłoni, ale ten rok ma wymiar szczególny. Przeżywamy bowiem wielki jubileusz. Równo 200 lat temu młoda, zaledwie 23-letnia dziewczyna z Lyonu, błogosławiona Paulina Jaricot, dała Kościołowi i światu genialny podarunek – żywy różaniec. 200 lat temu narodziło się dzieło, które potężną, nieprzerwaną falą modlitwy zalało najpierw Francję, potem Europę, aż wreszcie dotarło na krańce ziemi, zakorzeniając się głęboko również w naszych polskich realiach, w naszych polskich parafiach. To są tysiące ludzi, którzy są objęci właśnie tą formacją w ramach róż żywego różańca.
1: Październikowe czytanki autorstwa księdza Jana Bartoszka będą także emitowane na antenie radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz codziennie po apelu jasnogórskim około 21:15. Od 1 do 7 października potrwa tydzień maryjny w Bochni z odpustem ku czci Matki Bożej Różańcowej. Na poszczególne msze święte zaproszeni są przedstawiciele ruchów, stowarzyszeń, grup apostolskich, zawodów i stanów. W piątek o 11 do sanktuarium przybędzie diecezjalna pielgrzymka rencistów, emerytów, wdów, wdowców i osób starszych. Tajemnice różańcowe w życiu rodziny to hasło tygodnia maryjnego w Bochni.
6: Bardzo rodzina potrzebuje teraz wsparcia ludzkiego, Bożego wsparcia, dlatego pomysł, aby w tym roku, w którym hasło jest uczniowie misjonarze, właśnie przekuć bycie uczniem Chrystusa w bycie misjonarzem w rodzinie, dla rodziny. Dlatego te tajemnice różańcowe w życiu rodziny w tym roku będą nam w czasie Tygodnia Maryjnego towarzyszyć, a taką patronką, która będzie towarzyszyć i pozostanie z nami, jest święta Joanna Beretta Molla.
1: Mówił ksiądz Ryszard Podstołowicz, proboszcz parafii świętego Mikołaja w Bochni, kustosz sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. 1 października na rozpoczęcie Tygodnia Maryjnego do bocheńskiej bazyliki zostaną uroczyście wprowadzone relikwie świętej Joanny Beretty Molli. Tydzień maryjny poświęcony będzie tematyce związanej z rodziną i małżeństwem. Wieczorami odbywać się będą tematyczne spotkania.
6: Codziennie inny temat, codziennie innego rodzaju spotkanie i warsztaty, począwszy od takich bardzo głębokich i ważnych, jak choćby dotyczących relacji między mamą a córką, dotyczących spraw naprotechnologii, aż po zakończenie warsztatami tanecznymi. Codziennie wieczorem, po wszystkich nabożeństwach, bardzo serdecznie małżeństwa zapraszamy na te spotkania do poradni rodzinnej w sali pod kościołem szkolnym.
1: W radiu Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz będziemy transmitować msze święto odpustowe o godzinie 18, a 7 października o 17. Siostry Felicjanki będą świętować 120-lecie swojego przybycia do Nowego Sącza. W czwartek o godzinie 10 rozpocznie się wernisaż wystawy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu. Będzie można w ten sposób poznać historię na wystawie. Dostępne będą archiwalne zdjęcia czy kroniki, mówi siostra Maristella, przełożona klasztoru sióstr Felicjanek w Nowym Sączu.
7: Każda z nich opowiada jakąś historię. Historię sióstr, historię dzieci, wychowanków, rodzin, które przez te wszystkie lata były związane z naszym domem. I za tą każdą fotografią wiąże się czyjeś życie, konkretna historia, czyjaś radość, trud, czy czyjeś nieraz cierpienie. I chciałyśmy właśnie tym całym bogactwem podzielić się z mieszkańcami Nowego Sącza, pokazać im, że historia sióstr Felicjanek to jest nie tylko historia zgromadzenia, ale też historia części właśnie tego miasta, naszego miasta.
1: Wystawę z okazji 120-lecia przybycia Felicjanek do Nowego Sącza będzie można oglądać do 30 października.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Pan mój i Bóg mój, noc przeminęła, nastał poranek. Z pustymi rękoma staję przed Tobą, Panie. Napełnij moje serce i moje dłonie. W nieznany dzień pozwól mi pójść, bym mógł innych obdarowywać. Radość, którą wlewasz do mojej duszy, nie dla siebie chcę zachować. Pragnę innym życie radością osładzać. Przeżyta noc wzmocniła me siły. Błogi spokój zapanował w mej duszy. Z darów tych chcę korzystać. Poślij mi człowieka, któremu mógłbym pomóc. Daj braci i siostry, bym im towarzyszył. Otwieraj im oczy, bym w ubogich i cierpiących odnajdywał Ciebie. Ze wszystkimi niech żyję w pokoju, a złem za złe bym nigdy nie odpłacał. Panie, daj bym dziś świadczył o Twoim królestwie.
2: Boże mój, pomóż mi, bym się dziś Tobie podobał. Spraw, bym w nawale spraw dnia dzisiejszego zachował spokój i porządek. Nie dozwól, bym zamiast spełniać obowiązki szukał przyjemności. Daj jednak, bym znalazł nieco czasu dla siebie. Upraszam Cię, daj mi radosne serce i niech będę cierpliwy. Dopomóż, bym umiał milczeć, nie denerwować się i bym nikomu przykrości nie wyrządził. Nade wszystko jednak bądź stale przy mnie. Gdy mnie tak pochłonie praca, że o Tobie zapomnę, pozwól przynajmniej w tę poranną godzinę chwalić Cię, błogosławić, wielbić i dziękować za Twoją wspaniałość, mój Boże. Amen.
1: W tym dniu chcemy polecić naszej modlitwie wszystkich tych, którzy z sercem oddanym i otwartą dłonią służą drugiemu człowiekowi. Chcemy Ci dziękować, Panie, za wszystkich, którzy innym niosą samarytańską pomoc. Prosimy dziś także o świętość i wytrwałość w powołaniu dla kapłanów i osób konsekrowanych. Chroń ich przed pokusami ciała i świata. Podtrzymaj ich w chwilach walk. Pocieszaj w smutkach i krzyżach nieodłącznych od misji zbawiania dusz.
2: Maryjo, pokorna służebnico Pańska, wypraszaj dla mnie siłę do oddanej służby drugiemu człowiekowi. Niech słowem, czynem i przykładem zasiewam ziarna wiary, nadziei i miłości wśród tych, do których dziś pójdę, z którymi będę się spotykał i którzy będą dla mnie zadaniem i sprawdzianem mojej cierpliwości i miłości.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju

0: chwała. Kiedy mówię słowo chwała, jaki obraz przywodzi ci to na myśl? Sportowca wygrywającego złoto na olimpiadzie? Jezus wchodzi na górę z trzema uczniami i na ich oczach zostaje przemieniony. Jego ubrania stają się oślepiająco białe, jest otoczony obłokiem chwały. Gdybyśmy tam byli, powaliłoby nas z wrażenia. Z pewnością Piotr, Jakub i Jan byli w szoku. Mam wrażenie, że łatwo nam słuchać miłych opowieści o Jezusie, odmawiać pacierze i śpiewać sympatyczne piosenki o chwale, ale zastanawiam się, jak byśmy zareagowali, gdybyśmy tak naprawdę zostali skonfrontowani z Bożą chwałą. Zastanawiam się, jak by to wpłynęło na nasze życie. Czy nasze serca byłyby wypełnione podziwem wobec chwały Boga i czy to zmieniłoby naszą perspektywę życia? Jezus, Bóg, jest Bogiem najwspanialszej chwały. I pewnego dnia Ty i ja znajdziemy się na tej górze, żeby zobaczyć ją na własne oczy.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Dziewicy. Urodzona we Francji w roku 1873, Maria Franciszka Teresa Martin wstąpiła do zakonu karmelitanek bosych w Lisieux. W roku 1889 miała wtedy 15 lat. 30 września 1897 roku oddała duszę Bogu. Na szczęście historia tych 9 lat jest dokładnie opisana w autobiografii Dzieje duszy, której każdy wiersz odznacza się naturalną prostotą literackiego geniuszu. W zakonie spędziła 9 lat, praktykując wśród ustawicznych cierpień swoją małą drogę dziecięstwa duchowego, którą pojmowała jako doskonałe wypełnienie wszystkich, nawet najmniejszych obowiązków w prostocie, z miłości ku Bogu, aby Panu Jezusowi sprawić przyjemność. Było to życie bardzo ukryte. W rzeczywistości jej nikt nie znał. Nie dostrzegał olbrzymich przemian duchowych, jakie w ciągu życia zakonnego dokonały się w jej duszy. Dopiero pod koniec życia, gdy siostry uświadomiły sobie, że ich najmłodsza współtowarzyszka jest ciężko, nieuleczalnie chora, wówczas dopiero najbliższe otoczenie poznało prawdziwą wartość jej świętej duszy. Święta Teresa nie pragnęła śmierci, aby uniknąć cierpień, ani by uciec od walki, jakie przynosi życie, ale dlatego, że pożerało ją gorące pragnienie nieba. Wierzyła zresztą, że dopiero po śmierci rozpocznie się prawdziwa jej misja szczególniejszej orędowniczki dla tych, których ziemska wędrówka jeszcze się nie skończyła. Przez całe życie była wierną spadkobierczynią najpiękniejszych tradycji wszystkich wielkich świętych i doktorów Kościoła. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus jest patronką misji.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: Czwartek, pierwszy dzień października, dziś pierwszy czwartek miesiąca. O poranku wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu Miłosierdziu. W 2016 roku do domu ojca odszedł ksiądz Wiesław Jemioło, a w 2022 ksiądz Józef Giera. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Hejt, przemoc rówieśnicza to często omawiane problemy, jednak wciąż wielu nastolatków nie ma świadomości, że takie zachowania mogą mieć realne prawne konsekwencje. Przypominają o tym specjaliści w ramach trwającego tygodnia przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Zapytani przez nas uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie wskazują, że większość przemocy rówieśniczej zachodzi właśnie w mediach cyfrowych. Dają one sprawcom poczucie anonimowości oraz braku konsekwencji. Jednocześnie w sieci trudniej jest skutecznie reagować na szkodliwe zachowania.
2: Że w internecie to jest najbardziej zauważalne zjawisko hejtu. W szkole może trochę mniej, bo w sieci każdy myśli, że jest anonimowy i jakby nic nie będzie problemów żadnych z tego, ale nikt nie jest anonimowy w sieci i te osoby sobie nie zdają sprawy z tego.
3: Niestety najwięcej jest w internecie, bo często ludzie dodają różne rzeczy z fejkowych kont. Jak widzę coś w życiu realnym, to staram się reagować, no ale w internecie no to raczej nic na to nie pomoże.
0: Tymczasem, jak przypominają specjaliści, hejt, złośliwe komentarze lub poniżenie osób w sieci mogą zostać uznane za przestępstwo zniesławienia lub znieważenia. Podlegają one karze grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności. Najczęściej są one ścigane na wniosek poszkodowanego. 38 projektów osiedlowych i jeden ogólnomiejski będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Nowego Sącza na 2027 rok. Łącznie na zadanie zostanie przeznaczone rekordowe finansowanie ponad 5 milionów złotych. Najwięcej głosów zdobyły projekty osiedlowe, mówi Wiesława Jasińska, pełniąca obowiązki kierownika Biura Aktywności Obywatelskiej.
4: Osiedla z największą ilością głosów to tutaj mamy osiedle Barskie, Radosna Przerwa. Tutaj będzie budowa dodatkowego placu zabaw przy szkole podstawowej numer 18. Osiedle Kochanowskiego w sercu miasta, wycieczki, integracja oraz zajęcia sportowe. I osiedle Milenium mieszkańcom dla zdrowia i pogody ducha. Tutaj projekt dotyczył badania poziomu witaminy D3, wycieczki, integracja oraz gimnastyka.
0: Wszystkie projekty muszą zostać zrealizowane w przyszłym roku.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Garnitury zamieniają na sportowy strój i rozpoczynają sportową rywalizację. Na Powiślu odbędzie się turniej tenisa stołowego samorządowców i parlamentarzystów Złota Rakietka Małopolski. To już 6. edycja wydarzenia, która przyciąga wójtów, burmistrzów czy radnych z całego województwa. W zeszłym roku przy stołach do ping-ponga w Oleśnie stanęło ponad 70 osób. Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk przewiduje, że tegoroczne spotkanie zgromadzi jeszcze większą liczbę uczestników.
5: Na sportowo turniej tenisa stołowego dla parlamentarzystów, samorządowców, radnych. Będzie to w 4 kategoriach. Jest to 6. edycja. W tamtym roku było ponad 70 osób. W tym roku myślę, że będzie więcej. Organizujemy to na hali sportowej przy szkole podstawowej w Oleśnie. Olesno jest ośrodkiem właśnie tenisa stołowego. Ma profesjonalną drużynę, a więc jest sprzęt, jest kadra.
0: Turniej odbędzie się w sobotę 14 listopada. Obowiązują zapisy, zgłaszać można się do końca października. Tyle o tej porze, zapraszam za pół godziny, punktualnie o 7:00.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Dziś kolejny dzień, gdzie będziemy mieli dużo słońca, chociaż co jakiś czas mogą pojawić się chmurki, ale mimo wszystko to słońce będzie nam dziś w przewadze. 23 stopnie maksymalnie, poranek jeszcze chłodny, 8-9 stopni teraz bez samego rana, ciśnienie wynosi 1005 hektopaskali, a sytuacja biometeorologiczna jest korzystna.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Pierwszy dzień października, dziś w kalendarzu 25 minut nam pozostało do godziny 7, czwartek, czyli polski czwartek, i zaczynamy od piosenki Jak daleko, jak blisko, czyli tak, z jednej strony troszeczkę daleko jeszcze do tego weekendu, no bo przecież czwartek, piątek, chociaż piątek to już żyjemy tym weekendem, to możemy powiedzieć, że już blisko, ale już możemy też planować sobie weekend spokojnie, ponieważ w pogodzie, no idealnie weekend nam się zapowiada, słońce, piątek, sobota, niedziela, temperatura, piątek, sobota, niedziela, 23 stopnie. Gorzej w nocy, bo w nocy spadnie temperatura do 4 stopni, ale w nocy to przecież odpoczywamy, a w dzień, no musi być ładnie, słonecznie, bo czas spędzony na świeżym powietrzu, tak więc można sobie już planować, bo bardzo blisko ten weekend.

0: Reklama.
1: Rodzicu, czy masz pewność, że twoje dziecko dobrze słyszy? Słuch jest najważniejszym zmysłem dla rozwoju mowy, nauki, poznawania świata i budowania relacji. W gabinecie Więcej Słyszeć w Tarnowie badamy słuch dzieci już od pierwszego dnia życia. Spokojnie, bezpiecznie i z podejściem dopasowanym do wieku dziecka. Rodzicu, upewnij się, że twoje dziecko słyszy prawidłowo. Umów badanie 510 500 802. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo więcej słyszeć, to lepiej żyć.
2: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie.

Policeman i Jamal. O poranku, kwadrans przed godziną 7. No właśnie, a propos piosenki, no to my dzisiaj w kalendarzu mamy Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków. Co to oznacza? To oznacza, że trzeba szczególnie zwrócić uwagę na to, czy mamy te odblaski, czy posiadamy te odblaski, szczególnie w tych godzinach porannych. Proszę o tym pamiętać. Taka szarówka jeszcze trwa. W niektórych miejscach mgła się nam utrzymuje, dlatego nośmy te odblaski, bądźmy widoczni. Bez odblasku pieszy w ciemnym ubraniu jest widoczny z odległości zaledwie 20-30 metrów. Z odblaskiem ta odległość rośnie do 150-300 metrów. Tak więc to są ogromne odległości. Piesi może tego nawet nie odczuwają tak bardzo i nie zdają sobie sprawy, ale kierowcy wiedzą dokładnie, o czym mówię. Dlatego warto, żeby czasami może pieszy był w tej pozycji kierowcy i zobaczył, jak jest widoczny ktoś, kto nie ma odblasku właśnie w tych godzinach porannych, a jak jest widoczny ktoś, kto ma te odblaski. Wtedy by zrozumiał, jak ważne jest właśnie noszenie tych odblasków. Tam jest nosimy, przypinamy do teczki, do kurtki, do torby. Nie wstydzimy się, a jak nie mamy, no to kupujemy. One nie są drogie, przypominam, bo to jest zaledwie parę złotych, a jest ten odblask, no, ratujący życie, widoczny z daleka, dlatego tutaj miejmy to na uwadze. Spoglądamy teraz na drogi. Noc i poranek bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. A ruch, no już spory ruch o poranku. Wydawałoby się, że mimo wszystko przed siódmą to jeszcze nie będzie zbyt dużego ruchu, a tu na Konarskiego tych samochodów mamy naprawdę sporo i czasami trafiamy na taki sznur. Jeden samochód za drugim się przemieszcza w kierunku Narutowicza. Również zmożony ruch mamy na Sikorskiego do Krakowskiej jadący w kierunku Narutowicza. Podobna sytuacja Klikowska, tutaj szczególnie na wysokości Alei Solidarności. No i również Klikowska, tutaj dojeżdżając do ronda elektrycznego Wyszyńskiego od strony pól Klikowskich na wysokości już Ziołowej, Miętowej, te samochody nam się ustawiają. Mościce o poranku jak zwykle przed siódmą to już mamy spory ruch na Kwiatkowskiego. A dziś już na wysokości, gdzieś mniej więcej przy mostu na Białej możemy się na chwilę zatrzymać, a później w sznurze już podążamy do Czerwonych Myklonów. Podobna sytuacja od strony Witosa na wysokości Ronda Solidarności, też już sznur samochodów nam się ciągnie. Z Bylitowska od Topolowej powoli do Chemicznej, jadąc od Czerwonych Klonów. No i zobaczmy sobie na Koszycką. Na Koszyckiej na razie płynnie, bez utrudnień, ale przypominam, tam to już po siódmej na pewno spory ruch będzie, dlatego te zapaszce czasowe wszędzie, ale na Koszyckiej to szczególnie tutaj musimy kilkanaście minut dorzucić, żeby przejechać odcinek Koszyckiej, no i wbić się w ulicę Krakowską. To tyle na razie z dróg. 13 minut do godziny 7. Wychodząc z domu, przypominam, sprawdźcie, mamy odblaski. No właśnie, a jak nie, to pierwsze kroki gdzie? Nie po świeże pieczywo i po drożdżóweczkę, ale kupujemy odblask. 12 do 7.

Tak, tak. I hop. No i hop robią na uczelnie, wyższe uczelnie my studenci. My dziś 1 października po wakacjach, a dokładnie po wakacyjnej przerwie, bo studenci to mają dłuższą tą przerwę wakacyjną, 3-miesięczną. Wracają studenci na uczelnie. Pierwszy dzień października rozpoczyna nowy rok akademicki. Dziś właśnie się ten nowy rok akademicki rozpoczyna. Tak więc wszystkim studentom, czego życzymy? No, zaliczenia wszystkich egzaminów w pierwszym terminie oczywiście, w pierwszym terminie, no i zaliczenia jak na najwyższą ocenę, no, ale mam nadzieję, że studenci sobie poradzą, nie będzie żadnego najmniejszego problemu, a jak ktoś sobie przełoży na drugi termin, to też się przecież nic nie stanie. 5,5 minuty nam zostało do godziny 7, tak więc studenci, budzimy się, koniec leniuchowania, czas po wakacjach, do pracy. A my już za chwilę, punktualnie o 7, czyli za 5 minut na antenie Radia Ardena Małopolska przedstawimy najświeższe wiadomości z kraju i ze świata.

0: Reklama.
1: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
2: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
1: Zapraszam, Szlendi.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
5: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
4: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają 2 kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie. A rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10, lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce czas start!
0: Po reklamie.
6: Tragiczny pożar w Lipnicy Dolnej spłonęło około 40 sztuk bydła. Nowe sale operacyjne będą gotowe za kilka miesięcy, skorzystają pacjentki ginekologii onkologicznej. Już po raz 10 na lądowisku w Jasiennej odbędą się zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Wiadomości o 7, Aneta Mleczko, zapraszam.
7: Ważna informacja.
6: Nocny pożar w Lipnicy Dolnej w powiecie bocheńskim. Około 2:29 ogień pojawił się w budynku inwentarskim o wymiarach około 20 na 15 metrów. Zagrożony był również znajdujący się w pobliżu budynek mieszkalny. W gospodarczym budynku znajdowało się około 40 sztuk bydła, krów i cieląt. Zwierzęta, które pozostały w środku, spłonęły. Część bydła udało się wcześniej wypuścić. Budynek mieszkalny strażacy zdołali uratować. Ogień objął również silos z pyłem znajdujący się w pobliżu stolarni. Pożar został opanowany. Obecnie strażacy dogaszają pogorzelisko, przelewają je wodą i usuwają spaloną konstrukcję budynku. W akcji uczestniczy 15 zastępów straży pożarnej. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Przyczyna pożaru będzie ustalana.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
6: Wyburzono już część starych ścian, postawiono nowe ściany działowe. Trwają też prace przy instalacjach. Mowa o pomieszczeniach na 4 piętrze Brzeskiego Szpitala, gdzie powstają 2 nowe sale operacyjne. W tym miejscu istniał tak zwany trakt porodowy, jednak po likwidacji porodówki i utworzeniu oddziału ginekologiczno-onkologicznego możliwości leczenia ograniczał blok operacyjny dzielony z innymi specjalizacjami medycyny. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo starosta brzeski Andrzej Potępa, nowe sale operacyjne pozwolą na skrócenie kolejek, a tym samym szybsze niesienie pomocy pacjentkom onkologicznym.
8: Mamy zespół lekarzy, którzy diagnozują, którzy operują. Musieliśmy im zapewnić dedykowane dla nich sale operacyjne. ponieważ z tych, które są, korzystają zarówno ortopedzi, chirurdzy, jak i urolodzy i właśnie ginekolodzy. Po wybudowaniu tych dwóch sal operacyjnych ginekolodzy będą mogli operować 5 dni w tygodniu, a nie 2 dni w tygodniu, tak jak do tej pory. Powoli kończą się prace takie najbardziej inwazyjne, czyli wyburzeniowe, trwają prace instalacyjne. No jest to duży remont, łącznie z wyposażeniem te dwie sale operacyjne będą kosztować 15 milionów złotych.
6: Jak dodawał starosta Andrzej Potępa, po zakończeniu prac w brzeskim szpitalu będzie można wykonywać nawet do 1000 zabiegów rocznie. Według szacunków starostwa prace budowlane, instalacja wyposażenia potrwa do pierwszych tygodni nowego roku. Możliwy termin uruchomienia nowych sal operacyjnych to styczeń lub luty 2027 roku.
9: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
6: Barwne cygańskie stroje, przedmioty, których używali, czy instrumenty, na których grali Romowie w Tarnowie, znajduje się jedyne miejsce na świecie, które gromadzi zbiory cyganologiczne. Tematyce romskiej zostanie poświęcona 8. konferencja taborowa, która odbędzie się w Tarnowie w ramach 27. Międzynarodowego Taboru Pamięci Romów. W Muzeum Etnograficznym przy ulicy Krakowskiej można znaleźć przedmioty związane z Romami, ale także poznać bogatą historię, obyczaje i tradycje tej mniejszości etnicznej na ziemiach regionu tarnowskiego.
10: To właśnie tutaj przyjeżdżają turyści z całej Polski, aby zobaczyć pierwszą na świecie, pierwszą w Europie ekspozycję poświęconą Romom. Myślę, że takim wyjątkowym dla nas tutaj elementem tej wystawy jest wątek martyrologiczny poświęcony zagładzie cyganów podczas II wojny światowej.
11: A co to za instrument?
10: To jest gadułka. Na takiej gadułce cygan grał i do dźwięków wydawanych przez ten instrument tańczył niedźwiedź. Warto wspomnieć właśnie o takiej profesji jak niedźwiednictwo, czyli tresura dzikich zwierząt. Na całe szczęście już zakazana, już się tym nie zajmują, ale my te instrumenty właśnie z tej dziedziny posiadamy w naszym muzeum. Jeżeli przyłożymy dłonie, to jak najbardziej możemy usłyszeć takie dźwięki.
6: To Patrycja Hajek, adiunkt w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie. 8. konferencja taborowa odbędzie się w piątek. Rozpocznie się od zwiedzania ekspozycji romskiej w Muzeum Etnograficznym. Z kolei w

0: tej płaszczyźnie nośnej ruch powietrza. To jest cała sztuka i tajemnica lotu.
1: Co do kategorii wiekowych, jeżeli chodzi o uczestników, których tam mieliśmy okazję gościć na tych zawodach, to nawet 2-3-latkowie, którzy przy pomocy rodziców budują te konstrukcje. Jedną częścią tego konkursu to jest ocena wykonania latawca, a drugą częścią tej konkurencji to jest prezentacja latawca w locie.
2: Dodał Mateusz Bukowiec, członek Sądeckiego Towarzystwa Lotniczego Orlik. Wydarzenie rozpocznie się w niedzielę o 10, a można się zapisać również w dniu zawodów. Tym zawodom patronuje Radio RDN Nowy Sącz. O tym wydarzeniu piszemy również na rdn.pl.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Ach, pogoda, no idealna na puszczanie latawców, słonecznie, ciepło, nawet bardzo ciepło jak na tą porę roku. Przypominam, dziś w kalendarzu już pierwszy dzień października, a temperatura w ciągu dnia to 23 stopnie. Jutro też 23 stopnie, w piątek, w sobotę i w niedzielę te same temperatury i co najważniejsze, do niedzieli włącznie słońce będzie dominowało.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pozostańmy jeszcze przy dzisiejszym dniu, pierwszy dzień października, jesień, złota polska jesień, babie lato. A dzisiejszy dzień to 274 dzień roku, do końca roku pozostało nam 91 dni. Dzień trwa 11 godzin 35 minut i dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 3 godziny i 53 minuty, ale krótszy od najdłuższego dnia w roku i już tutaj następny godzinowo ten krótszy dzień jest, no powiem, że tak odwrotnie, dłuższy od tego najdłuższego, bo 5 godzin i 11 minut jest krótszy od najdłuższego dnia w roku, tak więc naprawdę już sporo tego dnia nam ubyło i ten zachód słońca to już godzina 18.14, ale co najważniejsze, wschód to jest 6.36 i to słońce z nami już jest. 7 minut po 7, czwartek w kalendarzu, a czwartek to znaczy, że polski czwartek na antenie naszego radia, czyli gramy wyłącznie po polsku, czas na Rafała Brzozowskiego.

0: Reklama.
1: Z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu 1 października o godzinie 20 w Bazylice świętego Franciszka w Asyżu w Krakowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Zapraszamy na prawykonanie oratorium Piotra Pałki do słów ojca Andrzeja Zająca Franciszek Światłe Oczy Serca. Utwór wokalno-instrumentalny w wykonaniu 4 solistów, narratora, 2 chórów i orkiestry zaprasza do osobistego przeżycia tajemnicy świętości. Wstęp wolny. Organizatorzy: Krakowska Prowincja Franciszkanów oraz Fundacja Brat Słońce. Partner główny: województwo małopolskie.
2: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już w najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewi międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
3: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Muzyka i głos.

powtarzaj to. No, od wczesnych godzin porannych możemy powtarzać, tak? No, późne godziny wieczornych. Wszystkiego najlepszego. No właśnie, wszystkiego najlepszego dla naszych dzisiejszych solenizantów, czyli Danuta, Remigiusz, Teresa, Julia, Jan, Roman, Ariel, Kresenty i Cieszysław. To solenizanci dnia dzisiejszego, tak więc jeszcze raz wszystkiego najlepszego, moi kochani. No i piosenka dla was. Czekam na znak. No, już ten znak poszedł. Otwarty ten znak. A dokładnie ten szlaban z życzeniami otwarty. No i te życzenia płyną. Muzyczne życzenia płyną. Ignacy, dla was.

Czekam na znak 19 minut po godzinie 7. No to jeszcze my pozostajemy przy dzisiejszym dniu, a dokładnie przy kalendarzu. 90 dokładnie lat temu, 1 października 1936 roku w Coulsdon w Anglii odbyło się wodowanie okrętu ORP Błyskawica, najstarszego na świecie zachowanego niszczyciela. Rok później, czyli w 1937, jednostka weszła do służby w marynarce wojennej, a w czasie II wojny światowej uczestniczyła w działaniach na Atlantyku, Morzu Północnym, Morzu Śródziemnym, przepływając blisko 150 tysięcy mil morskich i w uznaniu swoich wojennych zasług jako jedyny okręt Błyskawica została odznaczona Orderem Virtuti Militari. Po wojnie na jej pokładzie uczyły się kadry marynarki wojennej, a od 1976 roku jest zacumowana w porcie Gdynia jako okręt muzeum. No i ten okręt muzeum do dziś jest tym okrętem najczęściej odwiedzanym. Przewinęło się 7 200 tysięcy osób. Tyle zwiedziło właśnie ORP Błyskawice, a teraz od sierpnia trwa modernizacja ekspozycji muzealnej, która potrwa kilkanaście miesięcy. Otwarcie nowej wystawy wstępnie planowane jest na jesień przyszłego roku, czyli 2027, kiedy przypadnie 90. rocznica podniesienia biało-czerwonej bandery na Błyskawicy. I to był rok 1937, 25 dzień listopada, a dokładnie 90 lat temu zwodowano niszczyciela ORP Błyskawica. To tyle z kalendarza. Z kalendarza takiego bardziej historycznego. 22 minuty mamy po 7, 7.30 jeszcze raz sprawdzamy prognozę pogody.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
3: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
4: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
3: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają dwie kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10. Lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce, czas start!
0: Po reklamie.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Najwięcej słońca i niebo bezchmurne na południu naszego kraju, czyli Małopolska, a chmury na północnym zachodzie, czyli nad naszym polskim morzem, no to tam nie za ciekawie, te chmury tam dominują, u nas dominuje słońce i tak pozostanie w ciągu dnia, mogą pojawić się niewielkie chmurki, ale to słońce jednak będzie nam dominować. Temperatura dziś to 23 stopnie, obecnie 8-9 stopni.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Dziś w ciągu dnia może pojawić się nam troszeczkę chmur, ale my jutro i w sobotę, no to tutaj już to niebo będzie cały czas błękitne i słońce będzie nam dominować. Temperatury pozostaną bez zmian, czyli 23 stopnie. My do niedzieli my włącznie, ale w nocy temperatura będzie spadała do 4 stopni, czyli będzie w nocy bardzo zimno. Poranek też chłodny, powiem, mimo wszystko 8-9 stopni, może tyle wskazuje termometr, ale odczuwalna temperatura, proszę pamiętać, zawsze jest niższa, a to wszystko też i za sprawą tego wiatru, który nam wieje, a dziś z prędkością do 15 km na godzinę, tak więc będzie nam obniżał troszeczkę tą temperaturę odczuwalną, ale jak wystawimy się do słoneczka, no to wydaje mi się, że tutaj wszyscy będą zadowoleni, bo ta temperatura będzie troszeczkę wyższa niż 23 stopnie wspomniane. No to przy takiej pogodzie, przy babim lecie, biały latawiec, Wawele Jan Wojdak, idealnie, w polski czwartek, o poranku, 28 minut do 8.
7: Białym latawcem dzień wypłynął, nad wzgórzami biała

0: Reklama.
1: Nie chodzi tylko o to, żeby słyszeć dźwięki. Chodzi o to, żeby rozumieć bliskich. Rozmowa przy stole, śmiech wnuków, telefon od bliskiej osoby. Jeśli coraz częściej pytasz co, prosisz o powtórzenie, a telewizor gra za głośno, koniecznie sprawdź swój słuch w gabinecie Więcej Słyszeć. Osoby po 60 roku życia badamy bezpłatnie. Umów wizytę. 510 900 280. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo więcej słyszeć, to lepiej żyć.
2: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Muzyka i głos.

ja mówię, zapnij pasem, a jak już pasem zapiętym, silnik odpalonym, no to wyruszamy w drogę. I jedziemy, ale zanim wyjedziemy na ulicę Tarnowa, to moi kochani, przenieśmy się na chwilę na inne ulice, a dokładnie przenieśmy się do innego kraju, bo tam pojawiły się bardzo ciekawe tablice i przyznam się szczerze, że fajnie by było, jakby również i takie tablice, takie znaki informacyjne pojawiły się na naszych drogach. Chodzi tutaj o naszych południowych sąsiadów, czyli jedziemy na południe naszego kraju. Jeżeli podróżujecie po Czechach, tam kierowcy mogą napotkać się na takie zupełnie nowe oznakowanie. Zielona tablica z dużą literą N i tutaj numer drogi namalowany na tej tablicy, strzałka również. I to nie są reklamy, tylko po prostu, i też to nie jest numer drogi, to element takiego systemu, który wyznacza trasy awaryjne, które no po prostu mają pomóc kierowcom ominąć na przykład zablokowaną autostradę. No i to jest dobra informacja dla tych wszystkich zmotoryzowanych, bo często wiemy, że no zdarzają się różnego rodzaju kolizje, wypadki na tych autostradach, ale autostrady zablokowane, tworzą się gigantyczne korki, no i nie możemy uciec z tej autostrady. Nie wiemy nawet, gdzie zjechać, jak zjechać. No a takie właśnie znaki, takie duże tablice z literą N, numerem drogi, strzałką, powodują, że no dają nam tą trasę awaryjną i pomagają tym kierowcom, którzy gdzieś na tej drodze, na tej autostradzie no po prostu utknęli. Tak więc wydaje mi się, że to jest taka ważna informacja, no lepsza nawet niż nawigacja. Bardzo ważna informacja do wszystkich zmotoryzowanych i fajnie byłoby, gdyby u nas też takie znaki się pojawiły. No bo wiemy, ci, którzy utknęli, no to zdają sobie sprawę, że czasami to tak się stoi i czeka no, nawet 2-3 godziny, zanim ten ruch, no nawet wahadłowy zostanie uruchomiony. Dlatego to wydaje mi się dobre, bardzo dobre rozwiązanie. Spokojnie, bez zdarzeń drogowych, informuje wtedy dyżurne Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, tak więc bilans zerowy mamy i pytanie, czy utrzymamy? Mam nadzieję, że tak, ale korki już nam się pojawiły i stoimy. No i kierowcy już na pewno niezadowoleni. Na Krakowskiej od Dworcowej do ronda Krakowska Narutowicza powolutku, z postojami na Tuchowskiej od Drzymały do Konarskiego, sznur samochodów na Gumnickiej od Łanowej powolutku do Dąbrowskiego, jadąc w kierunku Konarskiego. Na Konarskiego podobnie, jeden samochód za drugim i tak w kierunku Narutowicza jedziemy. Tutaj też stoimy na Klikowskiej od Paderewskiego, Wieniawskiego, czyli przed godziną 8, jak zwykle do ronda Słackiego, do Szkotnik, i też stoimy na Klikowskiej od Ziołowej Rzeźniczej do ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Spory ruch na Słonecznej i na Mickiewicza, na wysokości Matki Bożej Fatimskiej, Mościcem Aleje Katkowskiego. Przed godziną tam tych samochodów było sporo od strony Mościckiego, teraz już praktycznie dojeżdżamy do Czerwonych Klonów bez problemów. Natomiast od strony Witosa, od ronda Solidarności, powoli będziemy jechać w kierunku Czerwonych Klonów. I jeszcze zobaczmy sobie na ulicę Koszycką, bo wiemy, że w tych godzinach porannych to tamtych samochodów przybywa i zatrzymujemy się, no czasami nawet na wysokości ulicy Tarnowskiej, a teraz na wysokości Dobrzańskiego Hubala samochody już zwalniają i powolutku do Krakowskiej Czerwonej, tutaj do tego skrzyżowania będą się przemieszczać. No i jeszcze a propos, jak jesteśmy na ulicy Krakowskiej, na wysokości gdzieś mniej więcej Czarnej Drogi, a dokładnie ci, którzy tutaj chcą się wbić ze zjazdu z 94, no to mogą się na chwilę zatrzymać, ale to jest naprawdę bardzo krótki postój, tak więc tutaj nie powinno być zbyt dużych problemów. Kwadrans nam został do godziny 8, no to zostawiamy sobie teraz ulicę. Życzymy wszystkim zmotoryzowanych bezpiecznej drogi, a i przypominam wszystkim tym, którzy nie samochodem, ale pieszo, pamiętajcie, zakładamy odblaski. Dziś ogólnopolski policyjny dzień odblasków, dlatego tym bardziej apeluję o to, żeby mieć te odblaski, być widocznym, bo to odblaski ratują życie. A te odblaski no nie świecą własnym światłem, proszę pamiętać. One tylko odbijają światło reflektorów samochodowych, kierując je z powrotem w stronę kierowcy, ale co najważniejsze, jesteśmy widoczni z odległości od 150 nawet do 300 metrów. Bez odblasków to tylko zaledwie 20-30 metrów, dlatego to jest bardzo ważne.

Helsinki. I od Helsinek można powiedzieć aż po Tarnów. Muzyka nam towarzyszy, muzyka w ogóle towarzyszy nam na całym świecie. A dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy Międzynarodowy Dzień Muzyki, czyli taki globalny dzień, który został ustanowiony w 1975 roku z inicjatywy amerykańskiego wirtuoza, skrzypiec i dyrygenta Yehudiego Menuhina. A przypominamy dziś Polski Czwartek, czyli polska muzyka dziś króluje na antenie radia RDN Małopolska. Dziś nie tylko Międzynarodowy Dzień Muzyki, mamy też Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. I tutaj szczególnie my pozdrawiamy, chociaż powiem szczerze, że tak naprawdę to wszystko zależy od nas, nie od metryki, tak więc wydaje mi się, że każdy z nas jest młody. Może czasami to ciało nie zawsze my pokazujemy, że jest i ma się 18 lat, ale wydaje mi się, że duch cały czas 18 lat. I tutaj ta siła tego naszego ducha powoduje, że możemy różne wyzwania podejmować. Również dziś w kalendarzu, co mamy? Światowy Dzień Ptaków, proszę bardzo. I mieliśmy już Dzień Kawy, ale dziś mamy Międzynarodowy Dzień Kawy, tak więc tą kawę sobie serwujemy od wczesnych godzin porannych, popijamy, tym bardziej, że ładna pogoda, biometr korzystny, tak więc jedna kawa nam z samego rana wystarczy, przynajmniej. Nie wiem, nie jestem kawoszem, ale... Kabosze, to chyba powiedzą, że nie, to jedna to za mało. Dwie to muszą być obowiązkowo. Jedna to o poranku na śniadanie, druga koło południa na resztę dnia. To tyle z naszego kalendarza. A i jeszcze ważna informacja o naszej porannej rozmowie, słowo za słowo. Po 8:00 komendant Straży Miejskiej w Tarnowie, dziś gościem radia, 8:10, przypominam. Tak więc zapraszam serdecznie na naszą poranną rozmowę. To godzina 8:10. Krzysztof Tomasik będzie naszym gościem. 7 minut nam zostało do 8:00. Już za chwilę wiadomości na naszej antenie. Po wiadomościach jeszcze raz sprawdzimy prognozę pogody, ale przypominam dziś, to tylko sprawdzamy temperatury, bo słońce od wczesnych godzin porannych nam towarzyszy i będzie towarzyszyło tak do niedzieli. Tak więc tylko interesuje nas, ile stopni za oknem.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
2: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
4: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś się. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu 1 października o godzinie 20 w Bazylice świętego Franciszka w Asyżu w Krakowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Zapraszamy na prawykonanie oratorium Piotra Pałki do słów ojca Andrzeja Zająca Franciszek Światłe Oczy Serca. Utwór wokalno-instrumentalny w wykonaniu 4 solistów, narratora, 2 chórów i orkiestry zaprasza do osobistego przeżycia tajemnicy świętości. Wstęp wolny. Organizatorzy: Krakowska Prowincja Franciszkanów oraz Fundacja Brat Słońce. Partner główny: województwo małopolskie.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Fonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Fonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sąd.

0: Region jest nasz.
1: Tragiczny pożar w Lipnicy Dolnej, spłonęło kilkadziesiąt sztuk bydła. 38 projektów osiedlowych i jeden ogólnomiejski będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Nowego Sącza. Dziś początek roku akademickiego.
2: Wszyscy jesteśmy chyba zadowoleni, poznajemy nowe osoby, cieszymy się z rozpoczęcia nauki.
1: W niedzielę w Tarnowie wyjątkowa msza święta, można przyjść z psami kotem. Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko zapraszam. Nocny pożar w Lipnicy Dolnej w powiecie bocheńskim. Jak informowaliśmy, około godziny 2:29 ogień pojawił się w budynku gospodarczym, w którym było około 40 sztuk bydła. Zagrożony był również znajdujący się w pobliżu budynek mieszkalny. Zwierzęta, które pozostały w środku, spłonęły. Część bydła udało się wcześniej wypuścić. Budynek mieszkalny strażacy zdołali uratować. Ogień objął również silos z pyłem znajdujący się w pobliżu stolarni. Pożar został opanowany, obecnie strażacy dogaszają pogorzelisko, przelewają je wodą i usuwają spaloną konstrukcję budynku. Teraz ważna informacja dla kierowców. Zderzenie samochodów na drodze wojewódzkiej tzw. obwodnicy Starego Sącza między rondem Jana Pawła II a ulicą Wyszyńskiego. Nie ma informacji o osobach rannych, natomiast są duże utrudnienia w ruchu, tworzą się korki, służby docierają tam na miejsce.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: 38 projektów osiedlowych i jeden ogólnomiejski będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Nowego Sącza na 2027 rok. Łącznie na zadanie zostanie przeznaczone rekordowe finansowanie ponad 5 milionów złotych. Najwięcej głosów zdobyły projekty osiedlowe, mówi Wiesława Jasińska, pełniąca obowiązki kierownika Biura Aktywności Obywatelskiej.
3: Osiedla z największą ilością głosów to tutaj mamy osiedle Barskie, Radosna Przerwa. Tutaj będzie budowa dodatkowego placu zabaw przy szkole podstawowej nr 18. Osiedle Kochanowskiego w sercu miasta, wycieczki, integracja oraz zajęcia sportowe. I osiedle Milenium, mieszkańcom dla zdrowia i pogody ducha. Tutaj projekt dotyczył badania poziomu witaminy D3, wycieczki, integracja oraz gimnastyka.
1: Wszystkie projekty muszą zostać zrealizowane w przyszłym roku. Po wakacyjnej przerwie studenci wracają na uczelnie. 1 października rozpoczyna się nowy rok akademicki. Dla części młodych to pierwszy rok na uczelni. Nowi studenci Uniwersytetu Warszawskiego są podekscytowani wyzwaniami.
4: Zaczynam finanse i rachunkowość po angielsku. Pierwszy rok na UW.
5: Ja idę na ekonomię. Przyjechałam z Lublina, więc troszkę jednak bardziej emocje idą w kwestie przeprowadzki niż nawet w same studia, ale jestem bardzo pozytywnie nastawiona.
2: Wszyscy jesteśmy chyba zadowoleni, poznajemy nowe osoby, cieszymy się z rozpoczęcia nauki.
6: Jakieś imprezy, nie imprezy, takie różne rzeczy.
7: Jak najwięcej ludzi poznać, na parę imprez pójść.
1: To byli studenci Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast studenci Akademii Tarnowskiej rok akademicki rozpoczną oficjalnie 5 października. Błogosławieństwo zwierząt przypomina nam o odpowiedzialności człowieka. Pies czy kot potrzebują naszej pomocy i opieki, mówi ojciec Tyberiusz Marek Mąka, gwardian tarnowskiego klasztoru Bernardynów. 4 października Kościół będzie wspominać świętego Franciszka z Asyżu, który jest patronem zwierząt i ekologii. Z tej okazji na dziedzińcu tarnowskiego klasztoru ojców Bernardynów będzie msza święta, na którą można przyjść z psem, kotem, królikiem czy chomikiem.
8: Święty Franciszek patrzył na cały świat jako na dar Pana Boga. Dla niego nazywał słońce, wodę, rośliny, ptaki, powietrze siostrą, bratem. Dlatego organizujemy przy kościele naszym, ojcu Bernardynów, mszę świętą dla właścicieli zwierząt i także po mszy świętej będzie błogosławieństwo zwierząt. Chcemy razem podziękować Panu Bogu za stworzenie i zwierzęta, bo dla wielu ludzi pies czy kot, inne zwierzęta są, możemy powiedzieć, prawdziwymi towarzyszami. Dają radość, uczą odpowiedzialności, a pomagają człowiekowi.
1: Msza święta dla miłośników zwierząt zostanie odprawiona w niedzielę 4 października o godzinie 15 na placu przed klasztorem. Po mszy świętej będzie błogosławieństwo zwierząt domowych. Ojciec Tyberiusz Marek Mąka, gwardian tarnowskiego klasztoru Bernardynów, podkreśla, że opiekując się zwierzętami trzeba zachować umiar.
8: Z jednej strony jest to przyjaciel. Człowiek musi mieć jakiegoś przyjaciela. Gdy nie znajdzie wśród ludzi, szuka u zwierząt. Pies, kot, ale też musi być umiar. Nie można przesadzać, bo na początku jest człowiek. Człowiek został stworzony na podobieństwo Boga, a dopiero później zwierzę, które ma pomagać człowiekowi. Ma służyć też. Przesadą jest traktowanie kota czy pieska jako dziecka. Ja rozumiem, imiona mogą być, ale nie, które nadają.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Dziś monitorujemy cały czas temperaturę, bo wiemy, że słonecznym czwartek sprawdzamy, czy już cieplej nam się zrobiło, bo poranku czuliśmy chłód. Temperatura to 8-9 stopni cały czas. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna. Ciśnienie wynosi 1005 hektopaskali, ale w ciągu dnia, przypominam, to 23 stopnie. Taka temperatura do niedzieli.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
4: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
3: Zapraszam, Szlendi.
5: Radiowe kino plenerowe.
0: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
6: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewi międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
7: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł.
8: Muzyka i głos.

0: 11 minut mamy po godzinie 8. Czas na naszą poranną rozmowę. Słowo za słowo dzisiejszą rozmowę prowadzi Aneta Mleczko.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Dzień dobry jeszcze raz, a w studiu ze mną jest już Krzysztof Tomasik, komendant Straży Miejskiej w Tarnowie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
2: Straż Miejska kojarzy się przede wszystkim z patrolami, interwencjami, pilnowaniem porządku. Tymczasem jej rola ciągle się poszerza. Budynek Straży Miejskiej w Tarnowie został wytypowany właśnie jako całodobowy punkt schronienia. Panie komendancie, co to w praktyce oznacza dla mieszkańców? Kto i w jakiej sytuacji może z niego korzystać? Czy będzie mógł z niego korzystać?
3: Ta całodobowość, o której pani redaktor powiedziała, jest pierwszą rzeczą, którą powinniśmy podkreślić. Czyli na mapie naszego miasta nie występuje dużo obiektów, które pełnią swoją funkcję w zakresie pomocy mieszkańcom. Mowa o punktach schronienia przez całą dobę. Nasz budynek na Nadbrzeżnej taką funkcję pełni. Zostaliśmy wytypowani, oznaczeni. Znajdujemy się w aplikacji, gdzie się ukryć. A niebawem będą też specjalne tabliczki na skutek wczoraj wydanego rozporządzenia, o którym zapewne już część z naszych mieszkańców wie. To będą specjalne oznakowania informujące o tym, że właśnie na Nadbrzeżnej znajduje się punkt schronienia.
2: O jakich sytuacjach kryzysowych mówimy właśnie?
3: Mówimy o sytuacjach, kiedy doszłoby do nagłych zdarzeń atmosferycznych, na przykład potężna ulewa i wtedy każdy może się u nas schronić.
2: No właśnie, bo dzisiaj mówiąc o sytuacjach kryzysowych, pierwsze co przychodzi na myśl to wojna, a to niekoniecznie musi dojść do wojny, żeby szukać miejsca bezpiecznego gdzieś w Tarnowie, czyli na przykład podtopienia, duża ulewa, burze.
3: Zdecydowanie, tak. Takie właśnie sytuacje, o których pani redaktor powiedziała, ale generalnie idea jest taka całej ustawy, żeby punkt schronienia stanowił zabezpieczenie tymczasowe na wypadek sytuacji ekstremalnych, z którymi mamy jakby, znaczy nasi sąsiedzi mają do czynienia na co dzień. Czyli sytuacje wojenne, odłamki, spadające drony, bomby, pierwsza fala uderzeniowa, więc ten budynek ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom też na wypadek takich sytuacji, ale również innych może się zdarzyć, oby nigdy to się na terenie naszego miasta nie zdarzyło, że będą jakieś akcje prowadzone dywersyjne, będą poruszały się jakieś grupy zbrojne, wtedy mieszkańcy będą mogli się schronić w takim budynku. Co prawda mowa jest o tak zwanej tymczasowości, natomiast ja pozwalałbym sobie tutaj jednak na daleko idące sformułowanie mówiące o tym, że zabezpieczamy mieszkańców bez względu na to, ile to będzie trwało. No bo trudno sobie wyobrazić, że mamy 4 godziny i po 4 godzinach mieszkańców wyprowadzamy, gdzie zagrożenie na zewnątrz trwa.
2: No właśnie, czy budynek Straży Miejskiej jakoś zostanie do tego dostosowany?
3: Te piwnice, którymi dysponujemy dzisiaj, zostały wyznaczone jako miejsce schronienia, będą przystosowane. Wierzę głęboko w to, że z środków obrony cywilnej i ochrony ludności w przyszłym roku uda się pozyskać dodatkowe środki, które pozwolą nam na wyposażenie tego budynku tak, aby mieszkańcy, którzy do nas przybędą, mogli się czuć komfortowo. Chcemy go troszkę zmodernizować, chociaż on jest w doskonałej kondycji technicznej, bo niedawno powstał. Ogromny, jakby ta kondygnacja podziemna jest duża, więc zapewni
2: no
3: na
2: właśnie,
3: pewno
2: ile
3: sporo
2: osób
3: miejsc.
2: Będzie
3: sporo.
2: Mogło
3: myślę,
2: się tam...
3: że do 300 osób, gdybyśmy
2: tak
3: chcieli wszystkie pomieszczenia uruchomić na pewno, tak? Natomiast ja też bym się nie ograniczał do liczby osób, bo umówmy się, że jeśli sytuacja będzie tego wymagała, to będziemy przyjmowali dotąd, dopóki budynek będzie w stanie to
2: rozumiem,
3: przyjąć.
2: Że muszą być jakieś łóżka, jakaś infrastruktura potrzebna do funkcjonowania na
3: bo jak pokazuje,
2: kilka dni.
3: Jak pokazują kraje, które są dotknięte działaniami wojennymi, no to powiedzmy w metrach łóżek nie ma, a są to przecież schrony, czy też bunkry jakieś większe i tam po prostu ważne, żeby ten człowiek przez jakiś czas mógł przebywać. My będziemy dysponowali oczywiście i na chwilę obecną też mamy łóżka polowe, ale one po rozłożeniu stanowiłyby ogromne ograniczenie przestrzeni dla pozostałych osób. Jeżeli będzie wymagała tego powiedzmy sytuacja i dłużej będą musiały te osoby u nas przebywać, no wtedy będziemy mogli to łóżka rozłożyć, ale to ograniczy liczbę osób, tak?
2: To nie jest jedyne nowe zadanie, bo Straż Miejska została także wskazana jako punkt ochrony ludności. Co zmienia się w związku z tym w codziennym funkcjonowaniu formacji?
3: To właśnie o tym rozmawialiśmy. Tak naprawdę na chwilę obecną...
2: Ale rozumiem, że ten schron to nie jest jedyne zadanie.
3: To nie jest jedyne zadanie. My mamy też jesteśmy podmiotem ochrony ludności. Zostaliśmy wskazani ustawą o obronie, o ochronie ludności i obronie cywilnej jako podmiot ochrony ludności. Więc na wypadek sytuacji wojennej stajemy się taką służbą cywilną. Wchodzimy w korpus takich już zadań, powiedziałbym, związanych stricte wojennych.
2: Czyli dodatkowe kompetencje?
3: Te kompetencje na pewno będą poszerzone, ale będziemy wtedy podlegali na pewno jednostkom zewnętrznym i ścisła współpraca z podmiotami ratującymi życie i zdrowie ludzi. Na chwilę obecną...
2: Jak to rozumieć? Czyli Straż Miejska będzie na przykład pod...
3: No może by się okazać, że będziemy na przykład delegowani tylko pod policję, tak? To miało miejsce na przykład w COVID-zie. Nasza ustawa, którą mamy, pozwala na to, żeby komendant policji w odpowiednim momencie na skutek decyzji wojewody przejął odpowiedzialność jakby za zarządzanie niejako z Strażą Miejską, tak? W poszczególnych jej obszarach. Tak było w COVID-zie, tak może się zdarzyć w sytuacjach wojennych.
2: Czyli strażnicy miejscy będą do dyspozycji
3: może
2: policji,
3: tak się okazać,
2: czy na przykład
3: nie
2: wojska?
3: Ma tego, czy też do dyspozycji wojska. Nie ma jeszcze to precyzyjnie takich wskazań. Natomiast to, co jest istotne z punktu widzenia wskazania nas jako podmiotu ochrony ludności, to fakt, że możemy pozyskiwać środki zewnętrzne w sposób zdecydowanie łatwiejszy niż każda inna instytucja. Z programu oczywiście ochrony ludności.
2: Na konkretne cele dotyczące tej ochrony ludności.
3: No i mamy na dziś, prawda, drona typu cargo do przenoszenia dużych, powiedzmy, ilości towarów, czy też leków, jedzenia, podnoszenia, przenoszenia różnych narzędzi.
2: Czy ten dron był już wykorzystywany? Był potrzebny? Nie był jeszcze potrzebny.
3: Będzie wykorzystany tylko w sytuacji wyjątkowej. Ale mamy też światła z agregatami prądotwórczymi, które dadzą możliwość oświetlenia określonego terenu, jeżeli nie byłoby prądu. Więc tych narzędzi będzie przybywało. Zakładam, że niebawem może do Tarnowskiej Straży Miejskiej trafić pojazd wielofunkcyjny UTV, który też będzie służył takiemu celowi jak ewakuacja ludzi z trudno dostępnych miejsc lub dostarczenie określonych niezbędnych elementów funkcjonowania człowieka w obszarze zagrożenia. Taki przetarg został rozpisany i też te środki właśnie z programu rządowego pochodzą.
2: Ile takich pieniędzy potrzeba na taki sprzęt specjalistyczny, na ten
3: taki
2: samochód?
3: Taki pojazd to jest około 100 tysięcy złotych. Czekamy na oferty lada dzień, bo w piątek ma być już koniec przetargu i rozstrzygnięcie i ocenimy, czy udało się taki pojazd kupić.
2: Nowe zadania, nowe kompetencje, nowy sprzęt. Czy w związku z tym strażnicy będą przechodzić jakieś dodatkowe szkolenia? Bo rozumiem, że obsługa takiego drona wymaga jakichś specjalnych umiejętności.
3: Strażnicy mają podstawowe uprawnienia, które już w zasadzie można powiedzieć, że pozwalają mi na pilotaż tym statkiem. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał początkiem lipca bodajże takie zarządzenie swoje własne, taką decyzję, która zwalnia podmioty, które zajmują się ochroną ludności, samorządowe jednostki organizacyjne, zwolnił z pewnych, że tak powiem, wymogów formalnych co do użycia statków powietrznych. No, trudno sobie wyobrazić, żebyśmy formalizowali pewne nasze działania w sytuacjach krytycznych, bo w sytuacjach krytycznych mamy pomagać. Więc nasi piloci, ci, którzy posiadają dziś swoje uprawnienia, będą przechodzić takie szkolenia uzupełniające, doskonalające ich umiejętności. I zakładam, że się jeszcze to odbędzie w tym roku.
2: Mamy wojnę za wschodnią granicą. Jednocześnie coraz częściej mówi się o konieczności przygotowania mieszkańców na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe. Czy z perspektywy Straży Miejskiej, czy z pana perspektywy Tarnowianie są przygotowani na takie sytuacje kryzysowe?
3: Ciężko mi powiedzieć, czy są przygotowani, ale na pewno są informowani. Odbywają się w Tarnowie szkolenia i te szkolenia, wiem, że będą się odbywały. Te szkolenia będzie organizował i już organizuje Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Miasta Tarnowa. Zainteresowani mogą w nich brać udział. Pytanie tylko, czy my jako mieszkańcy chcemy tą wiedzę posiąść, bo dostęp do wiedzy jest, nie tylko szkolenia, ale wiedza ogólnie dostępna jest w sieci, w mediach, tak jak i u państwa, czy w innych źródłach informacji, tylko trzeba chcieć po nią sięgnąć. Ale jak się okazuje, pomimo tego, że się wielokrotnie do mieszkańców pewne informacje przekazuje, bywa z tym różnie.
2: Czy oprócz Straży Miejskiej są jeszcze w Tarnowie wyznaczone dodatkowe miejsca schronienia?
3: Na pewno tak i wystarczy wejść na mapę, gdzie się ukryć i tam państwo wszyscy będziecie mogli zobaczyć, gdzie występują punkty schronienia. Nasz o tyle jest, tak jak powiedziałem, ciekawy w tym wszystkim, że jest dostępny 24 godziny na dobę i on już jest dostępny. Natomiast ostatnia decyzja wojewody sprzed kilku dni informuje o tym, że mamy w sposób niezwłoczny przystosować go do użytkowania. to też musimy część funkcjonalności naszych pomieszczeń absolutnie zmienić. Mamy siłownię na dzisiaj dla naszych funkcjonariuszy, ale ja uważam, że w sytuacji, w której dziś się znajdujemy, ta siłownia nie jest elementem niezbędnym. Niezbędnym jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta.
2: Skoro ten budynek, to miejsce ma być dostępne 24 godziny na dobę, czy będą potrzebne dodatkowe osoby?
3: Nie, nie będą. Tak będziemy zorganizowani, że wystarczy nam ten zasób kadrowy, którym dysponujemy.
2: Panie komendancie,
3: No chyba, że zdarzy się sytuacja wyjątkowa i będzie przybywało lawinowo osób, prawda? Będą się zmieniały warunki atmosferyczne, no to wtedy będziemy uruchamiali nasze siły i środki.
2: Miejmy nadzieję, że to miejsce jednak nie będzie potrzebne. Panie komendancie, zmieńmy temat, bo jest to sprawa, która poniekąd również dotyczy Straży Miejskiej i nieraz o tym rozmawialiśmy na antenie. Trwa tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, o przemocy i hejcie. Mówimy głównie w kontekście szkół i młodych ludzi, ale Straż Miejska również jest tym problemem spotyka. Jak często hejt dotyka samych strażników?
3: Bardzo często. Ja nie wszystkie komentarze jestem w stanie znaleźć w internecie i na nie wszystkie spojrzeć i nie wszystkie zobaczyć. Natomiast strażnicy w interakcjach społecznych, w które wchodzą z mieszkańcami, też są świadkami sytuacji trudnych.
2: Czyli też jest to taki bezpośredni hejt.
3: Tak, są krzywdzeni słownie, tylko za to, że wykonują swoją pracę, do której zostali powołani, w sposób należyty i sumienny.
2: No właśnie, za co najczęściej jest strażnicy są obrażani albo atakowani?
3: Wie pani co, to są absolutnie niezrozumiałe dla mnie. Nie ma na przykład podstawy, dla której ktoś w internecie wyraża się, że to jest banda na przykład nierobów, że to są ćpuny. Ja sobie nie wyobrażam, żeby, chyba że ktoś ma dowód na to, żeby mówić o strażniku, że jest ćpunem. Z jakiej racji w ogóle tak można o kimś powiedzieć? Albo żeby spalić, zrównać z ziemią, zabić. No to jest coś nieprawdopodobnego. I no takie właśnie, komentarze się pojawiają.
2: Gdzie jest ta granica pomiędzy krytyką konstruktywną, czy no po prostu krytyką, a już przestępstwem?
3: Ja powiem tak, że ta granica jest bardzo delikatna i bardzo łatwo ją przekroczyć. Stąd sprawy, które trafiają do prokuratury, są później przedmiotem zainteresowania sądu. Trzeba uważać, co się mówi. No, dla mnie człowieka, który posługuje się językiem, wyrażanie się o kimś, że jest ćpunem, o urzędniku, no to już jest absolutne przekroczenie jakichkolwiek dopuszczalnych prawem granic.
2: A czy hejt w internecie, czy na żywo, bo pan komendant przyznaje, że i taki się zdarza, wobec funkcjonariusza traktowany jest inaczej, kiedy pojawiają się właśnie takie konkretne groźby,
3: tak,
2: albo znieważenie?
3: Funkcjonariusz Straży Miejskiej, wykonując swoją pracę, ma tak zwaną ochronę funkcjonariusza publicznego. Ustawodawca dał nam taką możliwość i z niej korzystamy. Kiedy kierujemy wniosek do prokuratora o ściganie, to właśnie posiłkujemy się tym zapisem. Jak będzie, nie wiem, bo ostatnio kilka spraw trafiło do prokuratury. Ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu, prokurator jakby tę sprawę oddalił, umorzył. Natomiast będziemy składali zażalenie do sądu, bo absolutnie się nie zgadzamy z tym, żeby ktoś nas w taki sposób bardzo poważną obraża.
2: A czy zdarza się, że osoba, która w internecie bardzo mocno zaatakuje strażnika, później musi się tłumaczyć przed sądem czy w prokuraturze, jest zaskoczona, że jej wpis ma jakieś konsekwencje w ogóle?
3: Co ciekawe, byłem na takiej rozprawie, kiedy człowiek w ogóle nie widział nic drożnego w tym, co powiedział. Nawet sędzia był zaskoczony, zadając pytanie, czy gdyby takie sformułowanie użył w stosunku do sędziego, czułby powagę sytuacji i czułby, że to jest jakby niewłaściwe sformułowanie i tak nie powinno się zdarzyć. Ta osoba w ogóle nie miała świadomości, nie wyrażała skruchy w żaden sposób. Więc nie wiem, skąd biorą się takie zachowania. Były też przypadki w historii, kiedy osoby przez telefon funkcjonariuszy Straży Miejskiej dyżurnych obrażały, a później wyroki, które zapadały w sądach albo w prokuraturach poza granicami naszego miasta, bo się okazało, że osoby dzwoniły spoza granic naszego miasta i nas obrażały, bardzo mocno przepraszały i prosiły o jakby wycofanie spraw.
2: No właśnie, powiedzmy o tych konsekwencjach, bo nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, że grożą za to jakieś konsekwencje. Jakiego typu wyroki zapadały w takich sprawach?
3: Wyroki było umorzenie na przykład warunkowe z okresem próby na jeden rok plus określone zwaną, powiedzmy, potrzebą wpłaty środków finansowych na określone stowarzyszenie czy też fundacje. To były prace społeczne, to były grzywny wymierzane dla takiej osoby, no głównie ograniczenie wolności, ale w zawieszeniu, tak? Takie umorzenia warunkowe. To, co do tej pory udało się, że tak powiem, osiągnąć w sądzie.
2: Panie komendancie, to na koniec jeszcze jeden ważny temat, bo 1 października przynosi nam, no jeszcze co prawda prawdziwe babie lato, w ciągu dnia ponad 20 stopni, ale nocą temperatura spada już do około 7, to moment, kiedy Straż Miejska zaczyna szczególnie zwracać uwagę na osoby, które mogą nocować pod gołym niebem, już rozpoczynają się jakieś kontrole?
3: Kontrole w zasadzie można powiedzieć, że cały rok trwają, ale to jak pani redaktor podkreśliła, sezon jesienno-zimowy powoduje, że tych kontroli jest więcej i więcej staramy się też obserwować przestrzeni miasta przez pryzmat przebywania takich osób. Te kontrole odbywają się też z Centrum Usług Społecznych. Kontrolujemy takie miejsca. Niebawem ruszymy na pewno z takimi działaniami, tak żeby te osoby, pomimo tego, że często nie chcą naszej pomocy, nie wiedziały, że się nimi interesujemy i tą pomoc chcemy im okazać.
2: Bo wśród osób, które doznają tego kryzysu bezdomności, są również osoby, które nieobyczajnie się zachowują, bo na przykład osoba, która jest pod wpływem alkoholu, leży na ławce, również podchodzi pod takie zachowanie nieobyczajne.
3: Absolutnie, no nie jest standardem, powiedziałbym, być pod wpływem alkoholu i leżenie na ławce, często w porozpinanym, brudnym ubraniu. Traktujemy to jako nieobyczajny wybryk i taka osoba jest przez nas zaopiekowana, trafia do punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi, ale jednocześnie trafia wniosek do sądu. A później ostatecznie, jeżeli taka osoba czyni to często, to taka osoba trafia do zakładu karnego.
2: Panie komendancie, czy ten problem jest w tej chwili duży czy mniejszy w Tarnowie? Bo sama mogę powiedzieć, że obserwuję dworzec kolejowy przed laty. Bardzo dużo osób tam przebywało bezdomnych. Teraz, czy pod wpływem alkoholu właśnie, teraz tego problemu tam nie ma. Jak to wygląda na mieście na przykład?
3: Jest zdecydowanie lepiej. Ostatnio byłem na jednym spotkaniu i osoba zadała mi pytanie, co wy zrobiliście, że tych ludzi nie ma? Ja mówię, nic, po prostu jesteśmy skuteczni od 2015 roku. Cały czas polityka no mercy, że tak powiem, dla tych osób, wnioski do sądu tych osób jest mniej. Jeszcze pojedynczo, gdzieś spotkamy, tak? Ale, no bo nie da się ich wyeliminować. Natomiast można ograniczyć i ograniczamy.
2: Czyli w tym środowisku również jakąś drogą pantoflową rozchodzi się informacja, że nie ma pobłażania.
3: Tarnów nie jest miejscem wygodnym dla przebywania takich osób, bo one między sobą te osoby rozmawiają i wyjeżdżają na przykład po jakimś czasie do Krakowa, do Rzeszowa, do Wrocławia, bo tam są bardziej takie liberalne, że tak powiem, podejścia do tej sprawy.
2: To jeszcze króciuteńko, co grozi takiej osobie, która właśnie pod wpływem alkoholu siedzi na ławce w Tarnowie?
3: Jeżeli taka osoba nawet siedzi, tak jak pani mówi, ale jest w jej zachowaniu wskazuje na to, że jest nieobyczajne, rozpięte ubranie, często brudne, widać, że jest nietrzeźwy, no to jest wniosek do sądu, tak, który kończy się orzeczeniem o winie. Sąd nakłada grzywnę, później ją zamienia na areszt i ostatecznie taka osoba znajduje swoje miejsce w zakładzie karnym na ulicy Konarskiego.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem o poranku był Krzysztof Tomasik, komendant Straży Miejskiej w Tarnowie.
3: Dziękuję bardzo.
1: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska.
4: Reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
8: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają dwie kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10. gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10. Lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce czas start!
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Po reklamie.
8: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
11: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. ZKS Unia górą w małych derbach Tarnowa. Drugi zespół Tarnowi podejmował wczoraj na stadionie przy Bandrowskiego 9 pierwszy skład Unii Tarnów w ramach półfinału Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Tarnów. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-1 na korzyść drużyny z Mościc. Bohaterem Unii został wychowanek klubu Filip Gala, który zdobył wszystkie 3 gole i zapewnił zwycięstwo w pucharowym starciu. W drugim półfinale Wolania Wola Rzędzińska rozbiła LKS Szynwał 7-0 i to właśnie z Wolą zmierzy się Unia Tarnów w walce o Puchar Tarnowskiego Podokręgu. To drugi powód do radości dla kibiców i działaczy Unii. Poza pewnym zwycięstwem nad Tarnowią, klub z Mościc świętuje swoje 98. urodziny. Z tej okazji na ścianie Miejskiego Domu Sportu odsłonięto tablicę pamiątkową honorującą założycieli TSU Mościce. Tablicę sfinansowali działacze i sympatycy Unii Tarnów. Już po raz 10 na lądowisku w Jasiennej odbędą się zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Impreza zaplanowana jest na niedzielę, 4 października. I świetna zabawa będzie dotyczyć zarówno dzieci, jak i dorosłych, bo będzie to rodzinna impreza, zapewnia Edward Kantor, instruktor modelarstwa i jeden z organizatorów wydarzenia.
12: Latawiec wypuszcza rodzic, pomocnik, zawsze pod wiatr. Jeżeli nie ma wiatru, to zawodnik musi podbiec z latawcem, żeby nadać tej płaszczyźnie nośnej ruch powietrza. To jest cała sztuka i tajemnica lotu.
13: Co do kategorii wiekowych, jeżeli chodzi o uczestników, których tam mieliśmy okazję gościć na tych zawodach, to nawet 2-3-latkowie, którzy przy pomocy rodziców budują te konstrukcje. Jedną częścią tego konkursu to jest ocena wykonania latawca, a drugą częścią tej konkurencji to jest prezentacja latawca w locie.
11: Dodawał Mateusz Bukowiec, członek Sądeckiego Towarzystwa Lotniczego Orlik. Wydarzenie rozpocznie się w niedzielę o 10, a można się zapisać również w dniu zawodów, którym patronuje Radio RDN Nowy Sącz. Dla uczestników przewidziane są nagrody łącznie z widokowym lotem samolotem. Tarnowianki z TSU Iskra Tarnów poznały rywalki, z którymi zmierzą się w meczu 1/32 finału Pucharu Polski Kobiet. Zespół z Tarnowa zagra na wyjeździe z Comax Unią Opole. To zespół, który ostatnio spadł z trzeciej ligi i obecnie występuje w opolskiej grupie Ligi Czwartej. Po 4 kolejkach ligowych panie z Unii Opole zajmują 2 miejsce w tabeli za stratą 2 punktów do lidera tych rozgrywek. Opolanki wywalczyły prawo startu w rozgrywkach pucharowych na szczeblu centralnym, wygrywając wojewódzki Puchar Polski. Wówczas w meczu półfinałowym pokonały innego czwartoligowca Jedność Rozmierka 11-0, a w finale wygrały 3-2 z trzecioligową Olimpią Lewin Brzeski. Mecze 1/32 finału Pucharu Polski zostaną rozegrane w końcówce października, w weekend 24 i 25.
8: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Słonecznie, 10 stopni, ale maksymalnie, przypominam, to dziś 23 stopnie również. W piątek, w sobotę i w niedzielę i słońce. Słońce do końca tygodnia, idealna pogoda, aczkolwiek no, o takiej pogodzie mogą pomarzyć wszyscy ci, którzy mieszkają na północy naszego kraju. Tam co jakiś czas chmury dominują, u nas dominuje słoneczko i bardzo dobrze.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Mam nadzieję, że te chmury do nas nie dotrą, chociaż synoptycy zapowiadają, że może lokalnie występować częściowe zachmurzenie dziś, ale jutro już cały dzień ma być słonecznym, bezchmurne niebo i podobnie ma być w sobotę. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna, ciśnienie wynosi 1000, teraz już 6 hektopaskali. Na chwilę jeszcze wrócę do sportu, bo przed nami emocje sportowe, no bo przecież piłka nożna, ta piłka nożna już w piątek. No i pytanie, moi kochani, jak to będzie wszystko by wyglądało? No wiemy już, kto będziemy tutaj sędziował wczoraj, jutrzejszemu spotkaniu, bo to piątek, to już jutro spotkanie o godzinie 20:45 na PGE Narodowym. Mecz Polska kontra Rumunia w Lidze Narodów i trzecią kolejkę piłkarskiej Ligi Narodów pomiędzy właśnie Polską a Rumunią będzie sędziował Szwajcar. Został wyznaczony właśnie do sędziowania Szwajcar i co ciekawe, na liniach będą pomagać bliźniacy, Marko i Beniamin Cukerowie. No proszę bardzo, taki skład już jest wyznaczony, tak więc wiemy, kto będzie sędziował, ale nie wiemy, jaki będzie wynik. No mam nadzieję, że wynik będzie po myśli naszej, no ale to wiemy, że nie ma na razie co na temat wyniku mówić, bo też chcieliśmy, żeby te ostatnie spotkania wyglądały no troszeczkę inaczej, a jednak... Dobrze, do jutra. Jutro tym tematem będziemy się zajmować, tematem piłki nożnej, teraz temat muzyka. Polski czwartek, gramy wyłącznie po polsku. Jula, dobrego dnia i tego dobrego dnia wszystkim naszym radiosłuchaczom życzymy.

0: Reklama.
1: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
2: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.

A od razu nam został do godziny 9:00. Tak na chwilę jeszcze wracając do tej naszej porannej rozmowy na temat strażników miejskich. Do strażnicy miejscy i gminni mają dostać większe możliwości interweniowania wobec kierowców łamiących przepisy. MSWiA chce, by Straż Miejska mogła karać zmotoryzowanych m.in. za wjazd pod prąd oraz jazdę samochodem po drodze dla pieszych. Zmiana obejmie również właścicieli pojazdów, od których straż będzie mogła częściej zażądać wskazania osoby korzystającej po prostu z tego naszego samochodu. Projekt zakłada też możliwość rejestrowania interwencji strażników za pomocą środków technicznych utrwalających zarówno obraz, jak i dźwięk z przebiegu czynności. Przechodzimy na ulicę. Ulice jak wyglądają? Spokojnie, bez zdarzeń drogowych, czyli bilans zerowy. Idealnie. Słońcem świeci, to też idealna pogoda dla zmotoryzowanych. Taka pogoda będzie nam towarzyszyła do końca tygodnia. Tak więc weekend zapowiada nam się pod znakiem wyjazdów. Przypominam, moi kochani, pamiętajcie o tym bezpieczeństwie. Pamiętajcie o tym, żeby przygotować ten nasz pojazd już do tych jesiennych warunków. Akcja Bezpieczne Światła, no to też ta akcja będzie na naszych tutaj stacjach kontroli pojazdów przeprowadzana. Właśnie w październiku już się zaczyna, w połowie października, tak więc będziemy podawali, gdzie konkretnie można będzie sprawdzić ten nasz pojazd, ustawić te światła, bo wiemy, że oj, te światła to pracują szczególnie w tych godzinach porannych. No i też wieczornych, no oczywiście nocnych, te dni robią nam się coraz krótsze, dlatego warto zadbać o to oświetlenie tego naszego pojazdu. Ulicę Tarnową teraz zobaczmy sobie jeszcze, jak to wygląda przed samą godziną 9:00. No bez zmian, czyli spory ruch. No w poranku Klikowska standardowo, Zioła Rzeźnicza już powolutku do ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Dalej Klikowska od Paderewskiego i stoimy na wysokości już 3 maja do ronda Słowackiego. Szkotnik, czyli tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. Zmotoryzowani już przyzwyczajeni do tego, że też na Tuchowskiej się zatrzymujemy do Konarskiego. Na Konarskiego też wzmożony ruch tych samochodów sporo. Podobna sytuacja to ulica Krakowska od Puławskiego tutaj powolutku do ronda Krakowska Narutowicza. Wzmożony ruch też na ulicy Szkotnik. No i zobaczmy sobie jeszcze Mościce, Aleje Kwiatkowskiego. Tutaj więcej samochodów od Witosa. Płynnie, bez postojów do Czerwonych Klonów, ale z postojem na ulicy Zbylitowskiej do skrzyżowania z ulicą Chemiczną, jadący w kierunku Czerwonych Klonów. Zobaczmy sobie jeszcze na Koszycką. Koszycka, no powiem, że przed 9:00 spokojnie i tutaj bezproblemowo dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą Krakowską. Podobna sytuacja od strony ulicy Czerwonej. Do tego skrzyżowania też dojedziemy bez problemów na Krakowskiej. Tutaj krótki postój, dojeżdżając do skrzyżowania Czerwona Koszycka, jadąc w kierunku centrum, ale to nie będzie zbyt długi postój, tak więc tutaj można powiedzieć, że to skrzyżowanie pokonamy bezproblemowo. 12 minut nam zostało do godziny 9:00. To teraz czas na Sanach. 12 minut przed godziną 9:00. Siebie zapytasz. No właśnie, pytamy siebie cały czas w duchu, no jak to jest z tymi przepisami ruchu drogowego? Czy stosujemy się do tych przepisów, drodzy kierowcy? No warto siebie zapytać, bo wiemy dobrze, że często łamiemy te przepisy. A szczególnie tutaj chodzi o tą prędkość, że przekraczamy tą dozwoloną prędkość, dlatego pytamy siebie, spoglądamy na tutaj licznik, no i stosujemy się do tych zasad, które panują na naszych drogach.

co, no i siebie zapytasz. A propos pytań, no to za chwilę kolejne pytania i odpowiedzi. Czyli czas na czwartkową audycję. Rozgryźcimy Kościół po godzinie 9. Gośćmi w czwartkowej audycji Rozgryźć Kościół będzie ksiądz dr Tomasz Chrupek, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży oraz Jakub Kiełbasa, asystent. I ta rozmowa, przypominam, to godzina 9:10.

0: Reklama.
1: Rodzicu, czy masz pewność, że twoje dziecko dobrze słyszy? Słuch jest najważniejszym zmysłem dla rozwoju mowy, nauki, poznawania świata i budowania relacji. W gabinecie Więcej Słyszeć w Tarnowie badamy słuch dzieci już od pierwszego dnia życia. Spokojnie, bezpiecznie i z podejściem dopasowanym do wieku dziecka. Rodzicu, upewnij się, że twoje dziecko słyszy prawidłowo. Umów badanie 510 500 802. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo więcej słyszeć, to lepiej żyć.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca. Muzyka i głos

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Ciężko chory Piotr Moczulski wrócił do Polski. Rodzinne hasło może uratować pieniądze. Oszustwa na legendę plagą w regionie. Kultywują tradycje Lachów i górali, wiarę, kulturę i wartości regionu. Związek Podhalan, oddział Jazowsko świętuje 10-lecie istnienia. Za chwilę o niedzielnych uroczystościach. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. Ciężko chory Piotr Moczulski po 2 latach na Filipinach wrócił do kraju. Polek został przetransportowany na pokładzie rządowego samolotu. Jego leczenie ma być prowadzone w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. W 2024 roku mężczyzna miał poważny wypadek na skuterze i został ciężko ranny. Ma wiele obrażeń wewnętrznych i obrzęk mózgu. Od tego czasu przebywał w szpitalu na Filipinach. Mariusz Pieśniewski.
3: W mediach społecznościowych wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz napisał: trzymamy kciuki, panie Piotrze. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku podjął się leczenia pana Piotra.
4: Tam lekarze zdecydują o tym, w jaki sposób będą postępować, tak, jakiej opieki będzie wymagał pan Piotr.
3: Rano na spotkaniu z mediami lekarze mają poinformować o stanie zdrowia pacjenta i podjętej terapii.
2: Ponad 3 miliony złotych zdołali wyłudzić oszuści na terenie Tarnowa od początku tego roku. Policyjne statystyki pokazują, że ofiarą przestępców padają nie tylko seniorzy, ale też ludzie w średnim wieku i młodsi. Jak podkreślał w audycji Pomagamy i Chronimy podinspektor Robert Kozak, zastępca komendanta Komisariatu Policji Tarnów Centrum, skala oszustw w całym kraju z roku na rok rośnie i mimo ciągłych apeli służb wciąż wiele osób traci w ten sposób oszczędności życia.
5: Oszustwa, zwane oszustwami na legendę, są niestety zmorą nie tylko naszej lokalnej społeczności, ale całej Polsce. Ja tylko przytoczę jedną liczbę, bo czasami te liczby dużo obrazują. W 2025 roku oszuści wyłudzili ponad 150 milionów złotych. To jest suma ogromna. Skala tego problemu jest naprawdę duża. W tym roku, jeżeli chodzi o Tarnów, za 9 miesięcy było to ponad 3 miliony złotych.
2: Dzielnicowy starszy aspirant Przemysław Kosiarski radziłby w swoich rodzinach umówić się na tak zwane hasło bezpieczeństwa. Konkretne słowo lub pytanie, na które będą znać odpowiedź tylko członkowie rodziny.
6: Można ustalić hasło pomocnicze w rodzinie, żebyśmy mieli jasność, że to dzwoni członek naszej rodziny. Możemy się rozłączyć po otrzymaniu takiego telefonu, rozłączyć się i zadzwonić do osoby, zweryfikować. Przeważnie jest numer zastrzeżony, tak? Nie wiemy, kto do nas dzwoni, ktoś się podaje za członka rodziny. Rozłączmy się, zadzwońmy jeszcze raz, zweryfikujmy. Coraz częściej ofiarami padają też osoby w średnim wieku i młodsze.
2: Policjanci przypominają, że pomysłowość przestępców nie zna granic. Mogą podawać się za członków rodziny, detektywów, pracowników banku czy też funkcjonariuszy służb. Ich celem jest wywołanie paniki i wyłudzenie pieniędzy, kiedy ofiara będzie działała pod presją czasu i historii opowiedzianej przez telefon.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Rozpoczynają się obchody 25-lecia Arki, działające w Gródku nad Dunajcem. Działa już w niedzielę, będą uroczystości. W tym czasie trwa wyjątkowa sesja rekolekcyjna, która poświęcona jest Słowu Bożemu i kierownictwu duchowemu, mówi ksiądz Tomasz Rąpała, dyrektor Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego Arka.
8: Będziemy mieli wielu gości, bardzo ciekawych, nie tylko prelegentów, ale szczególnie właśnie mistrzów duchowych, można powiedzieć. I cały jubileusz to będzie 4 października o godzinie 11:00 msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza, jako ukoronowanie tych rekolekcji, no i oczywiście 25 lat posługi naszego domu.
2: W Radiu RDN będzie transmisja mszy świętej.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Kultywują tradycje Lachów i górali, wiarę, kulturę i wartości regionu. Związek Podhalan, oddział Jazowsko świętuje 10-lecie istnienia. Obchody jubileuszu odbędą się w najbliższą niedzielę. Jak podkreśla Piotr Gąsienica, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Podhalan, rola oddziału w Jazowsku jest bardzo ważna, bo właśnie w tym rejonie przebiega granica między dwoma regionami.
9: Powstawanie tego oddziału 10 lat temu było bardzo ważne ze względu na to, że mamy do czynienia z granicą między dwoma regionami.
10: No tak.
9: Jazowsko jest ostatnim oddziałem góralskim w stronę Lachów, potem już poza Katczą w tą stronę są Lachy. Więc to jest taki obszar regionalnie nazwany przenikaniem, kiedy jedni drugich podpatrywali. I tam, jak urodziła się ta idea 10 lat temu, że oni poczuli się tak naprawdę w pełni góralami i chcieli tego oddziału, to dla nas jako Zarządu Głównego był to niezwykle ważny moment.
2: Uroczystości jubileuszowe rozpoczną się w najbliższą niedzielę o godzinie 11:00 mszą świętą w oprawie góralskiej w kościele parafialnym w Jazowsku. Później odbędzie się wspólne spotkanie w Obidzy. Nie zabraknie występów zespołów regionalnych, informacji o dorobku oddziału czy wyróżnień dla zasłużonych członków.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Dużo słońca, jednak częściowe zachmurzenie lokalnie może w ciągu

0: 15 w Zgubicach koło Tarnowa.
1: Reklama.
2: Z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu 1 października o godzinie 20 w Bazylice świętego Franciszka w Asyżu w Krakowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Zapraszamy na prawykonanie oratorium Piotra Pałki do słów ojca Andrzeja Zająca Franciszek Światłe Oczy Serca. Utwór wokalno-instrumentalny w wykonaniu 4 solistów, narratora, 2 chórów i orkiestry zaprasza do osobistego przeżycia tajemnicy świętości. Wstęp wolny. Organizatorzy: Krakowska Prowincja Franciszkanów oraz Fundacja Brat Słońce. Partner główny: województwo Małopolskie.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Czego jeszcze nie wiemy o Kościele? Co wzbudza nasze wątpliwości? Co zrobić, aby lepiej zrozumieć Kościół? Trudne sprawy i ważne pytania. W każdy czwartek o 9:10 ksiądz Marcin Gryzło. Zapraszam.
2: Odkrywali swoje talenty, uczyli się, jak radzić sobie ze stresem. Teraz przyszedł czas, aby zmierzyć się z tematem przebaczenia, a to wszystko w ramach 6. edycji wydarzenia Powstań i Żyń. Z nami w studiu są ksiądz dr Tomasz Chrupek, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży, oraz Jakub Kiełbasa, asystent, którego bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: To już 6. edycja programu Powstań i Żyń, mająca charakter profilaktyczno-ewangelizacyjny. Jak oceniacie zainteresowanie ze strony młodzieży wcześniejszymi edycjami i tematyką, która została na nich podjęta?
3: Od kilku lat zauważamy wzrost zainteresowania tym wydarzeniem, szczególnie Powstań i Żyj, gdzie rzeczywiście taka tendencja jest wzrostowa.

0: do tej pory, chociaż jeszcze zapisy trwają, już zarejestrowaliśmy około 4,5 tysiąca młodych. Na ten moment zapisy trwają do poniedziałku włącznie. Wiadomo, że wiele czynników też na to się zgrywa, zlewa, ale liczymy na to, że rzeczywiście jeszcze to zainteresowanie będzie większe i zapraszamy też na to wydarzenie. Ale rzeczywiście, tak od paru lat, cieszymy się zaufaniem księży, katechetów, nauczycieli lekcji religii i rzeczywiście no, widać, że to wydarzenie jakoś już wpisało się w rytm duszpasterstwa w naszej diecezji.
1: 7 i 8 października młodzi zgromadzeni w arenie Jaskółka w Tarnowie zmierzą się z tematem przebaczenia. Skąd pomysł, aby dotknąć tak z jednej strony trudnego, a z drugiej strony potrzebnego tematu dzisiaj?
0: Zazwyczaj jest to nasza obserwacja i przebywanie z młodymi, bo rzeczywiście w wielu przestrzeniach przebywamy z młodymi, z nimi też rozmawiamy. Wierzymy bardzo mocno i tak jest też, że to Duch Święty nam podpowiada tematykę, bo co roku okazuje się, że jest to właśnie tematyka na tu i teraz. Ale sam temat przebaczenia przekłada się najczęściej w rozmowach z młodym człowiekiem. Bardzo często, może nie od razu, to jest coś bardzo dużego, związanego z jakimś zranieniem, ale zwykła nawet jakaś uraza, krzywda, coś komuś, coś przykrego powiedział, ktoś pielęgnuje tą urazę też w sobie. Myślę, że też dlatego chcieliśmy ten temat związany z przebaczeniem poruszyć, dlatego że jest tutaj wiele pojęć takich pobocznych, które często są ze sobą mylone, a które chcielibyśmy właśnie młodym wyjaśnić, pokazać, gdzie jest też ta granica i gdzie rzeczywiście niektóre tematy naprawdę potrzebują przebaczenia, może nawet takiego nieuświadomionego, jakiejś urazy, która jest pielęgnowana nawet od wielu lat po to, żeby ją trafnie nazwać, zdiagnozować i uleczyć.
1: Ale w ramach różnych tematów realizowanych przez to wydarzenie Powstań i Żyń, wzięło już udział ponad 12 tysięcy osób. Jakie według Was są obszary u ludzi młodych, nad którymi słowo przebaczam powinno być wypowiedziane?
0: To jest temat taki bardzo też trudny, bo myślę, że ile osób, tyle też będzie też tych tematów, ale myślę, że tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o młodego człowieka, to bardzo często są to takie zranienia lub jakaś krzywda, uraza związana ze słowem. Niepotrzebnym też słowem wypowiedzianym, albo też słowem, które zostało gdzieś zamieszczone w mediach społecznościowych. I to jest najczęściej pielęgnowana uraza, myślę, wśród młodych. Słowo, które wypowiedziane czasem bez odpowiedzialności, okazuje się, że jest pielęgnowane przez lata i niepuszczenie tego tematu sprawia, że ta rana coraz bardziej się jeszcze rozrasta. I myślę, że chyba najczęściej jest to związane właśnie ze słowem. To, co ktoś kiedyś niepotrzebnie usłyszał też na swój temat, albo jakieś słowo, które nietrafnie lub zbyt szybko zostało wypowiedziane do drugiego człowieka.
1: W dorastającym człowieku, w młodym człowieku zmiany fizyczne widać gołym okiem, ale te najważniejsze dobrze wiemy, że dzieją się w środku, w mózgu. Co według Was jest potrzebne na tym etapie dojrzewania, czyli na tym etapie, na którym będą wszyscy ci, którzy zgromadzą się w arenie Jaskółka? Co jest potrzebne na tym etapie wchodzenia w dorosłość, w kwestii przebaczenia, aby ono spełniło rzeczywiście swoją rolę?
0: Myślę, że przede wszystkim zrozumienie też tego, że nieprzebaczenie blokuje przed dojrzałymi wyborami też życiowymi. I takie pielęgnowana krzywda, która jest nierozwiązana, może sprawić, że jeszcze bardziej w człowieku narasta to napięcie i taki brak zaufania do tego drugiego człowieka, na który kontakt jesteśmy wszyscy, w cudzysłowie, narażeni, bo od tego się, myślę, w jakiś sposób nie uwolnimy. Ale myślę, że potraktowanie też tego tematu przebaczenia na tym wydarzeniu pomoże nam, żeby przede wszystkim też rozróżnić, który temat rzeczywiście wymaga przebaczenia, który po prostu jest może jakimś zwykłym niedogadaniem, który temat może będzie bardziej domagał się pojednania, a to zawsze będzie zależało od dwóch stron. Przebaczenie i termin przebaczenie, myślę, że jest bardzo często przede wszystkim żonglowanym terminem, źle rozumianym i niewyjaśnienie sobie, jak bardzo jest ono potrzebne, może sprawić, że nawet możemy zamknąć się na relacje międzyludzkie, ale też na relacje ze samym sobą, bo to najpierw na nas zawsze oddziaływuje.
1: A jaki cel główny stawiacie sobie wobec tego wydarzenia, proponując młodzieży temat przebaczenia?
0: Można powiedzieć, że to ma takie dwa odcienie. Pierwsze, taki profilaktyczny, to taki cel, żeby pokazać między innymi młodym ludziom różnicę pomiędzy przebaczeniem a pojednaniem, że to są dwie różne rzeczy i często na przykład młody człowiek rozumie przebaczenie, że on od razu musi się pojednać, a to nie jest wcale takie oczywiste i to wymaga czasu i to przebaczenie jest procesem i myślę, że to jest taki drugi cel, że trudno jest dokonać tej decyzji od razu i że to przebaczenie właśnie nie jest uczuciem, nie jest emocją, ale jest decyzją, którą podejmujemy też świadomie. A drugie, to już bardziej tak ewangeliczne znaczenie przebaczenia, żeby zobaczyć, że już ktoś nam dawno, dawno temu przebaczył i my właśnie na podstawie tego przebaczenia możemy zrozumieć, jak wiele ono dało drugiemu człowiekowi, jak wiele może dać mnie i jak może uzdrowić też nasze relacje i to, że każdy człowiek zasługuje na to przebaczenie.
1: Cieszę się, że o tym ksiądz dyrektor mówi, bo dobrze wiemy, że przebaczenie to jest temat, który bardzo mocno jest związany z chrześcijaństwem. Tak naprawdę chrześcijaństwo jako jedyna z religii głosi i ukazuje głębię tematu przebaczenia. Ale zapytam inaczej, jaką rolę odgrywa według was wiara w tym procesie przebaczenia i czy można przebaczyć, kiedy jest się niewierzącym?
0: Myślę, że na pewno można przebaczyć, będąc niewierzącym i to też wiele i poradni, i psychologów też może też to potwierdzić, ale myślę, że tutaj, jeżeli patrzymy z tej perspektywy chrześcijańskiej, na pewno w tym procesie przebaczenia, tak myślę, to jest moje zdanie, że o wiele łatwiej jest komuś przebaczyć, kiedy ja najpierw zrozumiem, że to ktoś mi przebaczył. Wtedy, kiedy na przykład staję już po spowiedzi świętej, kiedy po raz kolejny Bóg nie stracił do mnie cierpliwości, kiedy już idę do spowiedzi setny, tysięczny, któryś tysięczny raz w przeciągu całego naszego życia. I wtedy, kiedy wiem, że najpierw to ja jestem tym, który doświadczył przebaczenia, który darmowo go otrzymał, to wtedy jest mi też łatwiej, że aha, ten drugi człowiek może na to zasługiwać, nie? I skoro ja jestem tym pierwszym, któremu przebaczono. Mhm.
1: Powiedział wcześniej ksiądz dyrektor, że młodzi dzisiaj, to pokolenie jest dość wrażliwe, więc słowo może ich często zranić. A zastanawiam się, czy to słowo przebaczam powinno być też rozciągnięte i czy temat relacji, ja, drugi człowiek, ja, moi rodzice, ja, moje rodzeństwo, ja, moi przyjaciele i tutaj temat przebaczenia, czy też będzie podejmowany na tych spotkaniach?
0: Tak, temat przebaczenia w naszych relacjach też będzie podejmowany i też po raz kolejny właśnie chcemy też uwrażliwić nawet wszystkich tych, których słuchamy, że trudno, czy nawet nie można od razu na kimś wymóc tej decyzji o przebaczeniu. Nie, bardziej zaproszenie do tego, żeby i tak rozumiemy też to wydarzenie, że to będzie okazją do ponazywania pewnych rzeczy, może odkrycia w ogóle też tych rzeczy, może przypomnienia czy uświadomienia sobie, co mnie tak trzyma, że pozbawia mnie niekiedy nawet takiego sensu czy takiego pokoju ducha. I kiedy najpierw to ponazywamy, to musimy jakby też z naszą historią ją też po prostu tak przytulić, nie? Żeby zrozumieć, że ona nie wzięła się znikąd i właśnie tutaj liczymy na to, że to wydarzenie może rzeczywiście już doprowadzi kogoś do procesu przebaczenia, bo może już w kimś ten proces funkcjonuje, działa, a może u kogoś to się zacznie, ale my też przede wszystkim nie chcemy wymusić tej decyzji, tylko pokazać perspektywę, wskazać drogę i o tym właśnie też między innymi będzie mówiła siostra Dominika Pac w czasie swojej konferencji, ukazując na przykładzie biblijnego Józefa, który został też przez swoich najbliższych bardzo skrzywdzony. Jakbyśmy nałożyli na to współczesne rozumienie tej historii, to tam jest naprawdę bardzo dużo zranień, ale to, co też chcemy podkreślić, to to, że on się nie zatrzymał na tych zranieniach, że tego nie pielęgnował, tylko rzeczywiście wziął się za to, żeby nie krążyć w kółko wokół własnych zranień, wokół nieprzebaczenia, ale żeby je nazwać, przeprowadzić przez proces i też żeby zobaczyć przede wszystkim, że naprawdę jest rozwiązanie i może być rozwiązanie.
1: 4,5 tysiąca ludzi młodych zapisało się już na wydarzenie. Zapytajmy, jak będzie wyglądać samo wydarzenie i czy można się jeszcze zapisać?
2: Tak, jak najbardziej można się jeszcze zapisać. Mamy zapisy do 5 października, czyli do najbliższego poniedziałku.
1: Czyli już niedużo czasu zostało.
2: Już niedużo czasu, więc gorąco do tego zachęcamy. Natomiast jak będzie samo wydarzenie wyglądać, przejdziemy od wspólnej integracji, bo wierzymy w to, że młodzi ludzie też potrzebują czasu wspólnego, czasu, żeby zobaczyć, że nie tylko ja mogę wierzyć, ale też mam wokół siebie wspólnotę, mam wokół siebie mnóstwo ludzi w moim wieku. Więc zaczniemy od integracji, przejdziemy przez dwie konferencje. Jedna konferencja będzie pewnym świadectwem, druga opowie nam o historii Józefa egipskiego. I tą drugą konferencję zakończymy dynamiką, która już na stałe weszła w program tego wydarzenia. I z tej dynamiki wejdziemy do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, który będzie taką częścią kulminacyjną naszego spotkania. W trakcie tej adoracji będzie również możliwość spowiedzi i nasze doświadczenie też poprzednich lat jest takie, że tych spowiedzi jest bardzo dużo, z czego też się ogromnie cieszymy i wierzymy, że tam Pan Jezus zadziała. Nawet jeżeli ktoś przyjdzie tak po prostu, to wierzymy, że w tym zadziała.
1: Gdzie można się jeszcze zapisać?
0: Zapraszamy do naszego kwestionariusza diecezjalnego. Tam jest całe bogactwo wydarzeń, po kolei ustawione chronologicznie według daty i tam przez wejście na stronę naszej diecezji można wejść do kwestionariusza diecezjalnego albo też zapraszamy na nasze media społecznościowe Róż Dusze.
1: To ja na koniec jeszcze zaglądnijmy do kalendarium Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży. Jakie wydarzenia, oprócz tego bardzo ważnego wydarzenia, czekają jeszcze na młodzież z naszej diecezji?
2: Bezpośrednio po powstaniu Żyj rozpocznie się 16. edycja Młodzieżowej Szkoły Animatora, skierowana do wszystkich osób, które w parafiach chcą zacząć posługiwać jako animatorzy. Pierwszy zjazd, bo składa się to z pięciu paneli, pierwszy zjazd 9-11 października, zapisy do jutra. Więc jeszcze bardzo zachęcamy, również dostępne na kwestionariuszu. I w listopadzie mamy dwa wydarzenia. Pierwszym są warsztaty muzyczne, które będziemy reaktywować po długim czasie, do czego bardzo, bardzo zachęcamy. 13-15 listopada, Czchów na Kozieńcu i 21 listopada Róż Dusze z Maryją, czyli diecezjalne święto młodych.
1: A ja przypomnę, 7 i 8 października zgromadzeni w Arenie Jaskółka Młodzi zmierzą się z tematem przebaczenia w ramach 6 edycji wydarzenia Powstań i Żyj. To dla koniec, dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu?
0: Po to, żeby zobaczyć, że nie jesteś sam, po to, żeby zmierzyć się z tym, co w środku przeżywasz i żeby doświadczyć przede wszystkim tego, że Pana Boga naprawdę bardzo to interesuje.
1: Zapraszali ksiądz dr Tomasz Chrupek, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży oraz Jakub Kiełbasa, którym bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
3: Czego jeszcze nie wiemy o Kościele? Co wzbudza nasze wątpliwości? Co zrobić, aby lepiej zrozumieć Kościół? Trudne sprawy i ważne pytania. W każdy czwartek o 9:10 ksiądz Marcin Gryzło. Zapraszam.

0: Radiowe kino plenerowe.
1: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
2: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już w najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewi międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
3: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt Gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł.
4: Po reklamie.
1: Wiadomości ekonomiczne.
5: Linie Fly Dubai podjęły decyzję o zawieszeniu regularnych połączeń do Izraela. Ma to związek z incydentem, do którego doszło w środę. Jeden z pilotów prawdopodobnie próbował rozbić maszynę, którą leciało prawie 180 pasażerów. Aleksander Przoniak.
6: Przedstawiciele linii podkreślają, że bezpieczeństwo i dobre samopoczucie pasażerów, załogi i personelu pokładowego pozostaje priorytetem. To tymczasowe zawieszenie pozwoli odpowiednim organom kontynuować pracę i ustalić wszystkie fakty związane z incydentem. Linie deklarują, że są w pełni zaangażowane we wspieranie trwającego dochodzenia i utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa w całej sieci. Przewoźnik przeprosił pasażerów i zapowiedział, że będzie współpracował z organami rządowymi, a decyzja o zawieszeniu połączeń może być cofnięta.
5: Polska coraz częściej narażona jest na cyberataki. Inspirowane są one głównie przez Rosję i Białoruś. Jeszcze nie wiadomo, czy tak było w przypadku włamań na systemy firmy, m.in. MyDoktor. Okoliczności tych incydentów badają Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. Zdaniem Michała Sajdaka, który zajmuje się wykrywaniem luk w systemach informatycznych, wielu przedsiębiorców wciąż nie jest przygotowanych na takie zdarzenia.
7: W dużej liczbie firm się wydaje, że są przygotowane, bazując na tym, że przez ostatnie lata nic się nie działo, więc pewnie jest w porządku, a praktyka pokazuje zupełnie coś innego. Raczej jest krucho, bardzo krucho. Czasem są to bardzo proste luki, bardzo proste podatności, czyli na przykład ktoś zmienia jedną aplikację na inną, kopiuje bazę danych z klientami albo bazę danych zawierającą dane medyczne, zapomni, że ta baza gdzieś danych jest dostępna publicznie, ktoś to znajduje na przykład w Google, no i ściąga sobie całą bazę.
5: W przypadku cyberataku jednym ze środków zapobiegawczych pozostaje zastrzeżenie numeru PESEL. O innych możliwych działaniach mówi Adam Hartle, redaktor naczelny portalu Zaufania Trzecia Strona.
8: Jeżeli był jakiś incydent albo aktualizujecie po tym, jak wiecie, że mógł być incydent, to wypadałoby zmienić hasła, bo często te incydenty prowadzą do tego, że w ręce sprawców wpadają hasła dostępowe. Jeżeli mamy zdalny dostęp, to warto mieć wieloskładnikowe uwierzytelnienie, a najlepiej, żeby jeszcze nie każdy mógł zobaczyć, że to urządzenie jest wystawione do sieci. Bo to, że mamy tam wieloskładnikowe uwierzytelnienie i że tam jest aktualne oprogramowanie, nie znaczy, że nikt się tam nie włamie.
5: Eksperci podkreślają, że największym problemem cyberbezpieczeństwa jest wciąż niski poziom świadomości dotyczącej radzenia sobie z zagrożeniami w sieci. 24 nowe terapie znalazły się na nowej liście refundacyjnej. Jest wśród nich 13 terapii onkologicznych i 11 nieonkologicznych oraz 8 stosowanych w chorobach rzadkich. Zmiany od dziś wchodzą w życie. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk wskazała, że priorytetem resortu pozostają choroby onkologiczne.
9: Mamy 3 terapie, które są dedykowane leczeniu nowotworów żołądka i przełyku i też w odniesieniu do leczenia raka jelita grubego. Terapia, która jest terapią numer 1 na liście Top Onco, to są najbardziej preferowane i wskazywane przez klinicystów terapie.
5: Wiceminister Kacperczyk podkreśliła, że refundowane będą nowe leki przeciwko chorobom rzadkim.
9: Pierwszy lek objęty refundacją na chorobę dystrofię mięśni Duchenna. Oczywiście nie jest to ta terapia genowa, ona jest jest niedopuszczona na rynku europejskim, również nie objęta rejestracją na rynku polskim, więc nie możemy jej refundować. Przemodelowaliśmy i uporządkowaliśmy program lekowy leczenia nadciśnienia płucnego. Dzięki temu też możemy też zaoferować młodszym pacjentom, zaoferować tę terapię dzieciom.
5: Na liście refundacyjnej znalazły się również nowe terapie stosowane w mukowiscydozie, chorobach reumatoidalnych oraz endometriozie. Kolejna lista leków refundowanych za 3 miesiące.
1: To były wiadomości ekonomiczne.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Gdy październik mroźnym, to nie będzie styczeń groźnym. Ale powiem tak, że wygląda na to, że jednak październik, początek października wcale nie będzie mroźny. Te temperatury w ciągu dnia to do 23 stopni będą dochodziły. No noce owszem chłodne, bo to 4-5 stopni, ale na pewno nie mroźne. Dziś 23, teraz o poranku 14.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Do niedzieli ładna pogoda nam się powinna utrzymać. W przyszłym tydzień, no taki troszeczkę pochmurny, deszczowy, ale też trochę słońca będziemy. Początek przyszłego tygodnia jeszcze z niewielkim zachmurzeniem, ale końcówka przyszłego tygodnia to niestety chmury i opady deszczu. No i temperatury już dużo niższe, w okolicach 16-17 stopni, ale w nocy będzie cieplej, bo 8-9 stopni. 25 minut pozostało nam do godziny 10. Czwartek, pierwszy dzień października. Przypominam, a pierwszy dzień października, no to czas do szkoły. No ktoś może powiedzieć, no jak to czas do szkoły? Przecież już jesteśmy w szkole. Chodzi tutaj o tych młodych uczniów, najmłodszych uczniów, ale tutaj mowa o studentach, bo dziś rozpoczyna się nowy rok akademicki po przerwie wakacyjnej. Studenci wracają na uczelnię. Studenci mieli dłuższą przerwę wakacyjną, 3-miesięczną. Lipiec, sierpień, wrzesień, tak więc odpoczęli sobie. No i teraz czas już na wytężoną naukę, wytężoną pracę. Tak więc życzymy wszystkiego najlepszego na starcie w nowy rok akademicki 2026-2027. Z pozdrowieniami dla Was, T-Love, Pielgrzym.

Lina Frąckowiak, Polski Czwartek, Dancing Queen, a taniec to wyjątkowa forma aktywności, która wszechstronnie wspiera zdrowie fizyczne, kondycję psychiczną oraz dobre samopoczucie. Tak więc proszę o tym pamiętać, nie zapominać, bo też ten taniec to wzmacnia serce, ale też powoduje, że serce mocniej bije. Tak więc to też jest bardzo ważne. I o tym tańcu będziemy też rozmawiać jutro przed godziną 10:00. Przeniesiemy się do Centrum Sztuki w Mościce i temat tańca zagości również na antenie na radia RDN Małopolska. Ale to nie znaczy, że to koniec i więcej na temat tańca nie będziemy mówić, nie będziemy tutaj, dokładnie nie będą śpiewać polscy artyści, bo jeszcze na pewno nie jedna piosenka, która o tańcu opowiada za gości na naszej antenie. Tym bardziej, że dzisiaj Polski Czwartek, tak więc musi być też taniecznie. Chociaż teraz to nie zabawa w stylu folk, Krzysztof Krawczyk, ale to, co dał nam świat. Kwadrans przed godziną 10:00, a za chwilę zespół Zakopower.

Zakopałem. No już za chwilę Ignacy i samoloty, 8 minut przed godziną 10. Spoglądamy w niebo. Nie szukamy samolotów, ale szukamy ptaków, ponieważ dziś Światowy Dzień Ptaków, czyli to jest taki dzień, żeby docenić właśnie rolę ptaków w naszym środowisku, a jest ona nieoceniona, więc trzeba głośno na ten temat właśnie mówić, by przestało społeczeństwo, no między innymi też tępić ptaki, zaczęło po prostu je szanować. A jak spoglądamy w niebo, no to wyszukujemy i szukamy tych ptaków, a dokładnie różnych gatunków, chociaż jest taki jeden gatunek, który od razu jesteśmy w stanie rozpoznać, to chodzi oczywiście o bociany, a wiemy, że już te bociany to od nas odleciały, ale odleciały od nas tylko białe bociany i one tam gdzieś pewnie w Afryce już sobie wypoczywają, opalają się w słoneczku, natomiast czarne bociany jeszcze z nami pozostały i co ciekawe, nad Dunajcem można zobaczyć czarne bociany, jeżeli ktoś będzie miał to szczęście, no to obowiązkowo trzeba zrobić zdjęcie i pochwalić się, no między innymi w mediach społecznościowych, a wiem, że można spotkać jeszcze teraz, właśnie o tej porze, takiego czarnego bociana, między innymi właśnie nad Dunajcem. Tak więc, moi kochani, wypatrujcie, szczególnie w ten weekend, słoneczny weekend, może wam się uda zobaczyć gdzieś czarnego bociana jeszcze. No to spoglądamy i szukamy tych wyjątkowych ptaków. No teraz bardziej, no takich dużo większych ptakach, też latających ptakach, ale ptakach z żelaza. Ignacy wspomniany i

0: Reklama.
1: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
2: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
0: Po reklamie.
3: Pierwszy października i początek nowego roku akademickiego. Szkoły wyższe w całym kraju musiały dostosować organizację pracy do podwójnego rocznika. W życie weszły zmiany dotyczące ordynacji podatkowej, o szczegółach już za chwilę. Żłobek i przedszkole w Stadłach oficjalnie otwarte. Wiadomości o 10:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Będzie tłoczno na uniwersytetach. Uczelnie przyjęły w tym roku nawet 15% więcej studentów niż w latach ubiegłych. To efekt reformy sprzed lat i wysłania do szkół podstawowych jednocześnie 6-latków i 7-latków. Szkoły wyższe w całym kraju musiały dostosować organizację pracy do podwójnego rocznika. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczyna 11% więcej osób niż rok temu. Według kierownictwa działu rekrutacji na studia Kamila Gająckiego taka sytuacja nie obniży poziomu uczelni.
4: Zwiększenie liczby przyjętych dotyczyło wyłącznie tych kierunków, na których kandydaci osiągali odpowiednio wysokie wyniki, a jednostki prowadzące studia potwierdziły możliwość utrzymania wysokiej jakości kształcenia pomimo przyjęcia większej liczby studentów.
3: Studenci Akademii Tarnowskiej nowy rok akademicki oficjalnie rozpoczną 5 października. Uczelnia odnotowała rekordowy wynik rekrutacji. Najbardziej oblegany był kierunek lekarski, gdzie o jedno miejsce walczyło około 20 kandydatów. Ze specjalnym apelem do młodych ludzi na progu nowego roku akademickiego zwraca się biskup tarnowski Andrzej Jerz. Prosi studentów, aby zdobywając wiedzę dbali także o dziedzictwo, które przekazali im rodzice. Jak podkreśla biskup diecezjalny w wywiadzie dla RDN Małopolska, to zazwyczaj rodzice zauważają zmianę w życiu młodych ludzi, którzy studiują w dużych miastach.
5: Już po kilku semestrach, czy nawet po jednym semestrze na takich czy innych studiach w dużym środowisku akademickim w wielkim mieście, zmieniają się diametralnie i wydaje się, ci obserwatorzy zewnętrzni to podkreślają, że tracą to, co jest ważne i istotne. Dlatego taka prośba do Was, abyście podejmując studia, podejmowali je bardzo rzetelnie, żeby rzeczywiście poszukiwać wiedzy, prawdy, ale równocześnie nie zagubić w tym czasem chaosie ideowym, ideologicznym, nie zagubić siebie, swojej niepowtarzalności, tego dziedzictwa, które nosicie w sobie.
3: Uczelnie inaugurują rok akademicki dla studentów. Ruszają wykłady.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Mniej formalności, tym samym mniej straconego czasu w kontakcie z Urzędem Skarbowym. Weszły w życie ważne dla podatników zmiany dotyczące ordynacji podatkowej. Z punktu widzenia przedsiębiorców jedną z najważniejszych zmian jest to, że w przypadku nadpłaty do 10 tysięcy złotych nie trzeba będzie składać żadnego wniosku, wyjaśnia ekonomistka Joanna Łuksza.
6: Ta czynność, którą przedsiębiorca do tej pory wykonywał, związana ze składaniem tego wniosku, była dodatkową rzeczą, którą trzeba było wykonać. Była czasochłonna. Często przedsiębiorcy za pierwszym razem składając korektę deklaracji od razu nie wskazywali, o jaką nadpłatę, w jakiej kwocie wnioskują i to powodowało znaczne wydłużenie procesu tutaj związanego z obsługą takiej deklaracji.
3: Od dziś zwiększony został także limit dotyczący zapłaty podatku w imieniu osoby trzeciej. Dotychczas taka osoba mogła uregulować należności kogoś innego maksymalnie do 1000 zł. Od października limit ten wzrósł do 5 tysięcy złotych. W przypadku najbliższych członków rodziny nie ma żadnego limitu w opłacaniu podatków za siebie nawzajem.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Żłobek i przedszkole w Stadłach oficjalnie otwarte, chociaż dzieci korzystają z nowej przestrzeni już od początku września. Teraz przecięto wstęgi i poświęcono budynek. Przestrzeń dla maluchów znajduje się w wyremontowanej szkole, a także w części dobudowanego do niej nowego budynku. Wójt gminy Podegrodzie Małgorzata Gromala podkreśla, że tylko te pomieszczenia uzyskały na razie pozwolenie. pozwolenie na użytkowanie.
0: Mamy możliwość przyjęcia 50 dzieci do żłobka i 50 dzieci do przedszkola. Na dzień dzisiejszy jest około 22 dzieci w żłobku i 37 w przedszkolu, więc miejsca wolne mamy. Nie wszystkie dzieci są z terenu naszej gminy. Mamy też dzieci z gminy Łukowica i z Chełmca, więc jeżeli ktoś jest chętny, to naprawdę myślę, że obiekt robi wrażenie i że warunki są doskonałe.
3: Pobyt dziecka i wyżywienie są bezpłatne, dlatego że samorząd zrealizował te inwestycje w ramach projektu, podkreśla wójt. Przed budynkiem otwarta została też nowa przestrzeń dla najmłodszych, która powstała na zakupionej niedawno działce. Są to place zabaw i altany do wypoczynku.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Październik słonecznym, ciepłym, a dokładnie pierwsze dni października słoneczne i ciepłe, bo temperatura przecież będzie wynosiła do niedzieli włącznie w ciągu dnia to 23 stopnie, tak więc już można sobie planować weekend. Piątek, sobota, niedziela, taka sama pogoda jak dziś, czyli w czwartek słońce, niebo błękitne, temperatura 23 stopnie, a teraz ile? No już 16.
0: Było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Już to widzę, co się będzie działo w Zakopanem, a dokładnie w Tatrach w ten weekend.

Chociaż z drugiej strony można wyskoczyć od czwartku do niedzieli, jak to Marla śpiewała, Rodowicz Zakopanem, 2, a może 3, może 4 dni. No to po prostu wszystko zależy od naszych możliwości. No i oczywiście od naszego urlopu, ile jeszcze ten urlop posiadamy, bo przecież wakacje za nami, a wiemy, że no najczęściej to ten urlop wybieramy w wakacje, w tym sezonie typowo wakacyjnym, czyli lipiec, sierpień. 7 minut po 10, no właśnie, Zakopana, może inne miejsce wybierzemy? Jakie? No to przypominam, 10.30 wiadomości kulturalne, czyli będziemy podpowiadać i sprawdzać, co ciekawego w regionie się dzieje. Beata teraz Gambit, a za chwilę Igor Herbut.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
1: Lidl. To się opłaca.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.

Polski na czwartek, czyli gramy my dzisiaj my wyłącznie my po polsku. Polska muzyka na antenie Radia Nardena Małopolska. Nie tylko polska muzyka, ale też proszę pamiętać o polskim filmie. No właśnie, i pytanie, co wybrać? Ja wiem, że są tacy, którzy powiedzą, no tak, temat numer jeden teraz w polskim kinie my to Lalka, Noce i Dnie Marii Dąbrowskiej to temat numer dwa, tym bardziej, że my serialowa adaptacja Noce i Dnie Marii Dąbrowskiej kręcona my właśnie w Tarnowie, ale ja bym zachęcił do innego serialu, który, powiem tak, od pierwszego klapsu minęło już 45 lat i jeden dzień, bo pierwszy klaps na planie tego serialu padł w 1981 roku, dokładnie 30 września, dzisiaj jest pierwszy dzień października, czyli no, możemy powiedzieć 45 lat i jeden dzień. O jaki serial chodzi? Chodzi o serial Alternatywy 4, który przez kilka lat leżał na półce, a dziś, no, święci triumfy i ma wielu wiernych wielbicieli, tak więc proszę o nim nie zapominać i pamiętać kultowy serial, który został pokazany w telewizji 30 września 1986 roku i do dziś zachwyca, przede wszystkim zachwyca wyjątkowa rola aktorów właśnie w tym serialu, tak więc polska muzyka, ale też i polski film. 21 minut mamy po 10, wracamy do polskiej muzyki, no i też no, powiem, przebój, hit sprzed lat, z lat 80. Grupa Lady Punk, Mniej niż zero.

0: No, możemy dodać jeszcze do tego tekstu, a propos właśnie, że myślimy cały czas o tobie, że myślimy szczególnie o twoim uśmiechu. No właśnie, a jutro a propos tego uśmiechu, Światowy Dzień Uśmiechu, moi kochani. No i na pewno nie jedna piosenka jutro w tych godzinach porannych zagości na antenie radia RDN Małopolska, która na ten temat będzie nam mówić, no między innymi uśmiechajcie się, dziewczęta. 28 minut nam mamy po godzinie 10, a propos uśmiechu, no właśnie, na pewno ten uśmiech dostarczył nam wydarzenia kulturalne. Jakie? O tym już za chwilę będziemy mówić.
1: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
2: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
3: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
2: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają 2 kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie. A rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10, lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce czas start!
1: Po reklamie.
2: Wiadomości kulturalne.
4: Jolanta Maścierz, zapraszam. Kultywują tradycje Lechów i Górali, wiarę, kulturę i wartości regionu. Związek Podhalan Oddział Jazowsko świętuje 10-lecie istnienia. Obchody jubileuszu odbędą się w najbliższą niedzielę, 4 października. A jak podkreśla Piotr Gąsienica, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Podhalan, rola oddziału w Jazowsku jest bardzo ważna, bo właśnie w tym rejonie przebiega granica między dwoma regionami.
5: Powstawanie tego oddziału 10 lat temu było bardzo ważne ze względu na to, że mamy do czynienia z granicą między dwoma regionami.
6: No tak,
5: Jazowsko
6: no tak.
5: Jest ostatnim oddziałem góralskim w stronę Lachów, potem już poza Katczą w tą stronę są Lachy. Więc to jest taki obszar regionalnie nazwany przenikaniem, kiedy jedni drugich podpatrywali. I tam jak urodziła się ta idea 10 lat temu, że oni poczuli się tak naprawdę w pełni góralami i chcieli tego oddziału, to dla nas jako Zarządu Głównego był to niezwykle ważny moment.
4: Uroczystości jubileuszowe rozpoczną się w najbliższą niedzielę, 4 października o 11:00 mszą świętą w oprawie góralskiej w kościele parafialnym w Jazowsku. Później odbędzie się wspólne spotkanie w Obidzy. Nie zabraknie również występów zespołów regionalnych, informacji o dorobku oddziału czy wyróżnień dla zasłużonych członków. Tarnów włącza się w akcję Weekend Seniora z Kulturą. W ramach ogólnopolskiej akcji Osoby 60+, mogą bezpłatnie zwiedzać oddziały Muzeum Ziemi Tarnowskiej, m.in. Muzeum Dwór w Dołęce, Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach czy Zagrodę Felicji Curyłowej w Zalipiu.
7: Oferta Muzeum Ziemi Tarnowskiej jest skierowana do różnych grup odbiorców. Zapraszamy na co dzień dzieci, młodzież, rodziny z dziećmi, zapraszamy seniorów, osoby z różnymi dysfunkcjami. Natomiast zbliżający się weekend 3-4 października chcemy chcemy się skupić przede wszystkim na seniorach. I właśnie dla nich włączyliśmy się, już po raz zresztą kolejny, w akcję Weekend Seniora z Kulturą. Seniorzy będą mogli odwiedzić oddziały, filie Muzeum Ziemi Tarnowskiej zupełnie za darmo. Do akcji włączają się oddziały zarówno tarnowskie, jak i funkcjonujące poza miastem, przede wszystkim w Dołędze, w Zalipiu, w Wierzchosławicach.
4: Mówi dr Marcin Borys, zastępca dyrektora do spraw zbiorów i edukacji Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Seniorów zaprasza także Muzeum Diecezjalne, gdzie w weekend w ramach ogólnopolskiej akcji także czekają atrakcje. W akcję Weekend Seniora z Kulturą włączył się także m.in. Tarnowski Teatr. W sobotę i w niedzielę seniorzy będą mogli bezpłatnie zwiedzać Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie. Szczegóły na rdn.pl. Barwne cygańskie stroje, przedmioty, których używali, czy instrumenty, na których grali Romowie. W Tarnowie znajduje się jedyne miejsce na świecie, które gromadzi zbiory cyganologiczne. Tematyce romskiej poświęcona została 8. konferencja taborowa, która odbędzie się w Tarnowie w ramach 27. Międzynarodowego Taboru Pamięci Romów. W Muzeum Etnograficznym przy ulicy Krakowskiej można znaleźć przedmioty związane z Romami, ale także poznać bogatą historię, obyczaje i tradycje tej mniejszości etnicznej na ziemiach regionu tarnowskiego.
6: Właśnie tutaj przyjeżdżają turyści z całej Polski, aby zobaczyć pierwszą na świecie, pierwszą w Europie ekspozycję poświęconą Romom. Myślę, że takim wyjątkowym dla nas tutaj elementem tej wystawy jest wątek martyrologiczny poświęcony zagładzie cyganów podczas II wojny światowej.
4: A co to za instrument?
6: To jest gadułka. Na takiej gadułce cygan grał i do dźwięków wydawanych przez ten instrument tańczył niedźwiedź. Warto wspomnieć właśnie o takiej profesji jak niedźwiednictwo, czyli tresura dzikich zwierząt. Na całe szczęście już zakazana, już się tym nie zajmują, ale my te instrumenty właśnie z tej dziedziny posiadamy w naszym muzeum. Jeżeli przyłożymy dłonie, to jak najbardziej możemy usłyszeć takie dźwięki.
4: Mówi Patrycja Hajek, adiunkt w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie. 8. konferencja taborowa, która odbędzie się w piątek, 2 października, rozpocznie się właśnie od zwiedzania ekspozycji romskiej w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie. Początek o godzinie 16:00, od 18:30 rozpoczną się obrady w piwnicy pod gwiazdami przy ulicy Dąbrowskiego 7. Z kolei w sobotę, 3 października, od 9:30 zaplanowano przejazd autokarem małopolskim szlakiem martyrologii Romów. Tarnów, Żabno, Bielcza, Bożęcin, Górny, Bożęcin Dolny i Szczurowa. Obrady tego dnia potrwają od 16 do 18. Niedzielne obrady będą od 9:30 do 11. Jesienią także można obejrzeć film Pod chmurką. W piątkowe popołudnie kinoplenerowe Radia RDN zagości w Dąbrowie Tarnowskiej. Na terenie szkoły przy ulicy Zaręby będzie można obejrzeć film pod tytułem Mijaj Biały Lew. To jeden z punktów projektu Bezpieczna jesień na drodze. Początek spotkania przy szkole podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej będzie w piątek 2 października o godzinie 16:00. W programie są zabawy dla dzieci z konkursami. Seans rozpocznie się po godzinie 18:00. Warto zabrać ze sobą ciepły koc. Tego samego dnia warto także wybrać się na rynek. Będą tu m.in. miasteczko rowerowe, nauka udzielania pierwszej pomocy i resuscytacji, symulatory dachowania, hamowania, gaszenia pożaru czy wybuchu poduszki powietrznej. Z kolei w sobotę, 3 października przy Szkole Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej od 16:00 zaplanowano meeting bezpieczeństwa. Będzie spotkanie z ikonami polskiego motosportu, wyścigowe maluchy, pokazy ratownictwa i inne atrakcje. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Sądecka Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w literackim Escape Roomie Klucz do włoskich opowieści, inspirowanym literaturą, kulturą i dziedzictwem Italii. Gra organizowana jest w ramach kwartału poświęconego literaturze i kulturze Włoch, będącego częścią projektu Literatura bez granic. Podczas gry uczestnicy wkroczą do świata włoskich opowieści, w którym każda książka może skrywać wskazówkę, a każda zagadka prowadzić do kolejnej tajemnicy. Rozwiązując szyfry, łamigłówki i zadania logiczne, będą podążać śladami bohaterów i twórców włoskiej literatury, od dawnych dzieł i legend po historie, które na trwałe zapisały się w światowej kulturze. Każda poprawnie rozwiązana zagadka będzie kolejnym krokiem do otwarcia zamkniętych pudełek i skrzynek prowadzących do finału gry. Literacki Escape Room odbędzie się w budynku głównym Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu od 3 do 9 października. Obowiązują zapisy grup na konkretny termin i godzinę.
2: To były wiadomości kulturalne.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Pogoda stabilna i bardzo dobrze, że pogoda stabilna i ta stabilność pogody do niedzieli włącznie. No mam nadzieję, że się nic nie zmieni. 23 stopnie dziś, jutro, pojutrze również. No, kolejne dni w przyszłym tygodniu to już nie 23 stopnie, ale w okolicach 20, od 17 do 20 stopni, ale przypominam, noce chłodne, 6, nawet 4 stopnie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Dwadzieścia dwie minuty nam zostało do godziny 11:00. Dziś w kalendarzu Międzynarodowym Dzień Muzyki, a dziś u nas muzyka polska, czyli gramy wyłącznie po polsku. Teraz Urszula i Michel Mabel.

0: Reklama.
1: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
1: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.

To zespół Marius Max przez samą godziną 11, bo teraz całość dla panie, czyli zespół wideo, szminki, róż i drodzy panowie, przypominam, a propos pań, no bo często się tak mówi, utarło się, że kobiety nic nie jedzą, a co się okazuje, co mówią naukowcy? Otóż mówią, że kobiety jedzą więcej, gdy w pobliżu nie ma nas, po prostu mężczyzn, czyli wygląda na to, że nie tylko my lubimy dobrze zjeść, kobiety również, ale gdy my nie patrzymy, proszę bardzo. No, drogie panie, czego tu się wstydzić? Nie ma czego się wstydzić. 9 minut do godziny 11, a propos jedzenia, to przypominam, w soboty my będziemy też dobrze jeść, jak zwykle przed godziną 10. Będziemy gotować na antenie Radia Wnet Małopolska, czyli radio od kuchni. A co dobrego? No to słuchajcie nas uważnie. Przepis będzie podawała pani. Będzie kobieta przepis podawała, a my będziemy wysłuchać, a później ten przepis wdrażać w życie. Jak co sobotę, przypominam, radio od kuchni przed 10. A teraz...

0: RDN Małopolska.
1: Zespół wideo za nami, Szminkim Rusz. No a ja wrócę na chwilę do tego, o czym mówimy przed chwilą, o tym, że kobiety jedzą więcej, gdy w pobliżu nie mamy mężczyzn. I drogie panie, co się okazuje? Nie, drodzy panowie, co się okazuje? Bo panie pewnie o tym wiedzą, ale my mężczyźni o tym nie wiemy. I a propos właśnie tej szminki, okazuje się, że panie mają różnego rodzaju upodobania co do smaków. No i a propos właśnie tej piosenki, a propos tej szminki, przeciętna kobieta zjada w ciągu całego swojego życia 4,5 kg szminki. No, 4,5 kg szminki zjadają kobiety. A później się dziwią, dlaczego tych kilogramów jest troszeczkę więcej. No, 4,5 kg można przytyć, drogie panie. To po co tutaj te usta malować? No, ja wiem, żeby piękniej wyglądać, ale 4,5 kg idzie w biodra. Proszę o tym pamiętać. No chyba, że to jest szminka, no właśnie, mało kaloryczna, ale nie wiem, czy są takie szminki. To jak napoje bez cukru. To szminka bez... Nie wiem, nie jestem w tym temacie obeznany. Jedno wiem, że 4,5 kg poszło w biodra. 5 minut do 11, 11 wiadomości.

0: Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
3: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
2: Zapraszam Szlendi.
4: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już w najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewii międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
5: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Straż Miejska w Tarnowie ma całodobowy punkt schronienia. Pomieści on kilkaset osób.
2: Te piwnice, którymi dysponujemy dzisiaj, zostały wyznaczone jako miejsce schronienia.
1: Studenci wracają na uczelnię po wakacjach.
3: Fajnie zobaczyć znajomych. Trzeba się przystawić do trybu studenckiego, odzwyczaić się od wolnego i tyle.
1: Jest 11:00. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Budynek Straży Miejskiej przy ulicy Nadbrzeżnej w Tarnowie został wytypowany jako całodobowy punkt schronienia. W razie zagrożenia będą mogli z niego korzystać mieszkańcy nie tylko podczas wojny, ale też w czasie gwałtownych zjawisk pogodowych czy innych sytuacji kryzysowych. Jak mówił w słowo za słowo komendant Straży Miejskiej w Tarnowie Krzysztof Tomasik, obiekt został już oznaczony i znajduje się w aplikacji, gdzie się ukryć. Wkrótce pojawią się też specjalne tabliczki informujące, że właśnie tutaj znajduje się punkt schronienia.
2: Te piwnice, którymi dysponujemy dzisiaj, zostały wyznaczone jako miejsce schronienia. Będą przystosowane. Wierzę głęboko w to, że z środków obrony cywilnej i ochrony ludności w przyszłym roku uda się pozyskać dodatkowe środki, które pozwolą nam na wyposażenie tego budynku tak, aby mieszkańcy, którzy do nas przybędą, mogli się czuć komfortowo. Chcemy go troszkę zmodernizować, chociaż on jest w doskonałej kondycji technicznej, bo niedawno powstał.
1: Podziemna kondygnacja budynku może pomieścić, według szacunków komendanta, nawet około 300 osób, choć w sytuacji zagrożenia Straż Miejska nie zamierza sztywno trzymać się tej liczby. A na miejscu są już m.in. łóżka polowe.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Tymczasem Straż Miejska w Nowym Sączu apeluje o zwrócenie uwagi na bezdomnych. Według ostatnich obliczeń w mieście było około 100 osób bez dachu nad głową. Zdecydowana większość z nich korzysta z udzielonej im pomocy czy dostępnych dla nich instytucji. Ale nie wszyscy. Około 10 osób jest w stałym kryzysie bezdomności. W związku z początkiem jesieni strażnicy częściej prowadzą działania w tej kwestii, ale pomóc może każdy z nas.
4: Bardzo proszę mieszkańców o wykonanie prostego telefonu 986 do Straży Miejskiej. Zawsze jest zadysponowany patrol, który podjedzie, sprawdzi. Może ta osoba wcale nie śpi, może być też chora.
5: Źle się czuć.
4: Tutaj trzeba zawsze sprawdzić i nie pozostawać takich osób samych sobie. Praktycznie całorocznie prowadzimy te kontrole, zarówno pustostanów, miejsc pod mostami. Tam najczęściej te osoby przebywają, szukają schronienia przed deszczem.
1: Mówił w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu Wojciech Tyrkiel. A w Nowym Sączu pomocą zajmuje się schronisko dla bezdomnych przy ulicy Szwedzkiej. Pod tym samym adresem prowadzona jest też ogrzewalnia.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Wracają do znajomych i po nową wiedzę. Studenci po wakacjach rozpoczynają nowy rok akademicki. Większość młodych ludzi, z którymi rozmawiał reporter Krzysztof Polasik, cieszy się głównie z powrotu do studenckiego życia. Inni chcą przede wszystkim się rozwijać.
3: Może do znajomych spoko, fajna jest tu atmosfera, ale nie chce mi się trochę. Jeszcze się muszę do tego przyzwyczaić z powrotem, nie? Fajnie zobaczyć znajomych, trzeba się przystawić do trybu studenckiego, odzwyczaić się od wolnego i tyle.
6: Zajęcia miłe, tylko że szkoda, że na 8:00, ale to część wykładowa.
7: Ja jestem pierwszy rok, to jest zarządzanie i inżynieria produkcji. Tak trochę, no to jest inny świat, tak? Byłem dopiero w liceum, a teraz idę na studia. To nawet dwa kierunki, więc zobaczymy.
8: Technologie energii odnawialnej. Ponieważ wydaje mi się, że jest to przyszłościowy całkiem kierunek i też moje zainteresowanie pojawiło tym tematem właśnie na przełomie, tak, no, w maturalnej klasie.
1: W tym roku studia rozpoczął podwójny rocznik. To efekt reformy, która sprawiła, że w 2014 roku do szkół podstawowych poszły jednocześnie 6-latki i 7-latki. Największe polskie uczelnie publiczne przyjęły nawet o 15% więcej studentów niż rok wcześniej.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: W Nowym Sączu powstała nowa przestrzeń dla wolontariuszy i seniorów. Stowarzyszenie Sursum Corde otworzyło nowe pomieszczenia przy swojej siedzibie przy ulicy Lwowskiej, które mają służyć pomaganiu. Będą się tu spotykać koordynatorzy, wolontariusze i osoby, które chcą działać z organizacją. Udzielane będą też porady seniorom, którzy chcą skorzystać z programów pomocowych skierowanych do tej grupy, mówi Halina Rams, wiceprezes stowarzyszenia.
9: Mamy taką swobodną przestrzeń dla siebie, gdzie można wypić kawę, można w dyskretny sposób porozmawiać, bo z różnymi tematami przychodzą do nas seniorzy, ale nie tylko seniorzy, bo młodzi, dorośli też przychodzą, też mają swoje sprawy, o których chcą porozmawiać, podzielić się, więc mamy tą przestrzeń taką, żeby porozmawiać, spotkać się, też się przeszkolić, też skorzystać po prostu z tego miejsca.
1: Pomieszczenia znajdują się na parterze, więc są dostępne dla każdego. A dodajmy, że Sursum Corda wsparciem obejmuje około 800 osób starszych z regionu sądeckiego i nie tylko.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Jaki pierwszy, drugi, trzeci, taki cały miesiąc zleci. No gdyby tak było, byłoby idealnie. Początek października bardzo ciepłym, słonecznym. Czwartek, piątek, sobota i niedziela słonecznie z temperaturą do 23 stopni, ale noce chłodne 5-4 stopnie. Już teraz 19 stopni, sytuacja biometeorologiczna korzystna, a ciśnienie 1006 hektopaskali.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
2: Reklama.
3: Z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu 1 października o godzinie 20 w Bazylice świętego Franciszka w Asyżu w Krakowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Zapraszamy na prawykonanie oratorium Piotra Pałki do słów ojca Andrzeja Zająca. Franciszek, światło.

0: RDN Małopolska. Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Rozpoczynają się obchody 25-lecia Arki. Centrum formacyjno-rekolekcyjne działające w Gródku nad Dunajcem przeżywa centralne wydarzenia jubileuszowe. W tym czasie trwa tutaj wyjątkowa sesja rekolekcyjna, która poświęcona jest Słowu Bożemu i kierownictwu duchowemu. Mówi ksiądz dr Tomasz Rąpała, dyrektor Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego Arka.
2: Będziemy mieli wielu gości, bardzo ciekawych, nie tylko prelegentów, ale szczególnie właśnie mistrzów duchowych, można powiedzieć. I cały jubileusz to będzie 4 października o godzinie 11 msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza jako ukoronowanie tych rekolekcji, no i oczywiście 25 lat posługi naszego domu.
1: Transmisja tej mszy świętej na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Do 7 października potrwa tydzień maryjny w Bochni z odpustem ku czci Matki Bożej Różańcowej. Na poszczególne msze święte zaproszeni są przedstawiciele ruchów, stowarzyszeń, grup apostolskich, zawodów i stanów. W piątek o 11 do sanktuarium przybędzie diecezjalna pielgrzymka rencistów, emerytów, wdów, wdowców i osób starszych.
3: Tradycyjnie zapraszamy w piątek na diecezjalną pielgrzymkę rencistów, emerytów, wdowców, wdów, starszych wiekiem. To jest ten czas, kiedy pochylamy się nad tymi, którzy często już takie intensywne życie rodzinne mają za sobą, a pozostawili piękne świadectwo i z tego świadectwa i modlitwy dzisiaj korzystamy. Chcemy ich też umocnić sakramentem namaszczenia chorych.
1: Mówił ksiądz Ryszard Podstawowicz, proboszcz parafii świętego Mikołaja w Bochni, kustosz sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Dziś o godzinie 18 na rozpoczęcie tygodnia maryjnego do bocheńskiej bazyliki zostaną uroczyście wprowadzone relikwie świętej Joanny Beretty Molli. Transmisja w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. 7 października o godzinie 17 będzie miała miejsce centralna uroczystość odpustowa, msza święta, po niej procesja różańcowa ulicami Bochni. Tydzień maryjny będzie także bezpośrednim przygotowaniem do diecezjalnego marszu dla życia i rodziny, który przejdzie ulicami Bochni w niedzielę 11 października. W radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz będziemy transmitować msze święto odpustowe z Bochni o godzinie 18, a 7 października o 17. Początek roku akademickiego. Dużo młodych ludzi z diecezji tarnowskiej rozpoczyna studia, często wyjeżdżając do dużych miast. Biskup tarnowski Andrzej Jerz prosi studentów, aby zdobywając wiedzę, dbali także o dziedzictwo, które przekazali im rodzice. Jak podkreśla biskup diecezjalny w wywiadzie dla radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, to zazwyczaj rodzice zauważają metamorfozę w życiu młodych ludzi, którzy studiują w dużych miastach.
4: Już po kilku semestrach, czy nawet po jednym semestrze na takich czy innych studiach w dużym środowisku akademickim, w wielkim mieście, zmieniają się diametralnie i wydaje się, ci obserwatorzy zewnętrzni to podkreślają, że tracą to, co jest ważne i istotne. Dlatego taka prośba do was, abyście podejmując studia, podejmowali je bardzo rzetelnie, żeby rzeczywiście poszukiwać wiedzy, prawdy, ale równocześnie nie zagubić w tym czasem chaosie ideowym, ideologicznym, nie zagubić siebie, swojej niepowtarzalności, tego dziedzictwa, które nosicie w sobie.
1: Uczelnie inaugurują rok akademicki. Dla studentów ruszają wykłady. Tegoroczna rekrutacja na wielu uczelniach była rekordowa, m.in. przez podwójny rocznik maturzystów. Klub Dobrze Nastawionych Radia RDN Małopolska już w najbliższą sobotę jedzie do Bobowej Starego Sącza. Chętni jeszcze mogą się zapisywać. Uczestnicy wezmą także udział w diecezjalnej szkole świętości ze świętą Kingą. Będzie spotkanie z ksieni klasztoru sióstr Klarysek.
5: Już w najbliższą sobotę zapraszamy na wyjątkowy wyjazd z cyklu Cudze chwalicie, a tym razem zwiedzimy Bobową. Będziemy na rynku, w synagodze, w parafii Wszystkich Świętych. Zwiedzimy także Kościół Świętej Zofii, Galerię Koronki. Po Bobowej przyjdzie czas na udział w diecezjalnej szkole świętości ze świętą Kingą. Pojedziemy do Starego Sącza, gdzie weźmiemy udział w prelekcji księdza doktora Mirosława Łanoszki, święta Kinga, serce oddane Bogu, dłonie otwarte na człowieka. Weźmiemy także udział we mszy świętej, nabożeństwie i wyjątkowym spotkaniu z ksienią klasztoru. Zakończymy obiadem w Centrum Pielgrzymowania Opoka. Będzie też czas na wspólną kawę i na modlitwę pod ołtarzem papieskim.
1: Mówiła Justyna Dziedzic, opiekunka Klubu Dobrze Nastawionych Radia RDN Małopolska. W sobotę o godzinie 8 zaplanowano wyjazd, a powrót będzie około 18.30. Jeszcze można się zapisać. Podaję numer telefonu 694 451 403. W sobotę odbędzie się koncert chłopięcego chóru katedralnego Pueri Cantores Tarnowienses. To wydarzenie będzie miało miejsce w Kościele Księży Filipinów w Tarnowie o godzinie 19:15. Koncert zorganizowany jest z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki. Chór zaprezentuje muzykę dawną oraz współczesną. Koncert poprzedza 46. zagraniczną trasę koncertową chóru, której celem tym razem będzie Portugalia.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Światło, nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz

0: Radio RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Nie chodzi tylko o to, żeby słyszeć dźwięki. Chodzi o to, żeby rozumieć bliskich. Rozmowa przy stole, śmiech wnuków, telefon od bliskiej osoby. Jeśli coraz częściej pytasz co, prosisz o powtórzenie, a telewizor gra za głośno, koniecznie sprawdź swój słuch w gabinecie Więcej Słyszeć. Osoby po 60 roku życia badamy bezpłatnie. Umów wizytę. 510 900 280. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo więcej słyszeć, to lepiej żyć.
3: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
4: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
5: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
4: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają dwie kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10. Lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce czas start!
6: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już w najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewi międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
7: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Na liście leków refundowanych od dzisiaj 24 nowe terapie. Sprawdzimy też, ilu młodych z diecezji tarnowskiej zapisało się na spotkanie Powstań i Żyj. Lista wciąż jest otwarta. Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. 24 nowe terapie znalazły się na nowej liście refundacyjnej. Jest wśród nich 13 terapii onkologicznych i 11 nieonkologicznych, a także 8 stosowanych w chorobach rzadkich. Zmiany od dzisiaj wchodzą w życie. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk wskazuje, że priorytetem resortu pozostają choroby onkologiczne.
2: Mamy 3 terapie, które są dedykowane leczeniu nowotworów żołądka i przełyku i też w odniesieniu do leczenia raka jelita grubego. Terapia, która jest terapią numer 1 na liście Top Onco, to są najbardziej preferowane i wskazywane przez klinicystów terapie.
1: Na liście refundacyjnej znalazły się też nowe terapie stosowane w mukowiscydozie, chorobach reumatoidalnych i endometriozie. Kolejna lista leków refundowanych za 3 miesiące.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Znamy wstępne ustalenia policji w sprawie porannego zdarzenia drogowego na drodze wojewódzkiej 969 w Starym Sączu. Jak już informowaliśmy, między rondem świętego Jana Pawła II a rondem przy ulicy Wyszyńskiego przed godziną 7 zderzyły się 2 samochody osobowe. Wstępnie wiadomo, że kierująca Seatem nie zachowała bezpiecznej odległości i najechała na tył Fiata. W efekcie zdarzenia kobieta trafiła do szpitala na badania. Kierujący byli trzeźwi. Policja ustala dokładne okoliczności, a na miejscu nie ma już utrudnień w ruchu.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu rozpoczyna nową inwestycję za 37 milionów złotych. Zakłada ona budowę ponad 6,5 kilometra sieci ciepłowniczej i modernizację ponad kilometra istniejącej. Jak mówi prezes nowosądeckiego MPC-u Paweł Kupczak, szczególnie ważny jest tutaj fakt, że będzie też możliwość bezpłatnego skorzystania z przyłączy, ale pod konkretnymi warunkami.
3: Jeśli będzie opłacalność ekonomiczno-techniczna, w przypadku istniejących obiektów będzie jeszcze drugi wymóg, czyli to, że ciepło systemowe będzie tym jedynym ciepłem dostarczanym do danego obiektu. One zostaną wtedy poddane szczegółowej analizie, każdy z tych wniosków i te, które się będą kwalifikowały, zostaną właśnie objęte zwolnieniem z opłaty przyłączeniowej, więc to będzie realna korzyść dla mieszkańców Nowego Sącza.
1: Dofinansowanie do planowanych inwestycji pochodzi z Unii Europejskiej i wynosi prawie 12 milionów złotych. Wszystkie prace mają zostać zrealizowane do 2029 roku.
0: Z życia Kostioła.
1: 7 i 8 października młodzi z całej diecezji spotkają się w arenie Jaskółka w Tarnowie. Tym razem zmierzą się z tematem przebaczenia. Jak mówił w audycji Rozgryź Kościół dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ksiądz Tomasz Chrupek. Przebaczenie jest procesem i wymaga czasu.
4: Temat przebaczenia przekłada się najczęściej w rozmowach z młodym człowiekiem. Bardzo często, może nie od razu, to jest coś bardzo dużego, związanego z jakimś zranieniem, ale zwykła nawet jakaś uraza, krzywda, ktoś pielęgnuje tą urazę też w sobie. Myślę, że też dlatego chcieliśmy ten temat związany z przebaczeniem poruszyć, dlatego, że jest tutaj wiele pojęć takich pobocznych, które często są ze sobą mylone, a które chcielibyśmy właśnie młodym wyjaśnić, pokazać, gdzie jest też ta granica i gdzie rzeczywiście niektóre tematy naprawdę potrzebują przebaczenia, może nawet takiego nieuświadomionego, jakiejś urazy, która jest pielęgnowana nawet od wielu lat po to, żeby ją trafnie nazwać, zdiagnozować i uleczyć.
1: Wszystko w ramach spotkania Powstań i Żyj. Już do tej pory zapisało się na to spotkanie 4,5 tysiąca młodych ludzi, a do poniedziałku 5 października przedłużono zapisy na spotkanie dla młodzieży diecezji tarnowskiej Powstań i Żyj dzięki przebaczeniu. 7 października w arenie Jaskółka spotkają się uczniowie ze szkół średnich. Dzień później zaproszona jest młodzież klas 8. Spotkanie odbywać się będzie od 10 do 14. Patronat sprawuje radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: I na koniec jeszcze inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Była msza święta i tradycyjny przemarsz profesorów. Na Uniwersytecie rozpoczyna się nowy rok akademicki. Po mszy świętej w kolegiacie świętej Anny z kolegium Maius do audytorium Maximus wyruszył tradycyjny pochód profesorów. Wzięło w nim udział też wielu studentów.
5: to jednak jest część jakiejś tradycji, czy się taką częścią wspólnoty, może tak to nazwać.
6: Chcemy zobaczyć, jak wygląda cały pochód profesorów, no i poczuć ten klimat życia studenckiego.
7: Czy na inauguracji pierwszy raz, ale

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Tak jak obiecali meteorolodzy, tak się dzieje. Prawie 22 stopnie na termometrach w Tarnowie, komfortowa temperatura, słonecznie, bez opadów do końca dnia i w kolejnych dniach. Nadal podtrzymują to zdanie sprzed kilku dni. Częściowe zachmurzenie jedynie może pojawić się, które będzie niegroźne. Bezchmurne niebo również w nocy i w nocy na termometrach tylko 5 stopni. Jutro podobny typ pogody.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: I znowu powiem więcej, nie tylko dzisiaj, ale i jutro, ale w kolejnych dniach także możemy spodziewać się pogodnego nieba. Mamy nawet chyba bonus, bo jeszcze wczoraj mówili, że do środy i w czwartek może popadać 8 października w przyszłym tygodniu, czyli dokładnie za tydzień, a okazuje się, że nie. W czwartek również będzie okolice 22 kreski, a w piątek dopiero wzrost zachmurzenia.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Także mamy dużo pogodnego nieba, wysokie temperatury jak na październik, no nie na zawsze i nie na wieczność, bo w piątek spadnie do 13 stopni, ale w sobotę znowu pogodne niebo i 15 stopni, w niedzielę mogą pojawić się też deszczowe chmury, czyli koniec tygodnia przyszłego, koniec tygodnia zapowiada się w kratkę, a ja zapowiadam Jerzy Olszówka do 15:30 razem.

0: Reklama.
1: Z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu 1 października o godzinie 20 w Bazylice świętego Franciszka w Asyżu w Krakowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Zapraszamy na prawykonanie oratorium Piotra Pałki do słów ojca Andrzeja Zająca Franciszek Światłe Oczy Serca. Utwór wokalno-instrumentalny w wykonaniu 4 solistów, narratora, 2 chórów i orkiestry zaprasza do osobistego przeżycia tajemnicy świętości.

0: Wstęp wolny. Organizatorzy: Krakowska Prowincja Franciszkanów oraz Fundacja Brat Słońce. Partner główny: Województwo Małopolskie.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu 1 października o godzinie 20 w Bazylice świętego Franciszka w Asyżu w Krakowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Zapraszamy na prawykonanie oratorium Piotra Pałki do słów ojca Andrzeja Zająca: Franciszek, światłe oczy serca. Utwór wokalno-instrumentalny w wykonaniu 4 solistów, narratora, 2 chórów i orkiestry zaprasza do osobistego przeżycia tajemnicy świętości. Wstęp wolny. Organizatorzy: Krakowska Prowincja Franciszkanów oraz Fundacja Brat Słońce. Partner główny: Województwo Małopolskie.
7: Po reklamie.

Wypadła mi z rąk i Mariusz Urbaniak w popołudniowym, czwartkowym programie radia RDN Małopolska. Mamy pierwszy dzień października, nowy miesiąc w kalendarzu nam się pojawił nagle, tak niespodziewanie. Nie no, spodziewaliśmy się go jak najbardziej, ale że będzie aż tak piękny, któż by przypuszczał, prawda? Czyli wakacje już dla wszystkich przeszły do historii, a wakacyjną aurę mamy za oknami. Tak, akademicki rok rozpoczęty, akademiki będą tętnić teraz życiem i wszelakie uczelnie wypełnią się młodymi ludźmi. Październik, 10 miesiąc w roku, ma 31 dni, jest na półkuli północnej miesiącem jesiennym, a na południowej wiosennym. Jeżeli ktoś chciałby przeskoczyć jesień i zimę, powinien udać się na południe. Tam w październiku jest już wiosna. Jest najdłuższym miesiącem w roku kalendarzowym, ponieważ wypada wtedy zmiana czasu letniego na zimowy, no i jest dłuższy o 1 godzinę od pozostałych 31-dniowych miesięcy. Także wyjątkowy to miesiąc w kalendarzu. A nazwa miesiąca, dawniej również paździerzec, pochodzi według Brucknera od słowa paździerze, oznaczającego odpadki od lnu lub konopi. Obok tego funkcjonowały również nazwy paździerzec, paździerzeń, pościernik. Łacińska nazwa October została zapożyczona przez większość języków europejskich. Dzisiaj mamy w kalendarzu Dzień Muzyki, no to będziemy oczywiście ją świętować, wyjątkowo po polsku, w polski czwartek, tak jest, akurat dzisiaj gramy po polsku, więc polską muzykę jak najbardziej wspieramy, bo muzyka jest naszym życiem i życie jest też muzyką. I o tym teraz Golec Orkiestra. Muzycznie będzie ślicznie, jak zawsze w czwartki w radiu RDN Małopolska. Na zegarach prawie 20 minut po godzinie 12.

0: stanął.
1: Golet w orkiestra i życie jest muzyką i bardzo pięknie. W Dzień Muzyki mamy taki dzień w kalendarzu. Ponadto 1 października mamy Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu, Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia, Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, Światowy Dzień Ptaków, Międzynarodowy także Dzień Kawy przypada i Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków. Tak, i o odblaskach też przypominamy, trzeba nosić coraz wcześniej. Zapada zmrok, a kierowcy doskonale wiedzą i prawdopodobnie uściskaliby wszystkich przechodniów, także rowerzystów, którzy mają na przykład kamizelki odblaskowe. Naprawdę to jest kapitalne rozwiązanie i bezpieczne przede wszystkim, wpływa na nasze zdrowie, na nasze życie często, gęsto. Także o odblaskach pamiętajmy. Bardzo o to proszą zmotoryzowani i zadbajcie o swoje bezpieczeństwo. To naprawdę jest znakomite. Nawet pojawiły się odblaski na obrożach dla czworonogów i to też jest fantastyczne, że właśnie pieski w ten sposób poruszają się po drogach. Najlepiej, żeby były te psy pod opieką swoich właścicieli. Tak, też bardzo o to prosimy. To co, teraz wracamy do muzyki w Polski Czwartek w Radiu RDN Małopolska. Niebo pełne gwiazd. No może będzie. Będziemy to sprawdzać za chwilę w pogodzie. Teraz Andrzej Krzywy.
2: Proszę Państwa, Radio RDN Małopolska i Radio RDN Nowy Sącz pielęgnuje kulturę polską i dlatego w każdy czwartek grają tylko po polsku, na co serdecznie zapraszam i polecam. Andrzej Krzywy.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Czy tylko w Małopolsce, na Podkarpaciu jest tak pięknie, województwo świętokrzyskie, tak, że to nie w promieniach słonecznych i na pozostałym obszarze kraju również, także idziemy w Polskę teraz spokojnie, w centrum kraju, na zachodzie, na wschodzie, na północy, nawet nad Polskim Morzem, 19 kresek powyżej zera, w Szczecinie, tutaj w Zatoce Szczecińskiej 21 stopni, na południu dzisiaj do 23 kresek powyżej zera.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Jakość powietrza jest dobra. Na barometrach bez zmian. Ciśnienie utrzymuje się na tym poziomie cały czas. 1006 hektopaskali. To sprawia, że biomet jest raczej obojętny, ale w godzinach wieczornych, popołudniowych będzie przechodzić w korzystny. Także mamy piękną polską złotą jesień i będzie niezwykle kolorowo. Ale mimo wszystko będziemy malować sny.

0: Karolina Artymowicz i dalej. Za chwilę pojedziemy dalej. Wiadomości dla zmotoryzowanych.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.
0: Ruch umiarkowany w Tarnowie, bez większych problemów, poruszamy się w mieście. Jedziemy ulicą Lwowską od Rzeszowa na wysokości szpitala, nieco więcej samochodów, ale później swobodnie dojeżdżamy do ronda z ulicą Orkana i później Słoneczną, skręcamy w Aleję Jana Pawła II, albo jedziemy Słoneczną płynnie, dojeżdżamy do Starodąbrowskiej. Na Alei Jana Pawła II przy Słonecznej troszeczkę więcej jest samochodów w tej chwili. Na krótkim odcinku na ulicy Słonecznej przy Alei Matki Bożej Fatimskiej czekają kierowcy na zmiany świateł. Sitki Słowackiego płynnie, bez większych problemów na Alei Solidarności. Na Alei Matki Bożej Fatimskiej także cisza i spokój. Konarskiego wolna od korku, w Odziwo płynnie w jedną i w drugą stronę. Na Narutowicza również spokojnie, jedynie przy Krakowskiej na rondzie nieco więcej samochodów. No to jest normalne. Krakowska, Narutowicza. Na Krakowskiej przy Warsztatowej spokojnie, bez większych problemów wjeżdżamy do Krakowa. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
5: Nie zachowałem zdjęć, więc nie pamiętam nic. Zapomniałem cię, nim wyschły twoje łzy.

0: Zalałaś deszcz. No to trzeba poczekać do przyszłego tygodnia, bo do czwartku ma być pogodnie, słonecznie z temperaturą powyżej 20 stopni. Dopiero w piątek załamanie pogody za tydzień. W piątek poniżej 20 stopni, wzrost zachmurzenia i może popadać. Także trzeba troszeczkę poczekać. Tak jak musimy poczekać na koncert legendy rocka grupy Lombard. Ten koncert 17 października. No niby już jeszcze trochę czasu jest, ale warto się pospieszyć, aby dostać bilety. Za chwilę powiem, w jaki sposób można będzie wejść na scenę podczas koncertu grupy Lombard w Mościcach.
1: Cześć, tu Marta Cugier
2: i Grzegorz Stróżniak.
1: Zespół Lombard.
2: Cieszymy się bardzo, że będziemy mogli się z wami spotkać.

0: Przeżyjcie to z nami.
1: Do zobaczenia na naszych koncertach.
0: Zapraszamy.
2: Zapraszali Marta Cugier, Grzegorz Stróżniak, fundament grupy Lombard. No ja powiedziałem, że powiem, w jaki sposób, co zrobić, żeby stanąć na scenie i zaśpiewać z zespołem Lombard. No trzeba wziąć udział w konkursie. Oczywiście ja wiem, że Państwo są zainteresowani zaproszeniami na ten właśnie koncert. Będę miał również dzisiaj dla Państwa zaproszenia. Warto nas słuchać także uważnie i zapoznać się z repertuarem grupy Lombard. Łatwo nie będzie, ale też nie chcę straszyć. Nie będzie kłopotu dla wszystkich fanów grupy Lombard. Ale wracam do tego, o czym zacząłem. Jeżeli chcecie, drodzy Państwo, poczuć wielką scenę, skończyliście 14 lat, tak, od 14 roku życia, można wziąć udział w konkursie. Wygrywając ten konkurs, można zaśpiewać z grupą Lombard na przykład przebój, albo przede wszystkim ten przebój Przeżyj to sam i wybrany inny utwór przez siebie. Co trzeba zrobić? No trzeba wziąć udział w przesłuchaniach, które odbędą się 12 października. W Domu Kultury Westerplatte w Tarnowie, ale zgłoszenia należy przesłać do 10 października i wszelkie szczegóły na temat tego konkursu, na temat regulaminu konkursu znajdziecie Państwo na stronie Domu Kultury Westerplatte. Odsyłam na tę stronę i tam będziecie mogli poczuć wielką scenę. Być może to będzie właśnie ten pierwszy krok postawiony do wielkiej kariery i do wielkich scen, do estrady dla Państwa. Weźcie udział w tym konkursie ogłoszonym przez Dom Kultury Westerplatte, weźcie udział w przesłuchaniach, zgłoście swoją udział i zaśpiewajcie z Lombardem na scenie.

0: Samba, Marta Cugiel. Grzegorz Stróżniak, stan gotowości. Jeżeli wy jesteście gotowi, zgłoście się do konkursu. Do 10 października Dom Kultury Westerplatte przyjmuje zgłoszenia. Możecie wziąć udział w przesłuchaniach, a następnie w koncercie grupy Lombard i zaśpiewać z nimi ich największy przebój Przeżyj to sam i inny wybrany przez was utwór. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej Domu Kultury Westerplatte. Tam znajdziecie szczegóły, regulamin konkursu i w jaki sposób możecie się zgłosić, a także formularz zgłoszeniowy. Do 10 października. Jeżeli nie wy, to waszym bliskim polećcie, sąsiadom, powiedzcie, że mogą wziąć udział, jeżeli tylko skończyli 14 rok życia. A teraz zaglądam na płytę tygodnia. Artur Rojek. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Mówiłem ci to już.
1: Mówiłem ci to już. On był jak śnieg. Gdy chciałem

Artur Herojek z Płyty Tygodnia w Radiu RDN Małopolska. Płyta zatytułowana Chciałbym urodzić się, żeby latałem, a piosenka zatytułowana Mówiłem ci, to już. Ja już mówiłem dzisiaj, że będą zaproszenia na koncert grupy Lombard po godzinie 13. Przygotujcie się dobrze z repertuaru tego zespołu, z którym spotkamy się 17 października w Centrum Sztuki Mościce. Jeszcze się spotkamy. Piotr Kupicha, Marcin Kindla w duecie o 13 wiadomości.

0: Reklama.
1: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
1: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Gastorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
3: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: Po reklamie.
5: W Gródku nad Dunajcem trwa forum rodziny szkół imienia świętego Jana Pawła II.
6: Cieszę się bardzo, że tych szkół przybywa wciąż.
5: Będzie też plaża w Ustce, która ma zostać dzisiaj otwarta. Odwiedzimy też Bernardynki z Kończysk. Te opowiedziały nam o życiu za murami, a okazją jest 800. rocznica śmierci świętego Franciszka.
7: Ten charyzmat franciszkański jest wpisany w nasze życie. Potrafimy cieszyć się z małych rzeczy.
5: Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. W Gródku nad Dunajcem trwa forum rodziny szkół imienia świętego Jana Pawła II. Do Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego Arka przyjechali przedstawiciele ponad 20 szkół. Uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy tych placówek modlą się tutaj tradycyjnie na początku nowego roku szkolnego. Forum to okazja do formacji, przypomnienie o postaci patrona, a także wymiana doświadczeń. Jak podkreślał biskup Andrzej Jerzy, który przewodniczył uroczystej mszy świętej w Arce, model dydaktyczny i wychowawczy, który ukształtował święty Jan Paweł II, jest wciąż aktualny i może być podstawą do wychowywania dzieci i młodzieży.
6: Cieszę się bardzo, że tych szkół przybywa wciąż. Mimo tych różnych zawiłości, nie będę wchodził w szczegóły, i potężnej presji zewnętrznej, aby wyrugować postać świętego Jana Pawła II z życia, z historii Polski i ze współczesnych odniesień, mimo wszystko i rodzice, i uczniowie, i wychowawcy, i władze lokalne podejmują decyzję, aby następne szkoły przyjmowały imię świętego Jana Pawła II.
5: Dodajmy, że Forum Rodziny Szkół imienia świętego Jana Pawła II odbywa się w Gródku nad Dunajcem już po raz 37. Do dzisiejszych wydarzeń wrócimy jeszcze w Pulsie Regionu.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Także jeszcze dzisiaj może zostać otwarta plaża w Ustce. Urząd Morski w Słupsku kończy sprawdzanie, czy na brzegu zostały jeszcze zanieczyszczenia. W miniony weekend morze wyrzuciło na brzeg ropopochodną ciemną substancję, najprawdopodobniej mazut. O szczegółach Aneta Łuczkowska.
9: Największe skupiska zanieczyszczeń znajdowały się w Ustce, na wschód od głównej plaży w stronę Orzechowa. To miejsce zostało posprzątane w pierwszej kolejności, mówi Robert Budzik z Referatu Ochrony Wybrzeża w Ustce.
10: Teoretycznie jest czysto, ale jeszcze przed gruntownym sprawdzeniem odcinka nie będziemy zdejmować znaków ograniczających wejście na plażę.
9: To sprawdzanie właśnie teraz trwa. Czystość plaży na własne oczy chcą zobaczyć też turyści, którzy zakazy wstępu nagminnie ignorują.
11: No jak widzi pani, jest czyściutko, prawda? Świeże powietrze. Musimy korzystać z wakacji. Niepotrzebnie zamknęli całe plaże, można było ograniczyć, a po drugie posprzątać, no i badać, nie?
9: Dziś Urząd Morski ma cofnąć zakaz wstępu na plażę w mieście, jutro w gminie Ustka. Nadal toczy się dochodzenie, skąd zanieczyszczenia wzięły się na wybrzeżu.
5: Niosą charyzmat świętego, który oddał cały majątek i poświęcił życie Bogu. Siostry Bernardynki przygotowują się do obchodów 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka. Nazywają siebie Armią Pana, trwają na modlitwie około 7 godzin dziennie. Mają codzienne obowiązki, są powierniczkami ludzkich trosk, a w wolnej chwili korzystają z sali ćwiczeń, a nawet jeżdżą na hulajnodze. W Kończyskach koło Zakliczyna jest jeden z 9 klasztorów sióstr Bernardynek. Franciszkański zakon żeński jest objęty klauzurą. Choć ich codzienność jest naznaczona pracą i modlitwą, to jak przekonuje matka przełożona, siostra Ludwika, ich powołanie i charyzmat dają im wiele radości.
12: Ludzie patrząc widzą, że jesteśmy szczęśliwe. Ja mogę powiedzieć, że tak, że jesteśmy szczęśliwe, ale czasem żartujemy, jak ktoś mówi, siostro, ty musisz być szczęśliwa. A no muszę. Ale to nie jest tak, że muszę, bo gdyby to było, że muszę być szczęśliwa, to z taką szczęśliwą siostrą trudno byłoby żyć. Ten charyzmat franciszkański jest wpisany w nasze życie. Potrafimy cieszyć się z małych rzeczy, potrafimy też korzystać. Choćby ta hulajnoga. Siostry wiedzą, że takie szaleństwo ja lubię, bardzo lubię, ale też jeszcze zdradzę taką tajemnicę. Kilka lat temu zaczęłyśmy organizować taką salkę ćwiczeń. My mówimy na nią sala rehabilitacyjna, ale mamy tam bieżnię, orbitrek, wioślarza, jakieś piłki, gumę i ja bardzo lubię tam chodzić.
5: W klasztorze w Kończyskach jest 9 sióstr bernardynek, najstarsza ma 97 lat, najmłodsza 42. Siostry przeżywają teraz wyjątkową rocznicę, 800 lat od śmierci świętego Franciszka. Główne uroczystości odbędą się w najbliższy weekend.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: A już po raz 10 na lądowisku w Jasiennej odbędą się zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Impreza zaplanowana jest na najbliższą niedzielę. Świetna zabawa będzie dotyczyć zarówno dzieci, jak i dorosłych, bo będzie to rodzinna impreza, mówi Edward Kantor, instruktor modelarstwa i jeden z organizatorów wydarzenia.
13: Latawiec wypuszcza rodzic, pomocnik, zawsze pod wiatr. Jeżeli nie ma wiatru, to zawodnik musi podbiec z latawcem, żeby nadać tej płaszczyźnie nośnej ruch powietrza. To jest cała sztuka i tajemnica lotu.
14: Co do kategorii wiekowych, jeżeli chodzi o uczestników, których tam mieliśmy okazję gościć na tych zawodach, to nawet 2-3-latkowie, którzy przy pomocy rodziców budują te konstrukcje. Jedną częścią tego konkursu to jest ocena wykonania latawca, a drugą częścią tej konkurencji to jest prezentacja latawca w locie.
5: Dodał Mateusz Bukowiec, członek Sądeckiego Towarzystwa Lotniczego Orlik. Wydarzenie rozpocznie się w niedzielę o 10:00. Imprezie patronuje Radio RDN Nowy Sącz.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Przegląd słonecznych miejscowości w regionie: Jodłowa, Pilzno, Ryglice, Lubcza, Latoszyn, także Zakliczyn, Ciężkowice, Gródek nad Dunajcem i jeszcze więcej. Wszystkie te miejscowości sprowadzamy do jednego wspólnego mianownika. Promienie słoneczne, błękitne niebo. Temperatury do 23 stopni już teraz pokazują termometry w Tarnowie. Na barometrach w tej chwili 1006 hektopaskali.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Siedem minut po godzinie 13 RDN Małopolska w Polski Czwartek 1 października. Urszula, ja płaczę, ale chyba tylko ze szczęścia.
2: Nie.

0: Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatokrzynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
0: Po reklamie.
2: A chcecie wiedzieć, co trzeba zrobić, aby otrzymać, wygrać dwuosobowe zaproszenie na koncert grupy Lombard? Ten koncert już 17 października w Centrum Sztuki Mościce. No trzeba zadzwonić przede wszystkim pod 14 6 200 i można takie dwuosobowe zaproszenie wygrać. Skoro dwuosobowe, no to na dwa pytania przynajmniej by trzeba było odpowiedzieć. Tak się umawiamy? Nie, nie straszę. Dzień dobry, witam serdecznie tutaj. Nie ma nikogo, ale tutaj na pewno ktoś będzie. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. No, ktoś się poddał. Usłyszał, że trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie konkursowe i już niestety słuchacz był, słuchacza nie ma. Więc czekam na wasze telefony pod 14 6 200 500. Pytania nieskomplikowane. Mamy dzisiaj Dzień Muzyki, mamy coś takiego w kalendarzu, więc i cieszymy się bardzo, że jest taki dzień i świętujemy. Będziemy celebrować muzykę grupy Lombard. 14 6 200 500. Halo, dzień dobry. Zaproszenia czekają do odebrania w Radiu RDN. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. O, tutaj ktoś jest z nami. Dzień dobry, witam. Kto po drugiej stronie? Z kim mam przyjemność?
3: Anna.
2: Witam panią. Pani Anna, skąd do nas dzwoni?
3: Tarnowa.
2: Witam. I zna dobrze repertuar grupy Lombard?
3: No,
2: za chwilę się okaże, co? Za chwilę się okaże.
3: Dokładnie.
2: Dwa utwory rozpoznamy, oczywiście będzie można zrobić trzy próby. Ja nie będę mówił, czy jest poprawna, czy niepoprawna. Mogę powiedzieć, że jest niepoprawna, ale nie podam tytułu, bo że pozostali słuchacze będą się też równie dobrze bawić z nami i rozpoznają ten utwór, zadzwonią i będą mogli odpowiedzieć. Który z od 1 do 10 pani sobie wybiera? Możemy tak się umówić nawet na początek.
3: Który chcę sobie wybieram?
2: Tak, od 1 do 10. Który numer utworu?
3: Drugi.
2: Chciałaby pani odpowiedzieć na ten i mamy na to, jeszcze muszę powiedzieć, 20 sekund na utwór i na rozpoznanie, okej? Okay? Jesteśmy umówieni? Tak. 20 sekund, uruchamiamy regał i muzyka.

0: No cóż, wiemy czy nie wiemy?
1: Bardziej trzeba być szczęśliwy.
0: Powiem, że nie, ale nie powiem jaki to tytuł. Ktoś może będzie chciał dwójkę sobie wybrać, także... Ale próbujemy raz jeszcze. Który utwór teraz?
1: Pierwszy.
0: Pierwszy. Dobra, jedynka teraz. I też odmierzamy czas.

0: Wiemy?
1: Nie wiemy.
0: No to przykro mi bardzo. Pani Aniu, wszystkiego dobrego, ale może następnym razem się uda.
1: Dobrze.
0: Będą jeszcze zaproszenia. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Święto Muzyki dzisiaj oczywiście celebrujemy z grupą Lombard. 146-200-500. Nasz telefon jest do Państwa dyspozycji. Można próbować. Mogę powtórzyć te utwory, jeżeli coś Wam przychodzi do głowy. Jeżeli nie, no to oczywiście można wskazać inny numer i wówczas usłyszymy inny fragment utworu. Oczywiście grupy Lombard. 146-200-500. Zaproszenia czekają, a ja czekam na telefony. Dzień dobry, kto po drugiej stronie? Halo?
2: Dzień dobry.
0: O, dzień dobry, kto tym razem?
2: Teresa.
0: Pani Teresa, skąd?
2: Tarnowa.
0: I który utwór pani sobie życzy? Który numer?
2: A do ilu?
0: Do 10.
2: Może 10.
0: 10. Utwór 10, gramy. Czas, start. No powiem pani, że nie wybrała pani najłatwiej.

0: Wiemy?
1: A mogę strzelić i będę mogła jeszcze drugiego posłuchać?
0: Tak, tak, drugiego będzie mogła pani posłuchać. Można strzelać.
1: O jeden dreszcz?
0: Czy to był utwór Jeden dreszcz? Nie, nie powiem jaki to był tytuł, ale na pewno nie o jeden dreszcz. Ale możemy próbować. Który zagramy?
1: To jeszcze siódmy.
0: Siódemkę gramy? Dobra, siódemka. Tak. Proszę bardzo, czas start. 20 sekund.

0: No, mamy jeszcze 5 sekund, żeby odpowiedzieć.
1: To szkiela.
0: No to szklamy.
1: Tam jest pingwina na szkle?
0: No, nie powiem, czy to jest poprawna odpowiedź, czy nie. Na dwie poprawne odpowiedzi czekam. Jeżeli usłyszę dwie poprawne odpowiedzi, no to będziemy mieli ten tak zwany komplet. I teraz proszę wybrać jeszcze jeden utwór.
1: Jeszcze jeden mogę?
0: No tak, tak, dlatego że muszę czekam na dwie poprawne odpowiedzi. Znaczy każdy raz, słuchacz, mówiłem, że ma dwie szanse, tak? No to oczywiście...
1: Dobrze. To piąty.
0: Piąty utwór. Jedziemy do piątki. I pod piątką mamy tutaj ten utwór, słuchamy.

0: No i co nam przychodzi do głowy?
1: Adriatyk, Ocean Gorący?
0: Niestety nie udało się, czyli nadal nie mamy dwóch poprawnych odpowiedzi. Przykro mi bardzo, szansa była. Dajemy komuś innemu. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję również, bawimy się dalej. Wciąż czekam, można oczywiście wybrać te utwory, które już zostały tutaj zagrane. Także jak najbardziej, i wtedy jeżeli ktoś odgadł, to może już od razu wybrać na przykład jedynkę i dwójkę. To są odpowiedzi, na które nie znamy odpowiedzi. Można wybrać kolejne, na które tutaj padła odpowiedź, bo nie wiemy, czy to była poprawna odpowiedź. No dwie szanse ma w każdym razie każdy uczestnik naszej zabawy. To co, próbujemy? Teraz 14 6 200 500. Dzień dobry. Tutaj. Halo, dzień dobry. Bawimy się dalej. Grupa Lombard w roli głównej. Kto po drugiej stronie do wygrania dwuosobowe zaproszenie na koncert zespołu, który odbędzie się 17 października. Halo.
2: Halo, dzień dobry, Krystyna. Nie wiem, postaram się.
0: No to co?
2: Ale... Szkoda, że nie ma słów.
0: No to nie będzie jeszcze słów, ale muszę pani powiedzieć, że są niektóre fragmenty ze słowami, ale wcale nie będą... No dobrze, nic nie mówię. Gramy. Który utwór odtwarzamy? Który fragment?
2: Może ósemkę.
0: Czyli ósemkę. Ósemki chyba jeszcze nikt nie proponował, więc... Czyli te wcześniejsze nie znaliśmy, tych wcześniejszych? Dobra, gramy ósemkę.
2: Coś mi tam świtało. Nie za bardzo dzisiaj, bo jakieś bóle głowy się pojawiły, ciśnienie i tak dalej.
0: Dobra, bo już słuchamy. O, chciała pani tekst. Proszę bardzo, akurat chcę się strafić z tekstem. Tak pani uważa, że to jest taniec tym dniem na tle? Tutaj dobra, czas nam się skończył, koniec grania. To teraz drugi utwór trzeba jeszcze wybrać i odpowiedzieć najlepiej. Jak można. To który?
2: Zaraz, piątka była, tak? A czy nie, to piątka, nie, niech będzie siódemka.
0: Siódemka?
2: Tak.
0: Siódemka, no to siódemka też już była, chyba tutaj nikt nie odpowiedział, nie pamiętam już, ale
2: a słucham. Trójeczka?
0: Ale już gramy siódemkę.
2: Oj, zimi, nie.
0: No, jeszcze mamy czas, żeby odpowiedzieć. Nie udało nam się. Pani Krystyno, niestety nie tym razem, ale...
2: No sorry.
0: Ale nie, no to jeszcze można spróbować jeszcze raz. Szansa jest. 14, 6, 200,
2: 500. No, dzisiaj akurat mnie pan postawił na to. Liczyłam na coś innego, no ale na to. No, ja może... wiem, że u pana nigdy nie ma łatwo.
0: Może trzeba było wybrać, inny numer.
2: Może się im uda.
0: Tak, tak, na to liczymy. Bo
2: dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również. No i oczywiście zapraszamy wszystkich chętnych do tych, którzy chcieliby wziąć udział w koncercie zespołu Lombard na scenie, czyli zaśpiewać z Lombardem na przykład Przeżyj to sam i inny wybrany przez ciebie utwór. Do 10 października zgłoszenia, a 12 października przesłuchania. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej Dom Kultury Westerplatte w Tarnowie. Tam znajdziecie szczegóły wszelkie, regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy. Wystarczy go wypełnić, wysłać, zgłosić się na przesłuchanie i być może to będzie pierwszy krok postawiony właśnie w kierunku wielkiej sceny. 14 6 200 500 tymczasem. Cały czas czekam na chętnych do udziału w konkursie niewokalnym, ale na słuch w Polski Czwartek. Święto Polskiej Muzyki. Gramy dzisiaj grupę Lombard i kolejne fragmenty utworów może zostaną odsłonięte, a jak nie, no to może zagramy te, które już były grane. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, Sławek z tej strony.
0: Kto po drugiej stronie jeszcze raz?
3: Sławek.
0: Sławek, to które utwory gramy?
3: Jeżeli można poprosić, to dwójeczkę.
0: Dwójkę, tak? Do czas mamy 20 sekund, włączamy zegar i fragment utworu.
3: To jest taka Przeżyj to sam na 100%.
0: Taka pewność, no to już wyłączam czas, zatrzymujemy czas, możemy zatrzymać czas. Który utwór kolejny?
3: A możemy spróbować trójeczkę.
0: I trójeczka, co to było pod trójeczką? To była, tu jest trójeczka, proszę bardzo. A, zegar.
3: I to będzie szklana pogoda.
0: I to będzie szklana pogoda? I
3: tak
0: to jest druga twoja poprawna odpowiedź.
3: Dziękuję.
0: Przełamałeś tę złą pasce, nie udawało się wcześniej, ale też trafiłeś w utwory, które chyba są bardziej znane. No to co teraz, jestem jeszcze, a wcześniejsze utwory rozpoznałbyś, czy nie?
3: Nie wiem, czy do mnie była piosenka, bo tak w pracy jestem i słuchałem tak troszkę gorzej. Taniec pingwina na szkle, nie wiem, czy tam nie było.
0: Był taniec pingwina na szkle? Nie, taniec pingwina na szkle nie było, ale był w planie do zagrania. Chyba chodziło ci o ten utwór. To chyba nasz ostatni taniec. To był ten nasz ostatni taniec. Pierwsza piosenka to Kameleony. Mówi ci ten tytuł coś? To były Kameleony, a ten utwór, który tutaj też nie został rozpoznany?
3: A to nie jest Śmierć w dyskotece?
0: Nie jest to Śmierć w dyskotece, ale dotyczy czegoś bardzo takiego kruchego. Jest też taka rocznica ślubu na przykład, tak bym mógł podpowiedzieć jeszcze. Nie kojarzysz?
3: Nie, to nie nasz.
0: Kryształowa. Kryształowa. Ale jeszcze bonus nam odgadnij. To chyba nie będziesz miał z tym problemu. Ciekaw jestem po prostu. Nie, no tutaj już się pojawiły duże problemy. Kochany, droga pani z telewizji to była. Droga pani z telewizji. Dobra, ale tak czy inaczej, masz zaproszenie, bo wcześniej na dwa pytania odpowiedziałeś poprawnie, strzeliłeś się idealnie w Przeżyj to sam, no i wylosowałeś, tam była Szklana pogoda, wygrałeś.
3: Tak.
0: Szklaną pogodę, też bardzo kruchy utwór. Dobra, no to gratuluję ci bardzo serdecznie, nie rozłączaj się, za chwilę powiem ci, w jaki sposób będziesz mógł odebrać to zaproszenie. Dziękuję również, kogo ze sobą zabierzesz na ten niezwykły koncert?
3: A żona
0: ma na imię jak?
3: Sabina.
0: No to od nas, wszystkiego dobrego też. I zapraszamy także państwa na koncert grupy Lombard 17 października do Centrum Sztuki Mościce. Bilety są dostępne.
4: Cześć, tu Marta Cugier
5: i Grzegorz Stróżniak.
4: Zespół Lombard.
5: Cieszymy się bardzo, że będziemy mogli się z wami spotkać.

0: i ostro.
1: Przeżyjcie to z nami.
0: Do zobaczenia na naszych koncertach.
1: Zapraszamy.
2: No to co, przeżyjmy to jeszcze raz. Przeżyj to sam, teraz grupa Lombard. A kolejne zaproszenia chciałbym Państwu wręczyć jutro w popołudniowym programie Radia RDN Małopolska. Słuchajcie nas, naprawdę warto. No i oczywiście klasyk. Przeżyj to sam. Marta Cugier, Grzegorz Truszniak.

Tak, kochani, możecie to przeżyć 17 października w Centrum Sztuki w Mościce i możecie też zaśpiewać z zespołem Lombard. Ten właśnie utwór Przeżyj to sam i wybrany przez siebie jeszcze dodatkowy utwór. Dla was jest wielka scena, możecie ją poczuć i może to będzie wasz pierwszy krok w kierunku wielkiej kariery estradowej. Soliści od 14 roku życia. 12 października przesłuchania o godzinie 17.30 w Domu Kultury Westerplatte w Tarnowie, a zgłoszenia do 10 października bieżącego roku jak najbardziej.

0: całego serca polecamy tak konkurs wokalny, jak i konkurs jutro na antenie Radia RDN Małopolska, podczas którego będzie można wygrać kolejne zaproszenia na to wydarzenie muzyczne.
1: Reklama.
2: Z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu 1 października o godzinie 20 w Bazylice świętego Franciszka w Asyżu w Krakowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Zapraszamy na prawykonanie oratorium Piotra Pałki do słów ojca Andrzeja Zająca Franciszek Światłe Oczy Serca. Utwór wokalno-instrumentalny w wykonaniu czterech solistów, narratora, dwóch chórów i orkiestry zaprasza do osobistego przeżycia tajemnicy świętości. Wstęp wolny. Organizatorzy: Krakowska Prowincja Franciszkanów oraz Fundacja Brat Słońce. Partner główny: województwo małopolskie.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewi międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
12: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.
1: Po reklamie.
13: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
14: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
0: W pogodzie bez zmian, nadal słonecznie, bezchmurne niebo, częściowe zachmurzenie, w nocy też tylko częściowe zachmurzenie, jeżeli pojawi się, niegroźne, bez opadów. W nocy również bezchmurnie, tyle że w nocy tylko 5 stopni na termometrach, jutro podobny typ pogody. Na barometrach bez zmian, 1006 hektopaskali, jakość powietrza jest dobra. Biometr jest obojętny, przechodzić będzie w korzystny, no jest pięknie.
13: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
14: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
0: Teraz Patrycja Markowska, gdy zgasną światła. A gdy zapada zmrok, to pamiętajcie o odblaskach. Dzisiaj w kalendarzu mamy taki dzień, który przypomina o odblaskach. Ja również to czynię. Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków. Zakładajmy je.

0: Reklama.
1: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
2: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają dwie kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10. Lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce czas start!
0: Po reklamie.
3: Co słychać na ulicach Tarnowa w to czwartkowe słoneczne popołudnie, pogodne zresztą. Ruch niewielki. Chyba jednak wybieramy chodniki, czyli pieszych, więcej jest na ulicach niż samochodów, o tej porze przynajmniej. Lwowska jest wolna od korków, płynnie poruszamy się ulicami Słoneczną, Sitki i Słowackiego. Niewiele samochodów teraz na Starodąbrowskiej, na Mickiewicza, ale i Solidarności także są pustki. Na Klikowskiej również ruch niewielki. Jedynie na Narutowicza teraz od Krakowskiej jadąc w kierunku Tuchowskiej jest więcej pojazdów, ale też bywało gorzej. Na Konarskiego, Dąbrowskiego ruch niewielki. Krakowska wolna jest od korków, płynnie przy Warsztatowej, bez większych kłopotów przy Koszyckiej i Czerwonej. Szujskiego, Mościckiego, w stronę Mościc jedziemy płynnie. Przy Czerwonych Klonów na chwilę zwalniamy Witosa, później płynnie jedziemy do Kępy Bogumiłowickiej. Dojeżdżamy też do autostrady bez postojów. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości. Kasia Cerekwicka w Polski Czwartek SOS na zegarach 18 minut do godziny 14.

w radiu RDN Małopolska. Teraz przeniesiemy się do naszych południowych sąsiadów. Oni też kiedyś śpiewali po polsku. 1 października w 2019 roku zmarł Karol Gott, popularny czeski piosenkarz nazywany Złotym Głosem Pragi. Miał 80 lat, był uznawany za najbardziej znanego czeskiego, wcześniej czechosłowackiego piosenkarza w historii. Wydał ponad 180 płyt, sprzedanych w nakładzie według różnych źródeł od 30 do 100 milionów egzemplarzy. Nagrywał i śpiewał w kilku językach. Został 22 razy nagrodzony złotym i 19 razy czeskim słowikiem. Ukończył renomowane konserwatorium praskie. Obdarzony tenorem, wykonywał różnorodny repertuar, w tym arie operetkowe, muzykę pop, swing, jazz, utwory musicalowe i ludowe piosenki z Czech i Moraw. Koncertował we wszystkich krajach Europy, także w Ameryce Północnej i Południowej, Australii oraz w Japonii. Występował w teatrze, grał w filmach, miał własny show w telewizji. Pierwsze zagraniczne koncerty grał w Polsce na początku lat 60. z jazzową orkiestrą czechosłowacką Czechosłowackiego Radia. W 1964 wystąpił na festiwalu w Sopocie z piosenką Kot Teofil, wykonaną po polsku, za którą otrzymał trzecią nagrodę. Czarny!

0: życzają mi. Karol Gott kilka razy wystąpił później na Sopockim Festiwalu i wielokrotnie koncertował w naszym kraju. W kwietniu 1971 roku opowiadał o recitalu przygotowanym dla polskiej publiczności.
1: Polskie tourne je już planowano przez pół roku. Je to moje první polskie tourne. Zatím jsem w Polsku wystupował pouze...
2: Obecne swoje tourne planowałem od pół roku, mówi Karol Gott. W Polsce śpiewałem kilkakrotnie, bądź na festiwalach w Sopocie, bądź jako aktor teatru Semafor. Ale tym razem wystąpię przed publicznością polską z całym recitalem. W programie mam piosenki zarówno nowe, jak i dawne. Wykonuję je w różnych językach.
0: Karol Gott także malował i wystawiał swoje obrazy, był wielokrotnie zapraszany jako gość do zagranicznych programów telewizyjnych. Dziennikarz muzyczny Roman Rogowiecki, wspominając Karola Gotta, podkreślał, że artysta był bardzo popularny również nad Wisłą.
3: On bardzo wcześnie zaczął przyjeżdżać do Polski, był w Sopocie, chyba nawet wygrał Sopot, troszczył się o ten rynek. Poza tym to moim zdaniem był taki wschodnioeuropejski Tom Jones. Wszystko miał. Miał głos, miał prezencję, był uśmiechnięty, zawodowy. Takich artystów należy doceniać, należy ich lubić i tak było z Karolem Gottem.
0: Karol Gott otrzymał ponad 50 platynowych, złotych i srebrnych płyt. Zmarł na Białaczkę 1 października w 2019 roku. Dzień jego pogrzebu, 12 października, był w Czechach Dniem Żałoby Narodowej. Mszy świętej w katedrze świętego Wita, Wojciecha i Wacława, która jest czeską świątynią narodową, przewodniczył ówczesny metropolita praski i kardynał Dominik Duka. Pogrzeb artysty miał charakter państwowy. Tu Radio RDN Małopolska, Tarnów, 12 minut do godziny 14. Odprowadź Imla Koteluk.

0: zdecydować. Mela Koteluk, za chwilę odpowiedź i Szymon Wydra. Międzynarodowy Dzień Muzyki 1 października w Radiu RDN Małopolska. Celebrujemy ten dzień w sposób szczególny. Oczywiście gramy tylko po polsku. Teraz Szymon.
1: Witam serdecznie, mówi Szymon Wydra, zespół Carpe Diem. Moi drodzy, Radio RDN Małopolska to takie radio, które na co dzień jest z muzyką na ty, a więc i wy, słuchacze, bądźcie na co dzień z Radiem RDN Małopolska, bo warto.

Za chwilę o czym dowiemy się z wiadomości. Za 4,5 minuty przedstawi je Marta Jodłowska. Do tego czasu Loka i Na Przekór.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie. Straż pożarna rusza z kampanią Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa.
4: To niewielkie urządzenie i ta niewielka inwestycja da nam komfort na to, że w porę zostaniemy ostrzeżeni.
0: A Straż Miejska w Tarnowie ma całodobowy punkt schronienia, pomieści on kilkaset osób.
5: Te piwnice, którymi dysponujemy dzisiaj, zostały wyznaczone jako miejsce schronienia.
0: Na zegarze 14, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Na początek jednak tragiczny finał wypadku na dworcu kolejowym w Tarnowie. Nie żyje kobieta, która w środę po południu została potrącona przez wjeżdżający na stację pociąg. Około 40-letnia kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie lekarz stwierdził zgon. Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Na początku sezonu grzewczego Straż Pożarna apeluje o instalacje w domach i mieszkaniach czujek dymu i tlenku węgla. Po raz kolejny rozpoczęła kampanię Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Paweł Fryszczak mówi, że tylko czujki mogą ostrzec przed tlenkiem węgla.
4: Żaden zmysł, ani wzrok, ani słuch nie jest w stanie tego gazu wyczuć, a to niewielkie urządzenie i ta niewielka inwestycja da nam komfort na to, że w porę zostanie ostrzeżeni, że w porę zareagujemy, że w porę się ewakuujemy z pomieszczenia, gdzie on się pokaże.
0: Strażacy zalecają, by kupować czujki sprawdzone przez polskich ekspertów i zgodne z normami. Informacja o tym powinna znajdować się na urządzeniu. A w ubiegłorocznym sezonie grzewczym 69 osób w Polsce śmiertelnie zatruło się czadem.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Budynek Straży Miejskiej przy Nadbrzeżnej w Tarnowie został wytypowany jako całodobowy punkt schronienia. W razie zagrożenia będą mogli z niego korzystać mieszkańcy, nie tylko podczas wojny, ale też w czasie gwałtownych zjawisk pogodowych czy innych sytuacji kryzysowych. Jak mówił w programie Słowo za Słowo komendant Straży Miejskiej w Tarnowie Krzysztof Tomasik, obiekt został już oznaczony i znajduje się w aplikacji, gdzie się ukryć. Wkrótce pojawią się też specjalne tabliczki informujące, że właśnie tutaj znajduje się punkt schronienia.
5: Te piwnice, którymi dysponujemy dzisiaj, zostały wyznaczone jako miejsce schronienia. Będą przystosowane. Wierzę głęboko w to, że z środków obrony cywilnej i ochrony ludności w przyszłym roku uda się pozyskać dodatkowe środki, które pozwolą nam na wyposażenie tego budynku tak, aby mieszkańcy, którzy do nas przybędą, mogli się czuć komfortowo. Chcemy go troszkę zmodernizować, chociaż on jest w doskonałej kondycji technicznej, bo niedawno powstał.
0: Podziemna kondygnacja budynku może pomieścić według szacunków komendanta nawet około 300 osób. Na miejscu są już m.in. łóżka polowe, a do tematu wrócimy w Pulsie Regionu.
2: Z życia kościoła.
0: Dokumenty, zdjęcia i rzeczy prywatne, m.in. to można zobaczyć na wystawie z okazji 120-lecia przybycia sióstr Felicjanek do Nowego Sącza. Jej uroczyste otwarcie odbyło się dzisiaj w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu. Korytarz gmachu wypełniły wykonane przez zakonnice obrazy i rękodzieła. dzieło, m.in. różaniec z owoców derenia. W gablotach można zobaczyć opis konkretnych dzieł zakonu na przestrzeni lat, czy też unikalną koronę cierniową, którą zakładano podczas ślubów wieczystych. Na wernisażu pojawili się uczniowie z sądeckich szkół średnich. Sprawdziliśmy, czym jest dla nich ta historia.
7: Myślę, że bardzo ważna, bo siostry dużą rolę też odgrywały w Nansonczu.
8: Jest to naprawdę bardzo ważne, ponieważ w dzisiejszych czasach szczególnie młodzi ludzie zapominają o historii, która się dzieje i działa wokół nas. Też dużo młodych ludzi odchodzi od wiary, tej sfery duchowej, dlatego powinniśmy po prostu pamiętać o tym, że jest to część naszego życia i zawsze będzie.
9: To jest bardzo istotna część historii sądeckiej. Myślę, że warto przychodzić tutaj, zwiedzać to miejsce, poznawać tę historię.
0: Teraz siostry Felicjanki prowadzą w Nowym Sączu żłobek, przedszkole i ośrodek dla niepełnosprawnych chłopców. Opiekują się też Oknem Życia. Wystawę w budynku biblioteki przy Jagiellońskiej 61 można zwiedzać do końca października w godzinach od 8 do 18.30.
2: RDN kulturalnie.
0: Można spełnić swoje muzyczne marzenie i zaśpiewać na dużej scenie z ulubionym zespołem. W Tarnowie ruszyły zgłoszenia do wyjątkowego konkursu, w którym nagrodą jest występ z zespołem Lombard. Legendarna grupa obchodzi 45-lecie nieprzerwanej obecności na scenie i z tej okazji 17 października da wyjątkowy koncert w Centrum Sztuki Mościce. Zwycięzca konkursu zaśpiewa razem z nimi na żywo kultowy hit Przeżyj to sam.

Konkurs skierowany jest do solistów, którzy mają skończone 14 lat. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 października. W wydarzeniu patronuje Radio RDN Małopolska.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Do 23 stopni na termometrach, tak zapowiadali meteorolodzy na dziś, ale już jest więcej, prawie 24 kreski powyżej zera w Tarnowie. Wiatr wschodni teraz wieje z prędkością około 22 km na godzinę, w porywach do 45. Biometr jest obojętny, w miarę upływu dnia będzie się poprawiać. W nocy 5-6 stopni na termometrach. Jutro podobny typ pogody, można sobie zrobić ksero, także niebo niemalże bezchmurne, słabszy wiatr.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Kolejną godzinę naszego spotkania w Polski Czwartek, w Święto Muzyki, rozpoczyna Kasia Kowalska, Miłosne Zbrodnie, na zegarach 6,5 minuty po 14.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Przypominamy mieszkańcom powiatu Tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
5: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Staszczyk, 1996. To jest ten kraj. O 6.36 w Polsce wstało słońce. Zajdzie 14 minut po godzinie 18, czyli do zachodu słońca. Pozostało nam jeszcze dokładnie 3 godziny i 59 minut. Dzień krótszy od najdłuższego dnia w roku o 4 godziny, 44 minuty i 46 sekund. No, niestety, dnia nam ubywa. No, ale jeżeli chcemy złożyć życzenia naszym solenizantom, no to jeszcze mamy czas do północy. Danuta, Remigiusz, Teresa, Julia, Jan, Roman, Ariel, Krescenty i Cieszysław dzisiaj świętują. Wszystkiego naj od całego zespołu Radia RDN Małopolska. I przypomnę, że właśnie 1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu, Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia, Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, także Międzynarodowy Dzień Muzyki, także Dzień Kawy, również Międzynarodowy i Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków. A, no i oczywiście Światowy Dzień Ptaków. No jak mogłem zapomnieć o tym? Przecież teraz grupa Jam i Jak Malowany Ptak. Na zegarach 16 minut po godzinie 14. Za chwilę jeden z przebojów czasochłonnych. Oj, będzie fajnie.

0: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie. Godziny, dni, miesiące i lata. Także chwile.
1: Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś taka piękna.
0: Czasochłonne przeboje i wskazówki Jerzego Olszówki.
2: To nie czas gra główną rolę, ale też taką rolę gra czas. Zapraszam. Zaraz to prawie natychmiast, zaraz po albo zaraz przed. To mniej niż moment, ale więcej niż chwila. Czy chwileczka? Nie mylić z chwilówką, bo chwila może nic nie kosztować, a za chwilówkę można słono zapłacić. Zaraz może mieć coś wspólnego z pieniędzmi. Pożycz mi 100 zł, oddam zaraz. A przecież nam nie chodzi o to, aby ktoś nam zaraz oddał tylko pieniądze, które pożyczył. Przypomnijmy sobie też, jak śpiewa Eugeniusz Bodo. Zaraz wezmę od szefa akonto. Akonto, czyli chwilówkę. Inni mówią, że zaraz to duża bakteria, czyli coś, co może zaszkodzić. Jak chwilówka.
0: Nieoczekiwana zmiana czasu. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie.
2: Eugeniusz Bodo w jednej z piosenek operuje czasem, może mało precyzyjnie, ale w końcu zakochany i wszystko mogło mu się poplątać. Ostatecznie umówił się z wybranką swego serca punktualnie na 9:00. To także dowód, że zakochani odliczają czas. Od spotkania do spotkania. A ten, dla tych, których są razem, leci jak strzała Robin Hooda, chociaż bardziej Amora. A dla tych, co czekają na spotkanie, tak wolno, że minuta wydaje się być godziną, a godzina wiecznością.
0: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Umówiłem się z nią na 9:00. Eugeniusz Bodo z filmu Piętro wyżej z 1937 roku.
3: 5:15 odczyt rolniczy, 6:30 płyty, 7:05 słuchowisko dla dzieci, 8:04 jakaś płyta, 8:09 ktoś coś czyta, to nieważne. Najważniejsze dziś jest ona. 1:07, 1:03, 1:05 ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno wiem, umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już, zaraz wezmę oczy.

Aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na dziewiątą. Na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci. Pierwsza, druga, w pół do trzeciej. Do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa.

0: si longtemps, n'a si longtemps, tak jak dziś.
1: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie. Godziny, dni, miesiące i lata. Także chwile. Rwaj.

0: Pierwszy raz, tak jest, cały czas. Kasia Wilk, za chwilę o 14.30 wiadomości.
1: Reklama.
2: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
2: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
4: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuk, marszałek województwa małopolskiego.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
7: Kiciu,
8: a?
7: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Po reklamie.
10: Rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty do nawozów i paliwa rolniczego. Jest to możliwe dzięki wtorkowej decyzji rządu. Nabór wniosków rozpoczął się dzisiaj. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
11: Rolnicy mogą wnioskować o dopłaty do zakupu nawozów w wysokości do 500 zł na hektar. Mogą też starać się o dodatkową dopłatę do oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Tu wsparcie wynosi 52 grosze za litr paliwa. Chodzi o to, żeby rolnicy mniej odczuli skutki konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wnioski od dziś do 23 października przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc będzie częściowo sfinansowana ze środków unijnych. Polska otrzyma na ten cel ponad 66 milionów euro.
10: Rozpoczyna się rok akademicki. Dużo młodych ludzi z diecezji tarnowskiej zaczyna studia, często wyjeżdżając do dużych miast. Biskup tarnowski Andrzej Jerz prosi studentów, aby zdobywając wiedzę, dbali także o dziedzictwo, które przekazali im rodzice. Jak podkreśla biskup diecezjalny w wywiadzie dla Radia RDN, to zazwyczaj rodzice zauważają metamorfozę w życiu młodych ludzi, którzy studiują w większych miastach.
12: Już po kilku semestrach, czy nawet po jednym semestrze na takich czy innych studiach w dużym środowisku akademickim w wielkim mieście zmieniają się diametralnie i wydaje się, ci obserwatorzy zewnętrzni to podkreślają, że tracą to, co jest ważne i istotne. Dlatego taka prośba do Was, abyście podejmując studia podejmowali je bardzo rzetelnie, żeby rzeczywiście poszukiwać wiedzy, prawdy, ale równocześnie nie zagubić w tym czasem chaosie ideowym, ideologicznym, nie zagubić siebie, swojej niepowtarzalności, tego dziedzictwa, które nosicie w sobie.
10: Uczelnie inaugurują rok akademicki, dla studentów ruszają wykłady, a tegoroczna rekrutacja na wielu uczelniach jest rekordowa, między innymi przez podwójny rocznik maturzystów po reformach edukacji z lat 2014-2016.
13: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
10: W Grudku nad Dunajcem odbyło się dzisiaj forum rodziny szkół imienia świętego Jana Pawła II. Do Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego Arka przyjechali przedstawiciele ponad 20 szkół. Uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy tych placówek modlili się tu tradycyjnie na początku nowego roku szkolnego. Forum to okazja do formacji, przypomnienie o postaci patrona, ale też wymiana doświadczeń. Jak podkreślał biskup Andrzej Jerz, który przewodniczył uroczystej mszy świętej w Arce, model dydaktyczny i wychowawczy, który ukształtował świętego Jana Pawła II, jest wciąż aktualny i może być podstawą do wychowania dzieci i młodzieży. A swojego patrona przedstawiały m.in. dzieci z Łąkty Górnej, na których czele stała dyrektor tutejszej podstawy. Podstawówki Dorota Juszczyk.
1: Bardzo się cieszymy, że możemy uczestniczyć w dzisiejszym wydarzeniu. Codziennie staramy się czerpać z nauczania Jana Pawła II. Jest on obecny na każdym korytarzu, na każdej szkolnej ścianie. Przypomina nam codziennie o swoich wartościach.
9: No to jest tak naprawdę patron naszej szkoły i staramy się jak najlepiej żyć. Po prostu wzorować się tym, jaki był dobrym człowiekiem, no bo mimo wszystko to jest nasz patron.
14: Inspiruje bardzo. Jako tak jedyny Polak, taki wielki.
15: No zmieniał, dużo robił dla Polski, dla każdego.
16: Urodził się w Wadowicach.
17: Miał siostrę Olgę i starszego brata.
18: Jego brat był lekarzem z zawodu.
10: Do Grudka nad Dunajcem jeszcze dzisiaj wrócimy w Pulsie Regionu, ten na naszej antenie o 15.30.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Teraz w Tarnowie powyżej 23 stopni na termometrach, bardzo małe zachmurzenie, w wielu miejscach niebo jest bezchmurne. I co dalej? No dalej noc nas czeka, od 5 może do 7 stopni zobaczymy na termometrach. Kolejne noce również podobne wskazania, 5, 6, może 7 stopni, ale w ciągu dnia, do końca tygodnia, tak w sobotę jak i w niedzielę, będzie 23 stopnie i początek tygodnia również pogodny, słoneczny, bez opadów.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Tu Radio RDN Małopolska w czwartek, 1 października na zegarach 14:35.

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: W miarę spokojnie upływa dzień na drogach w regionie. W Bochni bez zdarzeń drogowych. Brzescy policjanci odnotowali jedno zdarzenie. Zderzenie z rowerzystą. Trwają ustalenia, czy to będzie zakwalifikowane jako kolizja, czy jako wypadek drogowy. Dębica, jedna mała kolizja parkingowa. Bez zdarzeń drogowych w Dąbrowie Tarnowskiej i w Tarnowie. Spokojnie jak nigdy, informuje oficer dyżurny. Także bardzo płynnie, bardzo spokojnie i niewiele samochodów na ulicach Tarnowa. Jednak wybieramy chyba pieszą wędrówkę do pracy i z powrotem. No jak wyglądają o tej porze ulice Tarnowa? No ruch umiarkowany, bez większych problemów jeszcze, ale oczywiście na ulicy Narutowicza no trzeba wolniej jechać. Tutaj nie przyspieszymy na pewno, chociaż o tej porze jeszcze nie jest źle. Na Dąbrowskiego, Konarskiego no właściwie pustki. Więcej samochodów jest w tej chwili na ulicy Starodąbrowskiej w stronę ulicy Słonecznej. Tutaj jest zagęszczenie pojazdów i na tym odcinku Mickiewicza od ronda ze Starodąbrowską do Alei Matki Bożej Fatimskiej. Tu na chwilę nas zatrzymują światła. Na Alei Solidarności, na Szujskiego, Mościckiego spokojnie, ale jak Kwiatkowskiego też jest jeszcze wolna od korków. Na Krakowskiego też jest więcej aut tradycyjnie przy ulicy Narutowicza. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych, abyście dojechali do wybranego celu. Teraz będziemy i w Sanoku będziemy, i w Ustce będziemy, no i w Lublinie rzecz jasna, i na plaży, w Grudku, w Kętrzynie też pamiętamy, że tam będziemy z bratankami, gdzie jeszcze możemy być. No przypominają sobie Państwo miejsca w Giętlewie i w Marwałdzie też. Na zegarach prawie 15 do 15.

Przejechaliśmy kraj wzdłuż i wszerz po to, aby dotrzeć do Tarnowa. Jest 14.47 i za trzy kwadranse niespełna, trzy kwadranse Puls Regionu. Zapraszam i polecam ten program w imieniu Lucyny Ruchały i reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Gdzie w Tarnowie będzie można szukać schronienia w chwili zagrożenia? Na przykład w podziemiach Straży Miejskiej. O tym dzisiaj w magazynie informacyjnym. Odwiedzimy także klasztor sióstr Bernardynek w Kończyskach koło Zakliczyna, zakon klauzurowy. Naszym gościem będzie siostra Ludwika. I temat, który zainteresuje z całą pewnością rolników. Będzie mowa o dopłatach do zakupów nawozów i oleju napędowego, a także o spotkaniu rodzin szkół imienia Jana Pawła II w Grudku nad Dunajcem i o inwestycjach Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. 37 milionów na rozbudowę sieci ciepłowniczej. Oczywiście, że nie zabraknie wiadomości kulturalnych i sportowych. Zapraszam, polecam od 15.30 do 17.00 Puls Regionu, czyli informacyjne podsumowanie.

0: Reklama.
1: Z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu 1 października o godzinie 20 w Bazylice świętego Franciszka w Asyżu w Krakowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Zapraszamy na prawykonanie oratorium Piotra Pałki do słów ojca Andrzeja Zająca Franciszek Światłe Oczy Serca. Utwór wokalno-instrumentalny w wykonaniu 4 solistów, narratora, 2 chórów i orkiestry zaprasza do osobistego przeżycia tajemnicy świętości. Wstęp wolny. Organizatorzy: Krakowska Prowincja Franciszkanów oraz Fundacja Brat Słońce. Partner główny: Województwo Małopolskie.
2: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
3: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają 2 kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10. Lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce czas start!
4: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już w najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewi międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
5: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska.
1: Chwała. Kiedy mówię słowo chwała, jaki obraz przywodzi ci to na myśl? Sportowca wygrywającego złoto na olimpiadzie? Jezus wchodzi na górę z trzema uczniami i na ich oczach zostaje przemieniony. Jego ubrania stają się oślepiająco białe, jest otoczony obłokiem chwały. Gdybyśmy tam byli, powaliłoby nas z wrażenia. Z pewnością Piotr, Jakub i Jan byli w szoku. Mam wrażenie, że łatwo nam słuchać miłych opowieści o Jezusie, odmawiać pacierze i śpiewać sympatyczne piosenki o chwale, ale zastanawiam się, jak byśmy zareagowali, gdybyśmy tak naprawdę zostali skonfrontowani z Bożą chwałą. Zastanawiam się, jak by to wpłynęło na nasze życie. Czy nasze serca byłyby wypełnione podziwem wobec chwały Boga i czy to zmieniłoby naszą perspektywę życia? Jezus, Bóg, jest Bogiem najwspanialszej chwały. I pewnego dnia Ty i ja znajdziemy się na tej górze, żeby zobaczyć ją na własne oczy.
2: Henryk Dedo, Kropla wieczności.
3: Godzina miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
5: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
4: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
4: Amen.

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem

0: Słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet Diagnostyki i Protetyki Słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
1: Radiowe kino plenerowe.
0: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Pierwszy dzień października, do zachodu słońca pozostało nam jeszcze 2 godziny i 58 minut. Zajdzie tylko po to, aby wstać jutro przed 7 i aby zaserwować nam śniadanie do łóżka. Andrzej Piaseczny.

Czas na informacje dla zmotoryzowanych. To już 20,5 minuty po godzinie 15. Jak wyglądają ulice Tarnowa? No nie jest źle. W miarę spokojnie jedynie. Na Narutowicza przy Tuchowskiej jest więcej samochodów. Na Gumiskiej spokojnie, ale na Mostowej w kierunku ulicy Gumiskiej ruch wzmożony właśnie w tym kierunku. Lwowska Okrężna spokojnie. Na Starodąbrowskiej nadal utrzymuje się wzmożony ruch, także tutaj jest ciasno. Ale z miasta wyjeżdżamy bez większych problemów. Płynnie powinniśmy przejechać bez większych kłopotów. Jest w tej chwili na ulicy Krakowskiej na przykład jedynie przy Warsztatowej na chwilę zatrzymają nas światła, ale później już jedziemy płynnie do ulicy Czerwonej i Koszyckiej. Lwowska strona Rzeszowa ruch umiarkowany, płynnie w Ładnej także, niewiele samochodów, chociaż tutaj w stronę centrum na drodze numer 73 więcej samochodów w stronę Tarnowa teraz jedzie. Aleja Jana Pawła II wolna od korków, płynnie Błonie, spokojna, elektryczna Wyszyńskiego i Kwiatkowskiego. Wszystkiego bezpiecznego, szerokości. Słowa jak Węże do Ucha i Małgorzata Ostrowska. Dzień Muzyki w Radiu RDM Małopolska.

5 słów. Zapraszam do słuchania Pulsu Regionu o 15.30 w imieniu Lucyny Ruchały i reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Teraz już grupa Kult. Dokładnie 1 października, 25 lat temu, w sprzedaży pojawił się 11. album zespołu Kult. Z tego właśnie albumu Brooklińska Rada Żydów. Jerzy Olszówka, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonics Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonics Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonics Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonics Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
5: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
7: Minęła 15.30. Zaczynamy Puls Regionu.
8: Jesteśmy tam, gdzie coś się dzieje.
9: Korek jest za parę kilometrów. Ludzie są zaskoczeni tym. No.
10: Będziemy stać tutaj nawet 2 tygodnie i będziemy blokować tą drogę.
8: Interweniujemy w waszych sprawach.
11: Budowaliśmy tyle lat tu nasze domy, żeby tu mieszkać, a nie żeby nas stąd wysiedlili.
12: Po każdej ulewie jest po prostu masakra. Jest wszystko wymyte, cały żwir, są dziury.
8: Bierzemy pod lupę obietnice polityków i samorządowców.
13: Dopinamy pewne rzeczy, poprawiamy studium zagospodarowania.
14: Jeszcze nie doszło do tej transakcji, natomiast wszystkie inne działania są prowadzone.
8: Towarzyszymy wam w najważniejszych momentach i czekamy na wasze opinie w każdej sprawie. Wszystko, czym dziś żyjecie, już teraz w Pulsie Regionu.
0: Szkoły imienia Jana Pawła II spotkały się na forum w Grudku nad Dunajcem.
15: To jest tak naprawdę patron naszej szkoły i staramy się jak najlepiej żyć i po prostu wzorować się tym, jaki był dobrym człowiekiem, no bo mimo wszystko to jest nasz patron.
16: Inspiruje bardzo, jako taki jedyny Polak, taki wielki.
17: No zmieniał, dużo robił dla Polski.
0: W Tarnowie będzie funkcjonowało całodobowe miejsce doraźnego schronienia na wypadek zagrożeń. Zostanie zlokalizowane pod budynkiem Straży Miejskiej.
18: Te piwnice, którymi dysponujemy dzisiaj, zostały wyznaczone jako miejsce schronienia.
0: Łącznie 37 milionów złotych w najbliższych 2 latach planuje wydać nowosądecki MPEC na modernizację sieci ciepłowniczej w stronę centrum miasta.
19: Z tych pieniędzy w większości będą sfinansowane nowe przyłącza do ciepła systemowego do sądeckiego MPEC-u.
0: W Pulsie Regionu przekażemy też ważne informacje dla rolników. Można już składać wnioski o wsparcie finansowe.
20: To nie jest już tylko zapowiedź. Wsparcie dotyczy 2 rzeczy, które w gospodarstwach mają ogromne znaczenie. Zakup nawozów mineralnych oraz oleju napędowego.
0: Gościem Pulsu Regionu po godzinie 16 będzie siostra Ludwika, matka przełożona klasztoru sióstr Bernardynek w Kończyskach koło Zakliczyna. To wszystko do godziny 17, to wszystko nawet jeszcze więcej. Zapraszam serdecznie w imieniu własnym oraz jak zawsze reporterów RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting & Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
2: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
1: Zapraszam, Szlendi.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
6: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają dwie kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10. Lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce czas start!
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie.
8: Mają świętego Jana Pawła II za patrona. Spotykają się, żeby rozmawiać o wartościach i wyznaczać sobie drogę na przyszłość. Tak można opisać forum rodziny szkół imienia świętego Jana Pawła II, które już po raz 37 odbyło się w Grudku nad Dunajcem. Do Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego Arka przyjechali przedstawiciele ponad 20 takich placówek z diecezji tarnowskiej, a błogosławił im dziś biskup Andrzej Jerz. Na miejscu była też Maria Mułka.
9: Uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy placówek imienia świętego Jana Pawła II tradycyjnie modlili się w Grudku nad Dunajcem na początku nowego roku szkolnego. Jak podkreśla biskup Andrzej Jerz, który przewodniczył uroczystej mszy świętej w Arce, model dydaktyczny i wychowawczy, który ukształtował świętego Jana Pawła II, jest wciąż aktualny i może być podstawą do wychowywania dzieci i młodzieży.
10: Cieszę się bardzo, że tych szkół przybywa wciąż, mimo tych różnych zawiłości, nie będę wchodził w szczegóły, i potężnej presji zewnętrznej, aby wyrugować postać świętego Jana Pawła II z życia, z historii Polski i ze współczesnych odniesień. Mimo wszystko i rodzice, i uczniowie, i wychowawcy, i władze lokalne podejmują decyzję, aby następne szkoły przyjmowały imię świętego Jana Pawła II.
9: Jak dodał biskup Andrzej Jerz, nadawanie imion innych świętych i błogosławionych placówkom edukacyjnym w diecezji tarnowskiej wciąż jest mocnym trendem. Ordynariusz diecezji tarnowskiej w homilii nawiązał też do przykładu, jaki młodym daje patronka dzisiejszego dnia, święta Teresa od Dzieciątka Jezus, która od młodych lat walczyła o świętość swojego życia. Forum to okazja do formacji, przypomnienia o postaci patrona, a także wymiany doświadczeń, mówi Tomasz Wietecha, członek zarządu Społecznej Rady Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II.
11: Czymś, co jest najważniejszym w tym wszystkim, to jest ta wspólnota, to jest ta jedność, to jest rodzina.
0: rodzina. To jest niespotykane gdzie indziej, że mamy taką pogodę, taką życzliwość dla siebie wzajemną, taką radość ze spotkania. To jest naprawdę duża sprawa. Programy wychowawcze naszych szkół oparte są na nauczanie Jana Pawła II, największego z Polaków. Mamy świadomość tego, że jest naprawdę dużo, dużo pracy, żeby temu zobowiązaniu podołać.
9: Swojego patrona przedstawiły dziś dzieci z Łąkty Górnej, na których czele stała dyrektor tutejszej placówki Dorota Juszczyk.
4: Bardzo się cieszymy, że możemy uczestniczyć w dzisiejszym wydarzeniu. Codziennie staramy się czerpać z nauczania Jana Pawła II. Jest on obecny na każdym korytarzu, na każdej szkolnej ścianie. Przypomina nam codziennie o swoich wartościach.
11: No to jest tak naprawdę patron naszej szkoły i staramy się jak najlepiej żyć i po prostu wzorować się tym, jaki był dobrym człowiekiem, no bo mimo wszystko to jest nasz patron.
12: Inspiruje bardzo. Jako taki jedyny Polak, taki wielki.
13: No zmieniał, dużo robił dla Polski.
9: Czego możecie się dowiedzieć z jego nauczania?
14: Żeby się nie poddawać, jak na przykład ktoś bliski odejdzie ci z świata, to żeby nie załamywać się, tylko żeby po prostu iść dalej.
15: Że trzeba też jakby ufać ludziom i że przyjaźnić się z nimi.
16: I żeby wymagać od siebie, choćby inni od nas nie wymagali.
17: Przede wszystkim modlić się, bo modlitwa zawsze pomaga.
18: 20 lat pracujemy w wolontariacie. Realizujemy projekt, małopolski projekt Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia. Jest to dla nas bardzo cenny projekt. Zaszczepiamy w dzieciach taką chęć pomocy i dzieci już wiedzą o tym, że jest duchowa korzyść.
9: Dodała jedna z nauczycielek tej szkoły, Wiesława Kruczyńska-Stary. Ksiądz profesor Marek Klus wygłosił wykład dla uczestników forum, w którym mówił o doświadczanym przez nas kryzysie wartości i problemie w odróżnianiu dobra od zła. Mówił o tym, jakich wartości potrzebują młodzi ludzie i w jaki sposób nauczyciele mogą im pomóc.
19: Wydaje się, że tutaj najważniejsze jest świadectwo, jakie będą dawać sami nauczyciele i wychowawcy, którzy mi takimi wartościami jak sumienie, miłość, prawda i wolność, o których chcę mówić. I tymi wartościami właśnie nauczyciele najpierw powinni żyć, a potem przekazywać innym. Oczywiście ważne, żeby te wartości dobrze rozumieć.
9: Dodajmy, że w diecezji tarnowskiej są aż 64 szkoły noszące imię Jana Pawła II. W całej Polsce takich placówek jest ponad 1000.

0: Budynek Straży Miejskiej przy ulicy Nadbrzeżnej w Tarnowie został wytypowany jako całodobowy punkt schronienia. W razie zagrożenia będą mogli z niego korzystać mieszkańcy nie tylko podczas wojny, ale również w czasie gwałtownych zjawisk pogodowych czy innych sytuacji kryzysowych. Więcej na ten temat Tomasz Graczewski.
1: Całodobowy punkt schronienia jest już wyznaczony. Tylko czy mieszkańcy wiedzą, gdzie takich miejsc schronienia szukać i co zrobiliby, gdyby nagle trzeba było schronić się przed zagrożeniem?
2: Są miejsca bodajże chyba przez ulicę Waryńskiego, z tego co pamiętam, ale więcej jakoś nieba nie kojarzę.
3: Czy jakieś szkoły, instytucje, coś takiego przychodzi do głowy?
2: Nie mam zielonego pojęcia.
4: My akurat w Krzyżu mieszkamy, to nawet nie wiem, czy tam w szkole jest jakiś albo gdzieś. Ja się śmieję, że ja mam chałupę, to w razie czego do kotłowni wpadnę. Nie wiem.
5: Po tym wojewódzkim powinny być, ale czy są?
4: Dawniej jak się szło, to były strzałki narysowane do schronu tam. Strzałek nie ma, co tam w tych schronach jest, to też nie wiadomo.
1: Jak mówił w programie Słowo za Słowo komendant Straży Miejskiej w Tarnowie, Krzysztof Tomasik, budynek Straży Miejskiej został już odpowiednio oznaczony i znajduje się w aplikacji Gdzie się ukryć. Wkrótce pojawią się również specjalne tabliczki informujące, że właśnie tutaj znajduje się punkt schronienia.
6: Te piwnice, którymi dysponujemy dzisiaj, zostały wyznaczone jako miejsce schronienia. Będą przystosowane. Wierzę głęboko w to, że z środków obrony cywilnej i ochrony ludności w przyszłym roku uda się pozyskać dodatkowe środki, które pozwolą nam na wyposażenie tego budynku tak, aby mieszkańcy, którzy do nas przybędą, mogli się czuć komfortowo. Chcemy go troszkę zmodernizować, chociaż on jest w doskonałej kondycji technicznej, bo niedawno powstał.
1: Podziemna kondygnacja budynku może pomieścić według szacunków komendanta nawet około 300 osób, choć w sytuacji zagrożenia Straż Miejska nie zamierza sztywno trzymać się tej liczby. Na miejscu są już m.in. łóżka polowe, choć jak zaznacza komendant, ich rozstawienie ograniczyłoby liczbę osób, które można przyjąć. Straż Miejska w Tarnowie ma zresztą coraz więcej zadań związanych z ochroną ludności. Została wskazana jako podmiot ochrony ludności.
6: Na wypadek sytuacji wojennej stajemy się taką służbą cywilną. Wchodzimy w korpus takich już zadań, powiedziałbym, związanych stricte wojennych.
7: Czyli dodatkowe kompetencje?
6: Te kompetencje na pewno będą poszerzone, ale będziemy wtedy podlegali na pewno jednostkom zewnętrznym i ścisła współpraca z podmiotami ratującymi życie i zdrowie ludzi. Będziemy na przykład delegowani tylko pod policję, tak? To miało miejsce na przykład w COVID-zie. Nasza ustawa, którą mamy, pozwala na to, żeby komendant policji w odpowiednim momencie na skutek decyzji wojewody przejął odpowiedzialność jakby za zarządzanie niejako z Strażą Miejską, tak, w poszczególnych jej obszarach. Tak było w COVID-zie, tak może się zdarzyć w sytuacjach wojennych.
1: Jako podmiot ochrony ludności Straż Miejska ma także możliwość pozyskiwania specjalistycznego sprzętu. Formacja ma już m.in. drona cargo, który może transportować leki, żywność czy inne potrzebne rzeczy, a także agregaty i oświetlenie pozwalające działać w przypadku braku prądu. W planach jest również zakup wielofunkcyjnego pojazdu UTV, który mógłby służyć m.in. do ewakuacji ludzi z trudno dostępnych miejsc czy dostarczania niezbędnego zaopatrzenia. Jego wartość to około 100 000 złotych.

0: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu rozpoczyna kolejną inwestycję rozbudowy nowej i modernizacji starej sieci. Pojawia się też możliwość bezpłatnych przyłączy. Materiał Łukasza Raczkowskiego.
1: Drugi co do wielkości projekt inwestycyjny Nowosądeckiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej będzie realizowany łącznie za 37 milionów złotych. Duża część tych pieniędzy to unijne dofinansowanie, mówił zastępca prezydenta Nowego Sącza Artur Bochenek.
2: 12 milionów złotych to jest bezzwrotna dotacja i z tych pieniędzy w większości będą sfinansowane nowe przyłącza do ciepła systemowego do sądeckiego MPC-u.
1: Według wstępnych wyliczeń będzie to możliwość przyłączy do około 80 budynków w czasie trzech najbliższych lat trwania projektu. Artur Bochenek zachęca do składania wniosków, bo projekt zakłada specjalną ofertę.
2: Wisienka na torcie. Wszystkie przyłącza, czyli wszystkie państwa wnioski osób, które dotąd nie są przyłączone do MPC-u, nie korzystają z ciepła miejskiego, z ciepła systemowego, będą mogły skorzystać z tego ciepła i to na dodatek za darmo, dzięki projektowi, który został sporządzony tutaj przez spółkę MPC.
1: Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu Paweł Kupczak potwierdza i podaje szczegóły.
3: Jeśli będzie opłacalność ekonomiczno-techniczna, w przypadku istniejących obiektów będzie jeszcze drugi wymóg, czyli to, że ciepło systemowe będzie tym jedynym ciepłem dostarczanym do danego obiektu. One zostaną wtedy poddane szczegółowej analizie, każdy z tych wniosków i te, które się będą kwalifikowały, zostaną właśnie objęte zwolnieniem z opłaty przyłączeniowej, więc to będzie realna korzyść dla mieszkańców Nowego Sącza.
1: Łącznie cały projekt zakłada budowę ponad 6,5 km sieci ciepłowniczej i modernizację ponad kilometra istniejącej. Ciepło sieciowe to nie tylko opłacalność, ale też zdrowe powietrze w Nowym Sączu, przekonywali wspólnie Artur Bochenek i Paweł Kupczak. Prezes nowosądeckiego MPC-u dodał też, że w mieście jest coraz mniej białych plam, jeśli chodzi o rozwój sieci ciepłowniczej, a projekty jej rozbudowy cały czas trwają.
3: W okolicy ulicy Węgierskiej, w okolicy ulicy Zielonej, ale poszliśmy w kierunku Starego Miasta, bo to jest bardzo ważny kierunek. Jeszcze do niedawna MPC skończył się mniej więcej na wysokości dawnego dworca PKS-u. Teraz te wszystkie obiekty, które są przy alejach, przy Urząd Wojewódzki są podłączone. Idziemy dalej. W te wakacje podłączyliśmy pierwsze liceum i zespół szkół numer 4 i już planujemy kolejne prace w rejonie Starego Miasta, czyli w rejonie ulicy Narutowicza, ulicy Sobieskiego, między innymi właśnie Rynek Maślany, który jest budowany przez miasto, będzie podpięty do MPC-u.
1: Spółka konsekwentnie realizuje plan zbliżania się do miejskiej Starówki, ale całkowite objęcie jej siecią to jeszcze melodia przyszłości. Wszystkie prace z najnowszego projektu mają zostać zrealizowane do końca 2029 roku.
0: Aż ciepło na sercu zrobiło. Za 4 minuty będzie godzina 16 w wiadomości.

0: Straż Miejska w Nowym Sączu apeluje o zwracanie uwagi na bezdomnych. Zaprosimy też na obchody dziesięciolecia Związku Podhalan w Jazowsku. Jest 16:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Straż Miejska w Nowym Sączu apeluje o zwracanie uwagi na bezdomnych. Według ostatnich obliczeń w mieście było około 100 osób bez dachu nad głową. Zdecydowana większość z nich korzysta z udzielonej im pomocy czy dostępnych instytucji, ale nie wszyscy. Około 10 osób jest w stałym kryzysie bezdomności. W związku z początkiem jesieni strażnicy częściej prowadzą działania w tej kwestii, ale pomóc może każdy z nas.
1: Bardzo proszę mieszkańców o wykonanie prostego telefonu 986 do Straży Miejskiej. Zawsze jest zadysponowany patrol, który podjedzie, sprawdzi. Może ta osoba wcale nie śpi, może być też chora.
2: Źle się czuć.
1: Tutaj trzeba zawsze sprawdzić i nie pozostawać takich osób samych sobie. Praktycznie całorocznie prowadzimy te kontrole, zarówno pustostanów, miejsc pod mostami. Tam najczęściej te osoby przebywają, szukają schronienia przed deszczem.
0: Mówił w programie Słowo za Słowo Werden Nowy Sącz komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu Wojciech Tyrkiel. W Nowym Sączu pomocą zajmuje się schronisko dla bezdomnych przy ulicy Szwedzkiej. Pod tym samym adresem prowadzona jest też ogrzewalnia.
3: Z życia kościoła.
0: Już 4,5 tysiąca młodych z diecezji tarnowskiej zapisało się na spotkanie Powstań i Żyj. Lista wciąż jednak jest otwarta. W przyszłym tygodniu młodzi z całej diecezji spotkają się w arenie Jaskółka w Tarnowie. Tym razem zmierzą się z tematem przebaczenia. Jak mówił w audycji Rozgryźć Kościół dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ksiądz Tomasz Chrupek, przebaczenie jest procesem i wymaga czasu.
4: Temat przebaczenia przekłada się najczęściej w rozmowach z młodym człowiekiem. Bardzo często, może nie od razu, to jest coś bardzo dużego, związanego z jakimś zranieniem, ale zwykła nawet jakaś uraza, krzywda, ktoś pielęgnuje tą urazę też w sobie. Myślę, że też dlatego chcieliśmy ten temat związany z przebaczeniem poruszyć, dlatego, że jest tutaj wiele pojęć takich pobocznych, które często są ze sobą mylone, a które chcielibyśmy właśnie młodym wyjaśnić, pokazać, gdzie jest też ta granica i gdzie rzeczywiście niektóre tematy naprawdę potrzebują przebaczenia, może nawet takiego nieuświadomionego, jakiejś urazy, która jest pielęgnowana nawet od wielu lat po to, żeby ją trafnie nazwać, zdiagnozować i uleczyć.
0: Do poniedziałku 5 października przedłużono zapisy na spotkanie dla młodzieży diecezji tarnowskiej. 7 października w arenie Jaskółka spotkają się uczniowie ze szkół średnich. Dzień później zaproszona jest młodzież klasy 8. Patronat sprawuje RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Tymczasem siostry Bernardynki przygotowują się do obchodów 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka. Nazywają siebie Armią Pana, trwają na modlitwie około 7 godzin dziennie, ale mają też codzienne obowiązki. Korzystają również z sali ćwiczeń i nawet jeżdżą na hulajnodze. W Kończyskach koło Zakliczyna jest jeden z 9 klasztorów sióstr Bernardynek. To franciszkański zakon żeński objęty klauzurą. Choć ich codzienność naznaczona jest pracą i modlitwą, to jak przekonuje matka przełożona, siostra Ludwika, ich powołanie i charyzmat dają im wiele radości.
5: Ludzie patrząc widzą, że jesteśmy szczęśliwe. Ja mogę powiedzieć, że tak, że jesteśmy szczęśliwe, ale czasem żartujemy, jak ktoś mówi, siostro, ty musisz być szczęśliwa. A no muszę. Ale to nie jest tak, że muszę, bo gdyby to było, że muszę być szczęśliwa, to z taką szczęśliwą siostrą trudno byłoby żyć. Ten charyzmat franciszkański jest wpisany w nasze życie. Potrafimy cieszyć się z małych rzeczy, potrafimy też korzystać. Choćby ta hulajnoga. Siostry wiedzą, że takie szaleństwo ja lubię, bardzo lubię, ale też jeszcze zdradzę taką tajemnicę. Kilka lat temu zaczęłyśmy organizować taką salkę ćwiczeń. My mówimy na nią sala rehabilitacyjna, ale mamy tam bieżnię, orbitrek, wioślarza, jakieś piłki, gumę i ja bardzo lubię tam chodzić.
0: Siostry przeżywają teraz wyjątkową rocznicę 800 lat od śmierci świętego Franciszka. Główne uroczystości odbędą się już w najbliższy weekend, a cała rozmowa z siostrą Ludwiką już za kilka minut w Pulsie Regionu.
3: RDN kulturalnie.
0: Kultywują tradycje Lachów i Górali, wiarę, kulturę i wartości regionu. Związek Podhalan Oddział Jazowsko świętuje dziesięciolecie istnienia. Obchody jubileuszu odbędą się w najbliższą niedzielę. Jak podkreśla Piotr Gąsienica, wiceprezes zarządu głównego Związku Podhalan, Rola oddziału w Jazowsku jest bardzo ważna, bo właśnie w tym rejonie przebiega granica między dwoma regionami.
2: Powstawanie tego oddziału 10 lat temu było bardzo ważne ze względu na to, że mamy do czynienia z granicą między dwoma regionami.
6: No tak.
2: Jazowsko jest ostatnim oddziałem góralskim w stronę Lachów, potem już poza Katczą w tą stronę są Lachy. Więc to jest taki obszar regionalnie nazwany przenikaniem, kiedy jedni drugich podpatrywali. I tam, jak urodziła się ta idea 10 lat temu, że oni poczuli się tak naprawdę w pełni góralami i chcieli tego oddziału, to dla nas, jako zarządu głównego, był to niezwykle ważny moment.
0: Uroczystości jubileuszowe rozpoczną się w najbliższą niedzielę o 11:00 mszą świętą w oprawie góralskiej w kościele parafialnym w Jazowsku.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Bardzo dla nas łaskawa pogoda w ostatnim czasie i będzie łaskawa jeszcze przez najbliższy tydzień. Miało być do niedzieli, a tutaj promocyjnie będziemy mieć, jeśli te długoterminowe prognozy się sprawdzą, jeszcze 3 dni z piękną pogodą i wysokimi temperaturami. Od następnego czwartku już będzie padać, a już albo dopiero. A teraz cieszmy się słońcem i ciśnieniem też ugruntowanym w miarę. Jutro powinno być jeszcze wyższe.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.

0: Jego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
1: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
2: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
3: Jesień, łakocie. Z delikatesów centrum.
4: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie. Mija 800 lat od śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Do tego wyjątkowego jubileuszu przygotowują się siostry z klasztoru sióstr Bernardynek koło Zakliczyna. Franciszkański zakon żeński w Kończyskach jest objętny klauzurą. Jak wygląda życie za murami? Jakie przesłanie niesie dziś święty Franciszek? O tym w rozmowie z naszym gościem. W klasztorze sióstr Bernardynek w Kończyskach z mikrofonem była Jolanta Moździerz.
8: 4 października będziemy obchodzić wyjątkową rocznicę 800 lat od śmierci świętego Franciszka. Wystarczyły mu 44 lata życia, aby łaska Boża przemieniała go w człowieka, który zapoczątkował wielki ruch odnowy. Nie tylko siebie, lecz całej epoki. Naszym gościem jest dziś matka przełożona klasztoru sióstr Bernardynek w Kończyskach koło Zakliczyna. Szczęść Boże.
9: Szczęść Boże, witam serdecznie.
8: Siostro, na czym polega fenomen tego świętego?
9: Święty Franciszek jest świętym ponadczasowym. To, czym żył 800 lat temu, jest to aktualne również dzisiaj. Fenomen świętego Franciszka z Asyżu polega na tym, że jako jeden z pierwszych w historii Kościoła zaproponował radykalny powrót do czystej Ewangelii. Franciszek Ewangelię tak jak czytał, tak przyjmował, nie stosował żadnych półśrodków. Dla niego to, co powiedział Jezus, on tak to w swoim życiu stosował. Przez to stał się żywą ikoną Chrystusa. To, co proponuje nam święty Franciszek, to radykalne ubóstwo jako wolność. On sam porzucił bogactwo, wybrał ubóstwo, wybierając drogę całkowitego zaufania Bogu. Przez to też zbliżał się do drugiego człowieka, bardzo często wyrzucanego poza margines społeczeństwa. Tak naprawdę stał się jednym z tych najbardziej odrzucanych początkowo, bo później świat go uwielbiał, później jak już czynił pierwsze cuda. Święty Franciszek, ludzie współcześni jemu też pożądali władzy i bogactwa, to tak trochę jak dzisiaj. Natomiast on nie krytykował, po prostu on postanowił żyć inaczej. On chciał żyć inaczej i rozpoczął od nawracania siebie. I to co jeszcze, Franciszek, kiedy usłyszał od Chrystusa zaproszenie, Franciszku, idź odbuduj mu kościół, poszedł i odbudował kościół świętego Damiana. Jednak szybko okazało się, że jego misją była odbudowa wspólnoty ludzi wierzących i powrót do relacji z drugim człowiekiem.
8: W jaki sposób zatem przesłanie życia świętego Franciszka może wpłynąć na dzisiejszego człowieka?
9: Franciszek nadal inspiruje i zaprasza do minimalizmu. Coraz więcej chcemy mieć, posiadać. Franciszek zrezygnował ze wszystkiego, a trzeba powiedzieć, że znaczy, samo posiadanie rzeczy czy bogactwo nie jest niczym złym. Natomiast bardzo często im więcej mamy, tym więcej chcemy posiadać, a wtedy rzeczy zaczynają posiadać nas i jakby mieć nad nami

0: władzę, więc tutaj taka zachęta do jednak do niepodążania za posiadaniem. Franciszek też inspiruje do tego, żeby żyć we wspólnocie, choćby ludzi wierzących, żeby odchodzić od indywidualizmu, który jest dzisiaj bardzo mocno widziany. Ja nie jestem pępkiem tego świata, nie ja jestem najważniejszy. Cel nie uświęca środków, więc to jest tak, że jeśli obieramy sobie jakiś cel, to nie wszystko jest dozwolone, prawda? I to braterstwo, które pomaga wychodzić z samotności. Dzisiaj jest wielu ludzi samotnych, wielu ludzi, którzy popadają w depresję i zawsze to wychodzenie do drugiego człowieka jest bardzo leczące. Sama na sobie tego doświadczam, bo są takie tendencje, że zbytnio skupiamy się na sobie i wtedy problemy urastają do nie wiadomo jakich, do niebotycznych rozmiarów. Kiedy wychodzę do drugiego człowieka, zauważam go, to zauważam, że on ma niekiedy naprawdę zdecydowanie większe problemy. I pomoc jemu, to wyjście, to dawanie siebie jest bardzo wyzwalające. I radość małych rzeczy. Potrafimy cieszyć się tym, że dzisiaj świeci piękne słońce, potrafimy cieszyć się tym, że jesteśmy zdrowi. Po prostu radość małych rzeczy, bo nasza codzienność jest usłana takimi niespodziankami, takimi łaskami bożymi, ale żeby je dostrzec, trzeba się zatrzymać.
1: Jak siostry Bernardynki z Zakliczyna realizują to przesłanie świętego Franciszka?
0: Łączymy klauzurę i głęboką kontemplację z niesamowitą radością franciszkańską. Tak żartuję, że radość franciszkańską mamy tak naprawdę jakby w pakiecie, przychodząc do klasztoru franciszkańskiego i to daje się, ludzie to widzą w nas, że ta radość jest naprawdę, nie pochodzi tutaj jakby z rzeczy materialnych, ze świata, z tego co się, tylko to jest głęboko zakorzeniona radość w Bogu. Święty Franciszek w swoich pismach zostawił nam miłość do Eucharystii. To realizujemy przez całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu i w tym roku też mamy jubileusz, obchodziłyśmy, świętowałyśmy w marcu 50-lecie całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Franciszkańska radość, prostota życia, czyli minoritas, ideał radości z małych rzeczy, ale też Franciszek bardzo kochał samotność, udawał się na miejsca odosobnione, gdzie się modlił. My dajemy tę możliwość ludziom, mamy pokoje dla gości, tworzymy taką oazę modlitwy i zapraszamy ludzi, żeby jakby wchodzili troszeczkę w nasze życie, nie przekraczając rzeczywiście klauzury, ale żeby mogli zasmakować w ciszy, w kontemplacji, w modlitwie.
1: To może uchylmy też rąbka tajemnicy i powiedzmy, jak wygląda życie sióstr tutaj za murami. Bo myślę, że to ciekawi wiele osób, które no właśnie nie mają tutaj dojścia.
0: Tak, jest to zapewne ciekawe. Nasze życie modlitwy przeplata się z pracą. Około 6-7 godzin dziennie trwamy na modlitwie. Oczywiście jest to podzielone na poszczególne pory dnia. Pozostałą część dnia pracujemy. I tak dzień zaczynamy dość wcześnie, bo 4:55 jest taki poranny blok modlitwy, czytanie duchowe, modlitwy południowe, popołudniowe. Oczywiście są też posiłki, jak mówię w bardzo dużym skrócie, i modlitwy wieczorne. Natomiast jeśli chodzi o pracę, są to zwyczajne, codzienne obowiązki, jak gotowanie, pranie, sprzątanie, takie jak w każdym domu, ale też są jakieś prace artystyczne. Mamy siostrę, która haftuje szaty liturgiczne i szyje. Praca w ogrodzie, prowadzenie też domu dla gości, jak już wspomniałam, taką oazę ciszy tworzymy, gdzie zapraszamy ludzi do wspólnej z nami modlitwy.
1: Czy funkcjonuje tutaj za murami klasztoru takie pojęcie jak czas wolny, czyli czas tylko dla mnie na zrobienie czegoś, co nie wchodzi w harmonogram? Czy funkcjonuje tutaj na przykład telewizja, czy funkcjonuje internet?
0: Mamy telewizor, mamy i siostry mogą z tego korzystać. Oczywiście jakieś zasady są. Najczęściej są to jakieś, śledzimy jakieś transmisje uroczystości kościelnych, ale też i wiadomości, tak żeby mieć świadomość, co dzieje się w świecie i modlić się za ten świat, za ludzi. Mamy też internet. Troszeczkę dzisiejszy świat wymusza na nas jakby wychodzenie, bo wiele spraw poprzez internet się jakby załatwia, nawet nie wychodząc. Z jednej strony to upraszcza, z drugiej jest to też takim dużym wyzwaniem, pewnym niebezpieczeństwem, ale też Mamy stronę internetową, mamy Facebooka i troszeczkę na TikToku działamy. Osoba świecka zaprzyjaźniona z naszym klasztorem prowadzi nam to, zwłaszcza tutaj jeśli chodzi o te rolki i takie zaistnienie. Natomiast jedna z sióstr, nawet jestem ja tą osobą, wpisuję troszeczkę na Facebooku. Są to głównie zaproszenia na nasze uroczystości oraz na godzinę świętą, która jest raz w miesiącu przed pierwszym piątkiem miesiąca. Jest to w nocy modlitwa, na którą zapraszamy ludzi, którzy, no, sympatyków, którzy modlą się w naszym kościele.
1: No właśnie, muszę przyznać, że przyjeżdżając tutaj, zajrzałam sobie do waszych także mediów społecznościowych na Facebooka, na TikToka, no i tam właśnie można zobaczyć między innymi siostrę w roli głównej na jednym z filmików. Bije radość stamtąd, bije szczęście. Jak to jest właśnie tutaj za murami? Siostry, wy jesteście szczęśliwe? Nie tęsknicie za tym, co na zewnątrz?
0: My tak czasem żartujemy, że ludzie patrząc widzą, że jesteśmy szczęśliwe. Ja mogę powiedzieć, że tak, że jesteśmy szczęśliwe, ale czasem żartujemy, jak ktoś mówi, siostro, ty musisz być szczęśliwa. A no muszę. Ale to nie jest tak, że muszę, bo gdyby to było, że muszę być szczęśliwa, to z taką szczęśliwą siostrą trudno byłoby żyć. Ale jak już wspomniałam, ten charyzmat franciszkański jest wpisany w nasze życie. Potrafimy cieszyć się z małych rzeczy, potrafimy też korzystać. Choćby ta hulajnoga, to ja jestem na tym filmiku. Siostry wiedzą, że takie szaleństwo, to ja lubię, bardzo lubię. Ale też jeszcze zdradzę taką tajemnicę, bo pani też pytała o czas wolny. Jest taka przestrzeń. Niekiedy trzeba o nią powalczyć w okresach intensywniejszej pracy. Ja jestem przełożona, więc dla mnie to jest troszeczkę większa walka. Ale mamy taką, kilka lat temu zaczęłyśmy organizować taką salkę ćwiczeń. My mówimy na nią sala rehabilitacyjna, ale mamy tam bieżnię, orbitrek, wioślarza, jakieś piłki, gumę. I ja bardzo lubię tam chodzić. Oczywiście nie jestem wtedy w habicie, ale zamykam drzwi od środka, wskakuję w dres i dla mnie jest to po prostu takie rozładowanie wszelkich napięć i przyjemność, ale też pomaga, bo często gdzieś te nasze kręgosłupy już jest im ciężko, więc taki ruch jest wskazany dla zdrowia, więc z tego też korzystamy.
1: Siostry mieszkają w zamkniętym klasztorze, ale jak już sama siostra wcześniej wspomniała, jesteście też otwarte na ten współczesny świat. W jakich sytuacjach jeszcze zwracają się do was ludzie?
0: Dziękuję bardzo, że pani powiedziała, że w zamkniętym klasztorze, a nie, że my jesteśmy zamknięte, bo to też często ludziom siostry są zamknięte, wie nie. My jesteśmy klauzurowe, ale na ludzi bardzo otwarte. Wiele osób do nas przychodzi w różnych sytuacjach. Najczęściej są to jakieś kryzysy, rozpad małżeństwa, rodziny, choroby nieuleczalne, czy też problemy, trudności z poczęciem. Wiele małżeństw tutaj z tym problemem się boryka i tutaj proszą nas o modlitwę. Też przychodzą do nas ludzie, żeby taki sobie zafundować, że tak powiem, duchowy reset od tej pogoni, której wszyscy ulegają i wchodzą w dni skupienia, w rekolekcje. Jeśli chcą, my im towarzyszymy. I przychodzą ludzie do furty, prosząc o poradę, ale częściej jest to rozmowa, bo nie tyle ludzie potrzebują porady, ile wysłuchania, że siostra usiądzie, wysłucha ich, będzie współczuła i zapewni o modlitwie.
1: Jak głęboko w przestrzeń klasztoru mogą wejść osoby świeckie i jak tutaj im udostępniacie to miejsce? Na jakich zasadach?
0: Mamy część oddzieloną dla gości. Są to pokoje gościnne. Tam osoby mogą korzystać z takiego aneksu kuchennego. Oczywiście z naszych posiłków też mogą korzystać. Nie przekraczając klauzury, jest tak zwana duża rozmównica, gdzie przyjmujemy gości. Jest też jadalnia. Drugie pomieszczenie jest tym aneksem kuchennym, gdzie też podejmujemy grupę. Jest taka salka rekreacyjna, gdzie jest telewizor też dla gości. Jest dostępny internet. Jeśli chodzi o ogród, tutaj część na dziedzińcu. Nasz ogród jest objęty klauzurą. Jest to 4 hektary, także mamy gdzie chodzić i odpoczywać. Mamy staw z karpiami i zawsze na Boże Narodzenie jest bardzo dobra rybka. Także mamy przestrzeń ogromną do odpoczynku. No niekoniecznie jest udostępniana dla ludzi. To jest taka nasza przestrzeń, gdzie wiemy, że jak tam się udamy, to nie będzie tam jakby osób świeckich, ale ze świeckimi się jak najbardziej spotykamy, z tymi, którzy nas odwiedzają.
1: Już na samym początku wspomniałam o tej wyjątkowej rocznicy, 800 lat od śmierci świętego Franciszka. Jak siostry przeżywają tę rocznicę?
0: Ten czas przeżywamy w sposób głęboko duchowy. Powiem, że ta rocznica 800-lecia śmierci to jest taka wielka kumulacja łaski, bo od roku 2023 obchodzimy jakieś właśnie jubileusze franciszkańskie, jubileusze reguły świętego Franciszka, pierwszej szopki, stygmatów, pieśni słonecznej i to już jest ostatni z tych wielkich jubileuszy. Korzystamy pełnymi garściami z wielkiego daru, jaki dał nam papież Leon XIV w postaci możliwości uzyskania odpustu zupełnego w każdym franciszkańskim kościele, więc w naszym. I też, jak wspomniałam o tym jubileuszu adoracji 50-lecia, więc dla nas to jest też rok, który zawiera dwa jubileusze. Więc tutaj nasza modlitwa w intencjach Kościoła, świata, ludzi, którzy do nas przychodzą. I też takie franciszkańskie akcenty w codzienności, nawet choćby wieniec dożynkowy tegoroczny, gdzie tutaj Pani z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały z piękną figurą świętego Franciszka. Wydałyśmy też takie notatniki ze świętym Franciszkiem wspominającym o jubileuszu. Długopisy z okazji tej wielkiej uroczystości, rocznicy 800-lecia śmierci świętego Franciszka, przygotowałyśmy jubileuszowe czekoladki, które będzie można u nas nabyć w samą uroczystość świętego Franciszka. Czyli w najbliższą niedzielę. Będzie to też wsparciem dla nas, dla naszego klasztoru, także serdecznie zapraszam i zachęcam. To wszystko działamy w ten sposób i podkreślamy, że jest ten jubileusz i jednocześnie sobie przypominamy, jak ten czas jest dla nas ważny, ale bardziej przeżywamy na sposób taki duchowy.
1: To jeszcze na koniec zapytam, jak będą przebiegały te zbliżające się uroczystości.
0: Centralnym punktem uroczystości, do której przygotowujemy się już od kilku dni przez nowennę, jest nabożeństwo Transitus, czyli przejście świętego Franciszka. Jest to zawsze w przeddzień, dokładnie 3 października wieczorem. W tym roku jest to też pierwsza sobota, więc będzie to takie bogate nabożeństwo. Jest ono bardzo takie klimatyczne, bo czytamy z tekstów źródłowych wspomnienie śmierci, jak świętego Franciszka, jak to wyglądało. Jest przeplatane śpiewem franciszkańskich pieśni przy wygaszonych światłach. W tym roku jest to, będzie na pewno tym bardziej wzruszające, na pewno dla mnie. 800 lat to było wtedy i podobne wzruszenie do tego, kiedy modlimy się w czasie liturgii Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek i zawsze mnie to wzrusza, kiedy kapłan modli się on, to dzień przed swoją męką, to jest dzisiaj, nie? To takie ciarki. 800 lat temu Franciszek odszedł po nagrodę życia wiecznego. I sama msza święta 4 października, tak gościmy wtedy Jego Ekscelencję księdza biskupa Wiesława Lechowicza, którego zaprosiłyśmy do świętowania wspólnie z nami, kiedy ksiądz biskup został biskupem polowym i napisałyśmy taki list, a też muszę powiedzieć, że ksiądz biskup zawsze, podobnie jak ksiądz biskup ordynariusz, pamięta o nas, przynajmniej raz w roku nas odwiedza, to nazwałyśmy siebie Armią Pana, która będzie towarzyszyć swojemu pasterzowi i rzeczywiście czujemy się jak Armia Pana, która gdzieś tam na polu walki, niewidocznie, ale towarzyszy swojemu wódzowi. I ksiądz biskup będzie przewodniczył tej uroczystości, bo potem będzie wspólne śniadanie. I też dzień świętego Franciszka zawsze losujemy testament świętego Franciszka. Są to jakieś duchowe dary, które Franciszek nam daje, które towarzyszą nam przez cały rok.
1: Siostro, bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziś z mikrofonem Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz gościliśmy w klasztorze sióstr Bernardynek w Kończyskach koło Zakliczyna, a naszym gościem była matka przełożona, siostra Ludwika. Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękuję za rozmowę i spotkanie.
2: A w Kończyskach z mikrofonem zagościła Jolanta Moździerz.
3: Reklama. okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu 1 października o godzinie 20 w Bazylice świętego Franciszka w Asyżu w Krakowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Zapraszamy na prawykonanie oratorium Piotra Pałki do słów ojca Andrzeja Zająca Franciszek Światłe Oczy Serca. Utwór wokalno-instrumentalny w wykonaniu 4 solistów, narratora, 2 chórów i orkiestry zaprasza do osobistego przeżycia tajemnicy świętości. Wstęp wolny. Organizatorzy: Krakowska Prowincja Franciszkanów oraz Fundacja Brat Słońce. Partner główny: Województwo Małopolskie.
4: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
6: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Piękne słońce w całym regionie i tak będzie przez najbliższe dni. Temperatury też powyżej 20, co prawda niewiele, bo 22-23 pokażą i pokazują termometry, ale zawsze to coś. I odczuwalne temperatury, przynajmniej tak w środkowej części dnia, kiedy jest najpełniejsze słońce, są jeszcze wyższe, tak w odczuciu. Wiatr nas za bardzo na szczęście nie chłodzi.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.

0: Od dzisiaj rolnicy mogą składać wnioski o wsparcie finansowe. Na złożenie dokumentów są nieco ponad 3 tygodnie, a program wsparcia przewiduje dopłaty do nawozów oraz oleju napędowego. O szczegółach Tomasz Graczewski w rozmowie z zastępcą dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łukaszem Ożugiem.
1: Audycja sponsorowana.
2: W naszym studiu gości dzisiaj pan Łukasz Ożuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
2: Panie dyrektorze, zacznijmy od konkretu. Rolnicy słyszą o wsparciu finansowym do nawozów i oleju napędowego. Czy możemy już powiedzieć, że będą wypłaty?
3: Tak, to nie jest już tylko zapowiedź. Zostały określone zasady nadzwyczajnego wsparcia dla rolników, a za jego realizację odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie dotyczy dwóch rzeczy, które w gospodarstwach mają ogromne znaczenie. Zakup nawozów mineralnych, innych niż wapno, oraz oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. I od razu najważniejsza informacja. Wnioski można składać od 1 do 23 października bieżącego roku.
2: Kto konkretnie może o te pieniądze się ubiegać?
3: To zależy od rodzaju wsparcia. Jeśli mówimy o nawozach, pomoc jest skierowana do rolników, którzy ponieśli straty gospodarcze związane z kryzysem na Bliskim Wschodzie i spełniają określone warunki, w tym są mikro, małym albo średnim przedsiębiorstwem. Natomiast w przypadku oleju napędowego o wsparcie mogą się ubiegać rolnicy, którzy w 2026 roku przyznano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Czyli w przypadku oleju napędowego bardzo ważne jest posiadanie decyzji o zwrocie akcyzy za rok 2026.
2: W takim razie jakie zakupy, z jakiego okresu będą brane pod uwagę?
3: W obu przypadkach chodzi o zakupy dokonane od 1 marca do 31 sierpnia 2026 roku. Czyli rolnik powinien mieć przede wszystkim swoje faktury, sprawdzić, czy w tym okresie kupował nawozy albo olej napędowy. I tutaj bardzo ważna rzecz. Trzeba mieć dokumenty potwierdzające zakup.
2: No właśnie, dokumenty. Co rolnik powinien przygotować, ubiegając się, składając wniosek?
3: Przede wszystkim faktury potwierdzające zakup nawozów albo oleju napędowego. W przypadku oleju napędowego dodatkowo potrzebna będzie kopia decyzji o przyznaniu zwrotu podatku akcyzowego za rok 2026, zawierająca informacje o limicie zwrotu. Wniosek będą składane tylko i wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez portal rolnika. I bardzo ważna informacja. Wniosek na nawozy i wniosek na olej napędowy składa się oddzielnie.
2: To przejdźmy teraz do konkretnych kwot. Ile rolnik może dostać na nawozy?
3: Tutaj trzeba bardzo precyzyjnie wyjaśnić mechanizm. To nie jest prosta zasada, że każde dostanie 500 zł do hektara. W przypadku nawozów wysokość pomocy będzie wynikała z różnicy pomiędzy ceną zakupionego nawozu, a średnią ceną danego typu nawozu ogłoszonego przez ministra rolnictwa przy zakupach dokonanych od 1 marca do 31 sierpnia. Jednocześnie obowiązuje limit maksymalnie 500 zł na hektar, przy czym powierzchnia objęta tym limitem nie może przekroczyć 300 hektarów.
2: 500 zł na hektar, czyli jeżeli ktoś ma 20 hektarów, to może spodziewać się 10 tysięcy złotych?
3: Możemy powiedzieć, że te 10 tysięcy złotych to maksymalny limit wynikający z zasady 500 zł razy 20 hektarów, ale bardzo mocno podkreślam, to nie oznacza automatycznej wypłaty 10 tysięcy złotych. Rzeczywista kwota będzie zależała od tego, ile nawozów rolnik kupił oraz jaka była różnica między ceną zakupu a ceną referencyjną określonego danego nawozu. Jest jeszcze jedna ważna kwestia. Jeśli zapotrzebowanie wynikające ze wszystkich złożonych wniosków przekroczy dostępne środki, przepisy przewidują zastosowanie współczynnika korygującego.
2: To o nawozach, a przejdźmy teraz do oleju napędowego. Tutaj sprawa wydaje się być trochę prostsza. Ile tutaj wynosi pomoc?
3: W przypadku oleju napędowego stawki została określona konkretnie 52 grosze do 1 litra, ale liczba litrów, do których można otrzymać wsparcie, nie będzie dowolna. Przepisy wiążą ją z limitem zwrotu podatku akcyzowego ustalonego dla danego rolnika na 2026 rok.
2: To policzmy w takim razie to na przykładzie. Jeżeli rolnik ma dokumenty na 1000 litrów oleju napędowego, to ile wyniesie dla niego wsparcie?
3: Jeśli wszystkie te litry mieszczą się w limicie wynikającym z przepisów, to 1000 litrów razy 52 grosze daje 520 zł wsparcia. Przy 5000 litrów byłoby to kwota 2600 zł.
2: Czyli tu nie można po prostu powiedzieć, że mam faktury na tyle i tyle litrów, więc dostanę 52 grosze za każdy litr.
3: Dokładna liczba litrów podlega wsparciu i jest ograniczona mechanizmem określonym w rozporządzeniu. Dlatego rolnik powinien sprawdzić swoją decyzję dotyczącą zwrotu akcyzy. To właśnie dlatego do wniosku o wsparcie do oleju napędowego trzeba dołączyć kopię tej decyzji. Również w tym naborze po przekroczeniu dostępnych środków przepisy przewidują zastosowanie współczynnika korygującego.
2: Przejdźmy w takim razie do rzeczy najważniejszej. Pan o tym powiedział na początku, ale może warto do tego wrócić. Jak i kiedy złożyć wniosek?
3: Zapamiętajmy dwie daty i zasady. Po pierwsze, 1 października rozpoczyna się nabór. Po drugie, 23 października jest ostatnim dniem składania wniosków. I po trzecie, wnioski dotyczące nawozów składamy oddzielnie od wniosku dotyczącego oleju napędowego. Składa się je elektronicznie za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Termin nie podlega przywróceniu, dlatego naprawdę nie warto czekać do ostatniego dnia.
2: Skoro wnioski są oddzielne, to rozumiem, że rolnik, który chce skorzystać zarówno z pomocy do nawozów, jak i do oleju napędowego, musi złożyć dwa wnioski.
3: Tak, dwa rodzaje pomocy, dwa oddzielne wnioski.
2: A kiedy rolnicy mogą spodziewać się decyzji w tej sprawie?
3: Zgodnie z rozporządzeniem, decyzję w sprawie udzielenia wsparcia wydaje kierownik właściwego biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 23 listopada 2026 roku. Wypłata będzie kierowana na rachunek bankowy rolnika znajdującego się w ewidencji producentów.
2: Panie dyrektorze, to jednym zdaniem podsumowując naszą rozmowę, co najważniejszego słuchający nas rolnicy powinni zapamiętać?
3: Rolniku, nie czekaj do ostatniego dnia. Jeżeli od marca do sierpnia kupowałeś nawozy lub olej napędowy, sprawdź swoje dokumenty, przygotuj faktury, sprawdź decyzję o zwrocie akcyzy i złóż odpowiedni wniosek elektronicznie. Nabór trwa do 23 października.
2: A w naszym studiu gościł dzisiaj pan Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę.
3: Dziękuję.
1: To była audycja sponsorowana.
4: Reklama. Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
5: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
4: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
6: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
7: Hej, hej!
8: 3 października zapraszamy na Redyg Jesienny w Obidze. O 13 wyruszamy spod szkoły w Jazowsku. W amfiteatrze w Obidze zagrają Beskidziaki, Kapela Związku Podhalan i Zasadnioki. A o 18 do tańca porwie zespół Baziacyki. Będą atrakcje dla dzieci, konkursy i regionalne przysmaki. Baranina, oscypki, sery oraz miody. Zabierz rodzinę i poczuj smak góralskiej jesieni. Zaprasza Związek Podhalan, oddział w Obidze.
9: Po reklamie.
10: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Brawo!

0: Region jest nasz. Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. ZKS Unia Górą w Małych Derbach Tarnowa. Drugi zespół Tarnowi podejmował wczoraj na stadionie przy Bandrowskiego 9 pierwszy skład Unii Tarnów w ramach półfinału Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Tarnów. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-1 na korzyść drużyny z Mościc. Bohaterem Unii został wychowanek klubu Filip Gala, który zdobył wszystkie 3 gole i zapewnił zwycięstwo w pucharowym starciu. W drugim półfinale Wolania Wola Rzędzińska rozbiła LKS Szynwał 7-0 i to właśnie z Wolą zmierzy się Unia Tarnów w walce o Puchar Tarnowskiego Podokręgu. To drugi powód do radości dla kibiców i działaczy Unii. Poza pewnym zwycięstwem nad Tarnowią, klub z Mościc świętuje swoje 98. urodziny. Z tej okazji na ścianie Miejskiego Domu Sportu odsłonięto tablicę pamiątkową honorującą założycieli TSU Mościce. Tablicę sfinansowali działacze i sympatycy Unii Tarnów. Już po raz 10 na lądowisku w Jasiennej odbędą się zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Impreza zaplanowana jest na niedzielę, 4 października. I świetna zabawa będzie dotyczyć zarówno dzieci, jak i dorosłych, bo będzie to rodzinna impreza, zapewnia Edward Kantor, instruktor modelarstwa i jeden z organizatorów wydarzenia.
2: Latawiec wypuszcza rodzic, pomocnik, zawsze pod wiatr. Jeżeli nie ma wiatru, to zawodnik musi podbiec z latawcem, żeby nadać tej płaszczyźnie nośnej ruch powietrza. To jest cała sztuka i tajemnica lotu.
3: Co do kategorii wiekowych, jeżeli chodzi o uczestników, których tam mieliśmy okazję gościć na tych zawodach, to nawet 2-3-latkowie, którzy przy pomocy rodziców budują te konstrukcje. Jedną częścią tego konkursu to jest ocena wykonania latawca, a drugą częścią tej konkurencji to jest prezentacja latawca w locie.
1: Dodawał Mateusz Bukowiec, członek Sądeckiego Towarzystwa Lotniczego Orlik. Wydarzenie rozpocznie się w niedzielę o 10, a można się zapisać również w dniu zawodów, którym patronuje Radio RDN Nowy Sącz. Dla uczestników przewidziane są nagrody łącznie z widokowym lotem samolotem. Tarnowianki z TSU Iskra Tarnów poznały rywalki, z którymi zmierzą się w meczu 1/32 finału Pucharu Polski Kobiet. Zespół z Tarnowa zagra na wyjeździe z Comax Unią Opole. To zespół, który ostatnio spadł z trzeciej ligi i obecnie występuje w opolskiej grupie ligi czwartej. Po 4 kolejkach ligowych panie z Unii Opole zajmują drugie miejsce w tabeli za stratą 2 punktów do lidera tych rozgrywek. Opolanki wywalczyły prawo startu w rozgrywkach pucharowych na szczeblu centralnym, wygrywając wojewódzki Puchar Polski. Wówczas w meczu półfinałowym pokonały innego czwartoligowca Jedność Rozmierka 11-0, a w finale wygrały 3-2 z trzecioligową Olimpią Lewin Brzeski. Mecze 1/32 finału Pucharu Polski zostaną rozegrane w końcówce października, w weekend 24 i 25.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Maścierz, zapraszam. Kultywują tradycje Lechów i Górali, wiarę, kulturę i wartości regionu. Związek Podhalan Oddział Jazowsko świętuje dziesięciolecie istnienia. Obchody jubileuszu odbędą się w najbliższą niedzielę, 4 października. A jak podkreśla Piotr Gąsienica, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Podhalan, rola oddziału w Jazowsku jest bardzo ważna, bo właśnie w tym rejonie przebiega granica między dwoma regionami.
2: Powstawanie tego oddziału 10 lat temu było bardzo ważne ze względu na to, że mamy do czynienia z granicą między dwoma regionami.
3: No tak,
2: Jazowsko jest ostatnim oddziałem góralskim w stronę Lachów, potem już poza Katczą w tą stronę są Lachy. Więc to jest taki obszar regionalnie nazwany przenikaniem, kiedy jedni drugich podpatrywali. I tam, jak urodziła się ta idea 10 lat temu, że oni poczuli się tak naprawdę w pełni góralami i chcieli tego oddziału, to dla nas jako Zarządu Głównego był to niezwykle ważny moment.
1: Uroczystości jubileuszowe rozpoczną się w najbliższą niedzielę, 4 października o 11:00 mszą świętą w oprawie góralskiej w kościele parafialnym w Jazowsku. Później odbędzie się wspólne spotkanie w Obidzy. Nie zabraknie również występów zespołów regionalnych, informacji o dorobku oddziału czy wyróżnień dla zasłużonych członków. Tarnów włącza się w akcję Weekend Seniora z Kulturą. W ramach ogólnopolskiej akcji Osoby 60+, mogą bezpłatnie zwiedzać oddziały Muzeum Ziemi Tarnowskiej, m.in. Muzeum Dwór w Dołęce, Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach czy Zagrodę Felicji Curyłowej w Zalipiu.
4: Oferta Muzeum Ziemi Tarnowskiej jest skierowana do różnych grup odbiorców. Zapraszamy na co dzień dzieci, młodzież, rodziny z dziećmi, zapraszamy seniorów, osoby z różnymi dysfunkcjami. Natomiast zbliżający się weekend 3-4 października chcemy się skupić przede wszystkim na seniorach i właśnie dla nich włączyliśmy się już po raz zresztą kolejny w akcję Weekend Seniora z Kulturą. Seniorzy będą mogli odwiedzić oddziały, filie Muzeum Ziemi Tarnowskiej zupełnie za darmo. Do akcji włączają się oddziały zarówno tarnowskie, jak i funkcjonujące poza miastem, przede wszystkim w Dołędze, w Zalipiu, w Wierzchosławicach.
1: Mówi dr Marcin Borys, zastępca dyrektora do spraw zbiorów i edukacji Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Seniorów zaprasza także Muzeum Diecezjalne, gdzie w weekend w ramach ogólnopolskiej akcji także czekają atrakcje. W akcję Weekend Seniora z Kulturą włączył się także m.in. Tarnowski Teatr. W sobotę i w niedzielę seniorzy będą mogli bezpłatnie zwiedzać Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie. Szczegóły na rdn.pl. Barwne cygańskie stroje, przedmioty, których używali, czy instrumenty, na których grali Romowie. W Tarnowie znajduje się jedyne miejsce na świecie, które gromadzi zbiory cyganologiczne. Tematyce romskiej poświęcona została 8. konferencja taborowa, która odbędzie się w Tarnowie w ramach 27. Międzynarodowego Taboru Pamięci Romów. W Muzeum Etnograficznym przy ulicy Krakowskiej można znaleźć przedmioty związane z Romami, ale także poznać bogatą historię, obyczaje i tradycje tej mniejszości etnicznej na ziemiach regionu tarnowskiego.
5: Właśnie tutaj przyjeżdżają turyści z całej Polski, aby zobaczyć pierwszą na świecie, pierwszą w Europie ekspozycję poświęconą Romom. Myślę, że takim wyjątkowym dla nas tutaj elementem tej wystawy jest wątek martyrologiczny poświęcony zagładzie cyganów podczas II wojny światowej.
1: A co to za instrument?
5: To jest gadułka. Na takiej gadułce cygan grał i do dźwięków wydawanych przez ten instrument tańczył niedźwiedź. Warto wspomnieć właśnie o takiej profesji jak niedźwiednictwo, czyli tresura dzikich zwierząt. Na całe szczęście zakazana, już się tym nie zajmują, ale my te instrumenty właśnie z tej dziedziny posiadamy w naszym muzeum. Jeżeli przyłożymy dłonie, to jak najbardziej możemy usłyszeć takie dźwięki.
1: Mówi Patrycja Hajek, adiunkt w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie. 8. konferencja taborowa, która odbędzie się w piątek, 2 października, rozpocznie się właśnie od zwiedzania ekspozycji romskiej w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie. Początek o godzinie 16:00, od 18:30 rozpoczną się obrady w piwnicy pod gwiazdami przy ulicy Dąbrowskiego 7. Z kolei w sobotę, 3 października, od 9:30 zaplanowano przejazd autokarem małopolskim szlakiem martyrologii Romów. Tarnów, Żabno, Bielcza, Bożęcin, Górny, Bożęcin Dolny i Szczurowa. Obrady tego dnia potrwają od 16 do 18. Niedzielne obrady będą od 9:30 do 11:00. Jesienią także można obejrzeć film Pod chmurką. W piątkowe popołudnie kino plenerowe Radia RDN zagości w Dąbrowie Tarnowskiej. Na terenie szkoły przy ulicy Zaręby będzie można obejrzeć film pod tytułem Mijaj Biały Lew. To jeden z punktów projektu Bezpieczna jesień na drodze. Początek spotkania przy Szkole Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej będzie w piątek 2 października o godzinie 16. W programie są zabawy dla dzieci z konkursami. Seans rozpocznie się po godzinie 18. Warto zabrać ze sobą ciepły koc. Tego samego dnia warto także wybrać się na rynek. Będą tu m.in. miasteczko rowerowe, nauka udzielania pierwszej pomocy i resuscytacji, symulatory dachowania, hamowania, gaszenia pożaru czy wybuchu poduszki powietrznej. Z kolei w sobotę 3 października przy Szkole Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej od 16 zaplanowano meeting bezpieczeństwa. Będzie spotkanie z ikonami polskiego motosportu, wyścigowe maluchy, pokazy ratownictwa i inne atrakcje. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Sądecka Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w literackim Escape Roomie Klucz do włoskich opowieści, inspirowanym literaturą, kulturą i dziedzictwem Italii. Gra organizowana jest w ramach kwartału poświęconego literaturze i kulturze Włoch, będącego częścią projektu Literatura bez granic. Podczas gry uczestnicy wkroczą do świata włoskich opowieści, w którym każda książka może skrywać wskazówkę, a każda zagadka prowadzić do kolejnej tajemnicy. Rozwiązując szyfry, łamigłówki i zadania logiczne, będą podążać śladami bohaterów i twórców włoskiej literatury, od dawnych dzieł i legend po historie, które na trwałe zapisały się w światowej kulturze. Każda poprawnie rozwiązana zagadka będzie kolejnym krokiem do otwarcia zamkniętych pudełek i skrzynek prowadzących do finału gry. Literacki Escape Room odbędzie się w budynku głównym Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu od 3 do 9 października. Obowiązują zapisy grup na konkretny termin i godzinę.
0: To były wiadomości kulturalne.
3: Dziękuję za dziś. Zapraszam na jutro. Startujemy z Pulsem Regionu o 15.30, a po godzinie 12.00 słyszymy się już ze słuchaczami Radia RDN Nowy Sącz. Dziękuję. Lucyna Ruchała.

0: Sądecki MPEC rusza z nową inwestycją. Wyda na nią w sumie 37 milionów złotych. Na mszę świętą w Tarnowie będzie można przyjść z psem i kotem. Okazja będzie już w najbliższą niedzielę.
1: Po mszy świętej będzie błogosławieństwo zwierząt.
0: Jest 17. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu rozpoczyna nową inwestycję za 37 milionów złotych. Zakłada ona budowę ponad 6 kilometrów sieci ciepłowniczej i modernizację ponad kilometra istniejącej sieci. Jak mówi prezes sądeckiego MPEC-u Paweł Kupczak, szczególnie ważny jest tutaj fakt, że będzie też możliwość bezpłatnego skorzystania z przyłączy, ale pod konkretnymi warunkami.
2: Jeśli będzie opłacalność ekonomiczno-techniczna, w przypadku istniejących obiektów będzie jeszcze drugi wymóg, czyli to, że ciepło systemowe będzie tym jedynym ciepłem dostarczanym do danego obiektu. One zostaną wtedy poddane szczegółowej analizie, każdy z tych wniosków i te, które się będą kwalifikowały, zostaną właśnie objęte zwolnieniem z opłaty przyłączeniowej, więc to będzie realna korzyść dla mieszkańców Nowego Sącza.
0: A wszystkie prace mają zostać zrealizowane do 2029 roku.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: W Nowym Sączu powstała nowa przestrzeń dla wolontariuszy i seniorów. Stowarzyszenie Sursum Korda otworzyło nowe pomieszczenia przy swojej siedzibie przy ulicy Lwowskiej, które mają służyć pomaganiu. Będą się tu spotykać koordynatorzy, wolontariusze i osoby, które chcą działać z organizacją. Udzielane będą też wsparcie seniorom, którzy chcą skorzystać z programów pomocowych skierowanych do tej grupy, mówi Halina Rams, wiceprezes stowarzyszenia.
4: Mamy taką swobodną przestrzeń dla siebie, gdzie można wypić kawę, można w dyskretny sposób porozmawiać, bo z różnymi tematami przychodzą do nas seniorzy, ale nie tylko seniorzy, bo młodzi, dorośli też przychodzą, też mają swoje sprawy, o których chcą porozmawiać, podzielić się, więc mamy tą przestrzeń taką, żeby porozmawiać, spotkać się, też się przeszkolić, też skorzystać po prostu z tego miejsca.
0: Pomieszczenia znajdują się na parterze, więc dostępne są dla każdego, a dodajmy, że Sursum Korda wsparciem obejmuje około 800 osób starszych z regionu sądeckiego i nie tylko.
3: Z życia Kościoła.
0: Błogosławieństwo zwierząt przypomina nam o odpowiedzialności człowieka. Pies czy kot potrzebują naszej pomocy i opieki, mówi ojciec Tyberiusz Marek Mąka, gwardian tarnowskiego klasztoru Bernardynów. 4 października Kościół będzie wspominać świętego Franciszka z Asyżu, który jest patronem zwierząt i ekologii. Z tej okazji na dziedzińcu tarnowskiego klasztoru ojców Bernardynów będzie msza święta, na którą można przyjść z psem, kotem, królikiem czy chomikiem. 4 października będziemy obchodzić 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka.
1: My żyjemy w świecie, w którym często jesteśmy bardzo zabiegani. Franciszek potrafił zatrzymać się, zachwycić stworzeniem i powiedzieć: Panie Boże, dziękuję Ci. Myślę, że tego bardzo potrzebujemy również my dzisiaj w dzisiejszym świecie. Jesteśmy tak zagonieni, nie zawsze widzimy obok siebie ludzi, ale także nie widzimy zwierzęta, które może też potrzebują pomocy i opieki naszej.
0: Msza święta dla miłośników zwierząt zostanie odprawiona w niedzielę o 15 na placu przed klasztorem. Po mszy świętej będzie miało miejsce błogosławieństwo zwierząt.
3: RDN kulturalnie.
0: Można spełnić swoje muzyczne marzenie i zaśpiewać na dużej scenie z ulubionym zespołem. W Tarnowie ruszyły zgłoszenia do wyjątkowego konkursu, w którym nagrodą jest występ z zespołem Lombard. Legendarna grupa obchodzi 45-lecie nieprzerwanej obecności na scenie i z tej okazji 17 października da wyjątkowy koncert w Centrum Sztuki Mościce. Zwycięzca konkursu zaśpiewa razem z nimi na żywo kultowy hit Przeżyj to sam.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Fiat z Częstochowy.
2: Odkrywaj z nami tajemnice Biblii. Poznaj wydarzenia, które kształtowały Kościół. Alfabet biblijny, niekoniecznie od A do Z. Zaprasza ksiądz Mariusz Woźniak.
3: W alfabecie biblijnym pozostajemy przy literze A. Jest ze mną ksiądz dr Mariusz Woźniak. Pięknie się kłaniam. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
3: A ja się nazywam Aleksandra Mieczyńska i dzisiaj z nieukrywaną radością czekam na to, co ksiądz powie, bo rozmawiać będziemy o aniołach i tak będzie podczas kolejnych audycji także, ale zaczynamy od podstawy. Co to za postać? Kim jest anioł? Kim są aniołowie?
4: To jest trochę problematyczne, bo Pismo Święte nie odpowiada, kim jest anioł, tylko co robi anioł.
3: Czyli to jest w działaniu.
4: Znaczy, bardziej chodzi o funkcję niż o naturę. Ale zanim przejdziemy dobrze rozważyć, to najpierw

0: Ta historia zbawienia byłaby niezrozumiała. Wiele najważniejszych wydarzeń w historii zbawienia to właśnie obfitują w opisy angelofanii, czyli tych objawień się aniołów. Tak naprawdę to one informują o tych najważniejszych momentach dla człowieka. Teraz już uprzedzę pewne rozważania, ale gdyby nie aniołowie, skąd wiedziałyby kobiety, że Jezus zmartwychwstał, a nie że go ukradziono z właśnie grobu? Gdyby nie aniołowie, skąd by chociażby pasterze czy inni wiedzieli, że to małe dziecko to właśnie narodzony Mesjasz? Gdyby nie aniołowie, a dokładnie anioł Jahwe, skąd by Mojżesz wiedział, że ma podejść do Pana Boga i z Nim porozmawiać? Więc zauważmy, gdyby nie aniołowie, to Pismo Święte dla nas byłoby bardzo dziurawe i niezrozumiałe. I być może niektórych wydarzeń byśmy do dzisiaj nie potrafili rozpoznać. Mm-hmm. Niesamowite.
1: To jest tak, że można by próbować powiedzieć, że przez to, co mówi anioł, jak działa anioł, że Bóg się komunikuje z nami, albo nam coś komunikuje?
0: Tak, bo to jest przede wszystkim pośrednik między światem Bożym a światem ludzkim. Przede wszystkim. Poza tym termin hebrajski malak, choć się wymawia malach, oznacza dokładnie posłańca, herolda, ja bym powiedział nawet po dzisiejszemu bardziej kuriera. I teraz tak, jak ktoś coś zamawia i czeka na tę paczkę, to tak naprawdę kuriera nas nie obchodzi. Oczywiście na jego widok się cieszymy, że coś przynosi, nawet już jesteśmy w stanie go rozpoznawać, gdyby był po raz drugi, trzeci czy tam pięćdziesiąty, ale często nawet nie znamy jego imienia, nie wiemy jaką ma sytuację życiową w domu czy gdziekolwiek indziej, bo nas interesuje ta przesyłka. I dokładnie tak jest w Piśmie Świętym. Pan Bóg się komunikuje z nami przez aniołów, ale oni są niesamowicie przezroczyści, by sobą nie zasłaniać Pana Boga. I dlatego nie wiemy, kim oni są. Wiemy natomiast, co robią. Przynoszą nam różne informacje, no, chociaż tam tych funkcji jest jeszcze więcej, to będzie okazja, by to powiedzieć. No ale właśnie, człowiek się przez moment skupia na tym aniele, no bo wchodzi w relację z Panem Bogiem, ale anioł się dyskretnie wycofuje. I wtedy człowiek spotyka się z Bogiem bezpośrednio. Fenomenalnie to Pismo Święte pokazuje. Natomiast przez to działanie tych różnych aniołów jesteśmy w stanie mniej więcej określić, kim oni są z natury. Nie wiemy na 100%, ale wiemy, że tak. Po pierwsze, są to osoby bezcielesne. Choć na moment objawienia przybierają ciało ludzkie. Ale są bezcielesne, to są czyste duchy. Skoro są czyste duchy, to są też nieśmiertelne w naszym rozumieniu. No bo co ma w nich umrzeć?
1: No, na pewno nie to ciało, którego nie ma.
0: Właśnie. Choć nie wiemy, czy są nieśmiertelne w sensie takim, bym powiedział, obiektywnym, czy takim ogólnym. Trudno powiedzieć, Pismo Święte na ten temat w ogóle się nie, jakoś nie zająknie, ale na pewno aniołowie, choć są duchami, są bezcieleśni, to są też i bezpłciowi. Choć będzie jeden fragment taki, że to będzie oczywiście jako przyczyna potopu, że aniołowie, a dokładnie synowie Boży, będą wstępować i współżyć z kobietami. I są różne interpretacje, teraz nie chcę w to wchodzić, ale gdybyśmy się trzymali tej wersji, że to są aniołowie, to wtedy moglibyśmy się zastanawiać, skąd ta płciowość.
1: I skąd ciało chyba jednak wtedy.
0: No właśnie.
1: Tak? Mhm.
0: Ale skoro potrafią przyjąć ciało na moment objawienia się człowiekowi, to mogliby też przyjąć to ciało na ten moment. Ale to już jest zupełnie inna sprawa. Mhm. Są rozumne istoty. To jest niesamowite. Dlaczego? Bo wykonują swoje zadania nie tylko na zasadzie wykonania rozkazu i robią jeden do jeden, tylko Pan Bóg im zleca jakieś zadanie, przychodzą do człowieka czy czasami do narodu i mają możliwość po swojemu konfrontowania się z człowiekiem, bo człowiek różnie reaguje, a więc dostosowują się do sytuacji. Potrafią przewidzieć, że są pewne jakieś opory człowieka, potrafią te opory też pokonać, by tę misję Pana Boga wykonać, więc są rozumne. A skoro są rozumne, to też mają wolę. Mhm. I to jest niesamowite, że mają wolną wolę. Są tak blisko Pana Boga, nam by się wydawało, że są zniewolone te byty duchowe tą obecnością morzą, a Pan Bóg im tej wolnej woli nie odbiera. Tak jak i nam.
1: No to widzimy po tych aniołach, o których mówimy, że są upadłe, tak? Że tak. One się z własnej woli odrzuciły od Boga.
0: Właśnie, że to nie Pan Bóg odtrącił, tak samo i też Pan Bóg nie odtrąca człowieka. My czasami mówimy, że Pan Bóg kogoś potępi. Nie, to człowiek rezygnuje z tej przyjaźni, tak samo jak ci aniołowie upadli, zrezygnowali z tej służby Panu Bogu. Można też powiedzieć, że po pierwsze, skoro są to byty duchowe, bezcielesne, nieśmiertelne, mają wolną wolę i tak dalej, to już trzeba wprowadzić pewne rozróżnienie, bo wszyscy robimy tutaj błąd, ale to przez wielkich ojców Kościoła. Bo Ambroży, potem pseudo-Areopagita, Dionizy i święty Tomasz mówią o chórach anielskich.

0: tak naprawdę tych 9 chórów to są byty duchowe, wśród których są tylko jakąś małą grupą aniołowie. Czyli raczej trzeba mówić, że Pan Bóg stworzył świat wielorakich bytów duchowych. One są bardzo różne, w różnej zależności czy bliskości Pana Boga. Tam są też serafini, cherubini, tam też będą trony, moce, panowania, a tylko niektóre z nich są posłani do człowieka i ich nazywamy aniołami. To jest zupełnie coś innego. Czyli to tak jakbyśmy powiedzieli, wszyscy są żołnierzami w armii, ale my dobrze wiemy, że niektórzy to będą lotnicy, niektórzy to będą, powiedzmy, tam właśnie generałowie, czy tam powiedzmy inni dowódcy.
1: Tak, ale różne formacje, tak. Różne dystynkcje, różne stopnie.
0: Więc trochę uogólniamy. I tu też tak właśnie podobnie robimy. Więc jeśli mówimy o aniołach w tych naszych rozważaniach, to patrzymy na aniołów tych posłanych do ludzi. A serafini, cherubini są przy tronie Pana Boga, bo też jest ciekawa bardzo wizja w Piśmie Świętym. Po co są w ogóle ci aniołowie? Przecież Pan Bóg mógłby się spotykać bezpośrednio. Mhm. Fajnie by było. Człowiek klęka do modlitwy, a Pan Bóg mówi, no co chcesz mi dzisiaj powiedzieć? Ale tak nie ma. Wizja Pana Boga w Starym Testamencie jest jako władcę. To jest władca nad całym światem, który stworzył. Ale władca nie jest sam, bo by się nudził. On jest w sali tronowej, taką ma przecież wizję wspaniałą Izajasz. Bóg zasiada na tronie, chwała wypełnia wtedy świątynię, ale wokół tego tronu są różne byty duchowe. Tak jak jest służba, czy powiedzmy ministrowie, czy jakaś tam jeszcze inna formacja przy królu. Więc król nie może być sam, musi mieć dwór. I to jest fenomenalne, że my patrzymy na dwór niebiański.
1: I patrzymy tak naprawdę na relacje. Bóg nie jest sam, bo On jest cały czas w relacjach.
0: Tak, bo to też świetnie pokazuje święty Tomasz, kiedy mówi o tych chórach anielskich. Dzielimy na 3 takie formacje po 3 grupy, w zależności od tego, co łączy te byty duchowe z Bogiem. Im bliżej tego Pana Boga, im bardziej przepełnione Bożą miłością, to tym właśnie mają te inne funkcje. Tam ciągle jest tak, że Bóg jest tym, który wchodzi w życie kogoś. To nie jest Bóg gdzieś tam daleki, sobą zajęty, my musimy się prosić, żeby się w ogóle nami zajął. Nie. To On poszukuje relacji. I gdybyśmy tak spojrzeli na Pana Boga, no to jak Mu nie odpowiedzieć na to Jego wołanie, na to, że On się chce z nami spotkać. Ma co prawda do tego wysłanników. Więc anioł jest takim pośrednikiem, może inaczej. Chciałby się z nami ktoś spotkać, a nie ma czasu, bo jest, rzeczywiście jest zajęty, więc wysyła swojego posłańca, czy tam kogoś, powiedz mu, żeby do mnie przyszedł. No to ten posłaniec wypełnia tę misję tego, który posyłał, ale by przypomnieć, że on się chce z nami spotkać. Mhm. Więc aniołowie to, tam jest dużo funkcji, które spełniają w Starym Testamencie szczególnie, ale przede wszystkim informują, że Bóg jest otwarty na człowieka. To jest piękne.
1: Tak, to jest piękne i tak cały czas słuchając tego, co ksiądz mówi, myślę o tym, jak bardzo blisko potrafią być aniołowie, pewnie i o aniołach stróżach porozmawiamy, ale to zostawimy sobie chyba na osobną audycję, taką rozmowę. Dziś mówimy ogólnie o aniołach. Wiemy, że to są byty, które nie mają ciał, tak? Znaczy wiemy, domyślamy się, to też jest to, co czytujemy z Pisma Świętego. Zastanawiam się, dlaczego akurat, jeżeli są te angelofanie, tak, jeżeli się aniołowie pokazują, przychodzą z misją i przybierają postać człowieka, czy to jest dlatego, żebyśmy się mnie wystraszyli, gdyby to była jakaś inna postać?
0: Oczywiście. Po pierwsze jest tak. Anioł się ujawnia człowiekowi jako albo młodzieniec, który kojarzy się z kimś czystym, kimś delikatnym, kimś, kto nie zrobi nam krzywdy, albo mężem, który budzi w nas zaufanie. Czyli na jego widok nie czujemy strachu. Co prawda świadomość później, że się rozmawia z aniołem, sprawia, że jednak człowiek się boi i zazwyczaj słyszymy wtedy, jak anioł taki czy inny będzie mówił albo często po imieniu, lub czasami bez imienia, ale nie bój się, żeby człowiek nie uciekł od tego anioła. Przybiera więc postać ludzką, ale taką, która zaprasza do rozmowy, która jest takim wabikiem. My oczywiście w ikonografii przedstawiamy anioła ze skrzydłami. Nigdzie w Piśmie Świętym nie ma, że anioł ma skrzydła.
1: Skąd to się wziął?
0: Bardzo prosta sprawa. Gdy redagowano Pismo Święte tak naprawdę po niewoli babilońskiej, a doświadczyli Żydzi całej tej mistyki świata babilońskiego, co Mezopotamia, czyli i Persja, Sumerowie wcześniej i tak dalej, no tamten świat bytów duchowych był właśnie przedstawiony ze skrzydłami jako znak sfery niebiańskiej. Bardzo podobnie też było w Egipcie, chociaż tam jest troszkę może inaczej, ale też te, powiedzmy, bóstwa czy bogowie mają też czasami skrzydła, które używają czasami do transportu, ale bardziej to jest komunikacja dla człowieka. To jest nie człowiek. No więc skoro chciałem pokazać anioła, to później w ikonografii po jakimś czasie, bo wiadomo, że u Żydów nie wolno było przedstawiać, no te skrzydła gdzieś tam się pokazują. Ale ciekawa rzecz. Na Arce Przymierza, gdzie jest rzeczywiście Arka Przymierza uznawana za tron Pana Boga, są postacie cherubinów. Co prawda to nie są aniołowie, ale my tak postrzegamy tych cherubinów. I ci cherubini są ze skrzydłami i faktycznie cherubini i serafini mają skrzydła. W tych wizjach proroków, którzy je widzą, serafini, z tego co pamiętam, to mają trzy pary skrzydeł. Jednymi zasłaniają oczy, drugimi zasłaniają ręce. Trzecie faktycznie służą do fruwania, czy tam do przetransportowania się, a cherubini mają cztery pary skrzydeł. Ale nie latają tymi skrzydłami, więc służą zupełnie do czegoś innego, więc zauważmy, nie wolno było przedstawiać świata duchowego, ale przy Arce Przymierza i w świątyni, a wcześniej w przybytku, przy Arce Przymierza, tak przynajmniej zakładamy, były dwa potężne posągi cherubów i na pewno były na ścianach wyszywane na tych kotarach albo malowane postaci cherubinów, bo przy tronie Bożym muszą być właśnie cherubini, a serafini to też ważna ta kategoria bytów duchowych, która jest przesiąknięta Bożą miłością. Oni płoną Bożą miłością. Są tak blisko, że oni są wręcz samą Bożą miłością. No, przepięknie Pismo Święte klasyfikuje te wszystkie byty duchowe, ale by pokazać, że niektóre są do służby Pana Boga, a niektórzy do służby wobec nas, a nie tylko przy tronie. Więc te skrzydła to tylko informacja, że to nie na świat, natomiast ta postać młodzieńca, czy młodzieńców, mężów, jest tylko jeden wyjątek, kiedy widzimy w Księdze Jozuego męża wcale nie delikatnego, który zaprasza do rozmowy, tylko stoi z mieczem wydobytym, gotowym do walki. Wtedy Jozue się pyta, czy ty jesteś po naszej stronie, czy z naszymi przeciwnikami. A on wie, że jest wodzem wojsk, czy zastępów anielskich, zastępów Pana i jest po to, by bronić twojego ludu. Przepiękna postać Michała. Będziemy oczywiście tam jeszcze przy okazji mówić, ale wtedy widzimy go gotowego do walki. Ale zazwyczaj tak nie jest. Więc ta postać zaprasza nas do rozmowy z Bogiem.
1: To jest fascynujące, kiedy myślimy o tym świecie anielskim i możemy sobie wyobrazić, że on jest tak naprawdę bardzo, bardzo blisko. Dziękuję za dzisiaj i zapraszamy do tego, żeby spotkać się z nami podczas kolejnej audycji. Też będzie o aniołach. Alfabet biblijny według księdza Mariusza Woźniaka. Bardzo pięknie dziękuję za to spotkanie dzisiaj.
0: Też dziękuję.
2: Odkrywaj z nami tajemnice Biblii. Poznaj wydarzenia, które kształtowały Kościół. Alfabet biblijny, niekoniecznie od A do Z. Zaprasza ksiądz Mariusz Woźniak.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
4: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
3: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają 2 kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10, lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce, czas start!
1: Po reklamie.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
0: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
2: Zapraszam Szlendi.
3: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
4: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
2: Chrześcijanin to człowiek w drodze, zmierzający do królestwa. W czasie tej pielgrzymki mamy przybrać postawę owcy, to znaczy postawę wiary, która jest większa od nienawiści wilków. Mieć postawę owcy oznacza mieć przede wszystkim w sercu Bożą miłość, przed tym wszystkim, co myślę, co mówię i co czynię. A to wszystko w myśl świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki dnia dzisiejszego, która zwykła powtarzać: moim niebem jest czynić dobrze na ziemi.

Słuchajcie, Radia RDM Opolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. Łączymy się z Bazyliką pod wezwaniem świętego Mikołaja biskupa w Bochni, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył będzie i Słowo Boże wygłości ksiądz Piotr Cebula, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin.

Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Błagajmy Wszechmogącego Boga, aby pobłogosławił ten relikwiarz wykonany dla przechowywania relikwii świętej Joanny Beretty Moli. Módlmy się. Boże, któryś nakazał Mojżeszowi ze szlachetnego drzewa wykonać skrzynię obitą złotą blachą i umieścić w niej złote naczynie z manną niebieską oraz tablice przykazań napisane Twoją mocą, pokornie Cię prosimy, abyś to naczynie wykonane dla przechowywania świętych relikwii zechciał pobłogosławić i poświęcić. Spraw, aby wszyscy, którzy przez stawiennictwo świętej Joanny Beretty Moli będą zwracać się do Ciebie o zdrowie, wszelką pomoc i Twoje błogosławieństwo, zostali wysłuchani i cieszyli się darami Twojej łaski, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Spraw, Ojcze, aby Twoi wierni na wzór świętej Joanny żyli wiernie łaską, która uświęca miłość małżeńską i uczucia rodzinne oraz wdzięcznością przyjmowali dzieci, w których jaśnieje obraz samego Chrystusa, otaczając je czujną miłością od pierwszych chwil ich życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

imię Boga, w Trójcy Święte, jedynego, rozpoczynamy święty czas Tygodnia Maryjnego w boheńskim sanktuarium Matki Bożej, Królowej Różańca Świętego. Tajemnice różańcowe w życiu rodziny to hasło, które będzie nam towarzyszyć podczas tegorocznego tygodnia. Rozważaniami w czasie tych 7 dni podzielą się duszpasterze posługujący w naszej diecezji. Przez cały tydzień słowo do dorosłych skieruje ksiądz dr Piotr Cebula, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjarnej w Tarnowie, który przewodniczy tej Eucharystii, dokonał poświęcenia relikwii świętej Joanny. Bardzo serdecznie witamy księdza Piotra. Natomiast na wszystkich mszach świętych dla szkół gościmy księdza Daniela Świątka, diecezjalnego duszpasterza Dziewczęcej Służby Maryjnej. Witając ich, życzę na czas posługi słowa, światła Ducha Świętego. Witam wszystkich pielgrzymów, którzy przybyli na to wieczorne spotkanie z Maryją, na tę uroczystą mszę świętą z nieszporami, z udziałem kanoników gremialnych i honorowych kapituły kolegiackiej pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. Przedstawicieli tej kapituły bardzo serdecznie witam. Witam wszystkich przedstawicieli doradców życia rodzinnego na diecezjalnej pielgrzymce doradców. Witam przedstawicieli Fundacji OP 139. Witam przybyłych w pieszych pielgrzymkach, pielgrzymów z Kłaja, Cikowic, Mikluszowic, Trzciany i Rajbrotu wraz ze swymi duszpasterzami. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, zwłaszcza chorych i starszych, którzy łączą się z nami poprzez

0: nasze rodziny, a prosimy o to przez wstawiennictwo świętej Joanny Beretty Molli, której relikwie od dzisiaj będą w naszym sanktuarium.
1: Anioł Gabriel zwiastował Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Ucieszyłem się, gdy

0: Boże Ojcze miłosierdzia, Ty posłałeś na świat swojego Syna jako Odkupiciela ludzi. Spraw za wstawiennictwem Maryi, którą czcimy w tutejszym sanktuarium jako Królową Różańca Świętego, abyśmy wiernie strzegli prawdziwej wolności dzieci Bożych, wysłużonej przez ofiarę Chrystusa i mogli ją szerzyć wśród wszystkich narodów. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z Księgi Hioba. Hiob powiedział: Zlitujcie się, przyjaciele moi, zlitujcie, bo ręka Boga mnie dotknęła. Czemu jak Bóg mnie ścigacie? Nie syci was wygląd ciała? Oby me słowa zostały spisane, oby w księdze utrwalone, żelaznym ryclem i ołowiem na skale wyryte na wieki. Lecz ja wiem, Wybawca mój żyje i jako ostatni stanie na ziemi, potem me szczątki skórą przyodzieje i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja Go zobaczę, moje oczy ujrzą, nie kto inny, moje nerki już mdleją z tęsknoty. Oto słowo Boże.

Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeżeli chcesz, postawię tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Thank you.

krainie życia ujrzę dobroć Boga. To zdanie, moi drodzy, przed chwilą kilkukrotnie wyśpiewaliśmy jako refren psalmu. To zdanie, które jest Bożym Słowem i które nas też, ufam, prowadzi w tym pierwszym rozważaniu w tygodniu maryjnym, abyśmy rozpoczęli, prowadzeni przez Boże Słowo, abyśmy dobrze weszli w to, co Pan Bóg chce nam powiedzieć w czasie tego tygodnia. Kiedy słyszymy to zdanie, to bardzo często być może kojarzymy go z uroczystościami pogrzebowymi, bo wtedy śpiewamy ten psalm, który ma nam pokazać tę drogę do życia wiecznego. Ma pomóc tej osobie zmarłej w tej drodze przejścia, wskazując na życie wieczne razem z Bogiem, na tajemnicę zmartwychwstania. Tą krainą życia ma być kraina życia wiecznego, ta, która już się nie zmienia, której nie dotyka trud, smutek, ból. Ale kiedy popatrzymy na to zdanie jako zdanie, które ciągle jest żywe, nie tylko w tym kontekście, i to zdanie dzisiaj słyszymy, kiedy rozpoczynamy ten tydzień tak mocno skierowany do małżeństw, rodzin, ale też i osób samotnych, bo osoby samotne również, chociaż nie tworzą małżeństw, żyją w rodzinie, w relacjach rodzinnych, a często też w tych różnych duchowych rodzinach, które tworzymy. Zawsze w jakiejś rodzinie jesteśmy. To Słowo Boże więc kierowane dzisiaj jest szczególnie i przez ten tydzień będzie kierowane do nas, członków rodzin, ale również szczególnie do małżeństw. I w tym kontekście pada to piękne zdanie. W krainie życia ujrzę dobroć Boga. Co jest tą krainą? Tą krainą jest także rodzina i ma być rodzina. Tą krainą mają być relacje małżeńskie, relacje rodzinne, relacje wychowawcze, relacje z najbliższymi i z tymi, którzy są obok nas. Ma to być kraina, która daje życie, która rodzi życie. Rodzi życie w sposób dosłowny. To życie pojawia się w rodzinie, w małżeństwie, ale też ma dawać życie duchowe, ma odżywiać, ma dawać siłę wzrostu, szczęścia także tego, którego Pan Bóg chce nam udzielić tu na ziemi, w tych relacjach ludzkich. I właśnie w takiej krainie mamy ujrzeć dobroć Boga. Dobroć Boga na twarzy współmałżonka, dobroć Boga poprzez postawę, czyny domowników i także dobroć Boga, ufam, przez nasze postawy. W krainie życia ujrzeć dobroć Boga, mówi do nas dzisiaj Słowo, wprowadzając nas i zachęcając do tej refleksji i do tego, byśmy chcieli małżeństwa, które tworzycie, rodziny, czynić takimi krainami życia, gdzie to życie fizyczne rozwija się, ale i to duchowe, to relacyjne, to życie po prostu ludzkie, aby to była kraina wzrostu, radości i też odkrywania dobroci Boga przez drugiego człowieka. I w naszym rozważaniu, w naszych rozważaniach w tym tygodniu maryjnym będziemy chcieli wejść niejako w te tajemnice różańcowe. Temat tego tygodnia to właśnie tajemnice różańca świętego w życiu rodziny. Święty Jan Paweł II w słynnym dokumencie o różańcu Rosarium Virginis Mariae, różaniec Dziewicy Maryi, przypominał nam, do tego dokumentu często się odnosił, że różaniec pulsuje jakby życiem ludzkim. Dlaczego? Bo wchodzimy w tajemnice życia Jezusa, w tajemnice zbawcze, bo to one są centralne i z tymi tajemnicami połączone są tajemnice życia Maryi. Wchodzimy więc w te tajemnice, tajemnice różańca, radosne, bolesne, chwalebne, światła i chcemy je niejako uaktualniać w naszym życiu. Albo jeszcze inaczej, światłem tych tajemnic niejako patrzymy na nasze życie. One są przeniknięte, te nasze chwile codzienne, jak paciorki różańca, przesuwają się chwile. Chcemy więc tym Bożym światłem, tymi tajemnicami różańcowymi niejako oświetlić naszą drogę. I chcemy wpleść w te tajemnice różańca, chcemy w te tajemnice wpleść nasze życie. Różaniec więc pulsuje tym naszym życiem.
Chcemy więc w tych naszych rozważaniach odkrywać właśnie te tajemnice różańca, ale pytać, co one znaczą w naszym życiu, co one wyrażają, jaki dla nas przekazują sens. I dzisiaj rozważamy tę piękną tajemnicę światła, przemienienie na górze Tabor, Ewangelię opisującą tę scenę przed chwilą odczytaliśmy. O czym mówi ta scena, doskonale znana? Oczywiście o tym, że Jezus zabiera Piotra, Jakuba i Jana na górę wysoką, na górę Tabor, aby przemienić się wobec nich, aby ukazać im swoje oblicze. Znamy tę historię. Ale warto na tę historię popatrzeć także od tej drugiej strony, powiedzielibyśmy bardzo ludzkiej, bo oczywiście prawdą jest i zawsze to będzie najważniejsza prawda i centralna tej historii, że to Jezus ukazuje swoje prawdziwe oblicze. Ale pytamy i możemy zapytać, dlaczego oni mogli zobaczyć to oblicze, a wcześniej go nie widzieli? Co tak naprawdę się wydarzyło? Zapewne Jezus ukazał im swoje oblicze, ale też zapewne uzdolnił ich serca, aby go widzieli. Takiego, jaki był zawsze, Bóg człowiek. Zawsze był taki sam, ale tego nie widzieli. Widzieli tylko człowieka, albo czasami widzieli cuda i może bardziej ta wiara budziła się. Ale tutaj Jezus uzdalnia ich serca, żeby widzieli coś więcej. Zobaczyli nie tylko człowieka, ale zobaczyli Boga człowieka. Zobaczyli rozpromienione oblicze Jezusa. Jezus więc uzdalnia ich serca, by widzieli szerzej, by widzieli prawdę, by widzieli świat takim, jakim jest. By widzieli po prostu w prawdzie i w głębi, a nie płytko i powierzchownie. Kiedy więc przeniesiemy tę prawdę i tę tajemnicę przemienienia Pańskiego, przemienienia na górze Tabor, do naszego życia, to możemy zapytać, co dzieje się i w naszym życiu, kiedy tak głęboko wchodzimy w te tajemnice. Czy rzeczywiście pozwalamy Bogu wyprowadzić się na górę Tabor, abyśmy z Nim poszli? Dla nas tą górą Tabor przez ten czas tygodnia maryjnego będzie to sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Będziemy tutaj na tej górze Tabor, czyli tym miejscu, kiedy będziemy odkrywali Boże oblicze, ale też, ufam, otwierali nasze serca, pozwalali Bogu działać, aby to serce rozszerzało się, aby te zdolności poznawcze, nie tylko intelektualne, ale i duchowe, i emocjonalne, Pan Bóg tak uzdalniał, abyśmy mogli widzieć więcej w prawdzie swoje małżeństwa, rodziny, swoją postawę wobec rodziny. Towarzyszą nam relikwie świętej Joanny Beretty Moli. Kiedy patrzymy na jej życie, to życie jest piękne i nie tylko w tej decyzji, kiedy powiedziała lekarzom, jeżeli będziecie musieli wybierać pomiędzy moim życiem a życiem dziecka, wybierzcie życie dziecka. Bo kiedy czytamy jej listy z okresu narzeczeństwa, z okresu małżeństwa z Piotrem, one są przepiękne. One pokazują to czyste spojrzenie na świat. Ona, która była zafascynowana światem, cieszyła się z tego, co Pan Bóg jej dał z życiem, ale potrafiła pięknie też patrzeć na swego narzeczonego, potem na swego męża, właśnie w prawdzie, tymi oczami przemienionymi, tymi oczami, które wynikają z bliskości Boga. Czyli patrzyła na swego męża tak, jak Pan Bóg chce, aby na niego patrzeć. W pięknie miłości małżeńskiej. I kiedy dzisiaj stajemy, moi drodzy, stajemy tutaj przed obliczem Jezusa razem z Maryją, to zachęcam, abyśmy zapytali samych siebie, czyli my mamy jakieś góry Tabor, czyli te miejsca, gdzie pozwalamy Bogu się kształtować, formować. Wiem, że mogą to być dosłownie miejsca. Zapewne zawsze świątynia jest tym miejscem. Ale te góry Tabor to nie tylko miejsca, ale to też sytuacje, to wydarzenia. To moglibyśmy powiedzieć symbolicznie to wszystko, co sprawia, że widzimy więcej. Widzimy tak, jak powinniśmy widzieć, jak patrzy chrześcijanin oczami Boga na świat. Jakie są nasze góry Tabor? Czy te góry Tabor są rzeczywiście dla nas tymi górami spotkania, odkrywania blasku Bożego oblicza? Tymi górami Tabor zapewne ich jest o wiele więcej. Wymienię kilka, aby może tutaj na niektóre ważne zwrócić uwagę.
tą górą Tabor dla każdego z nas, i żyjącego w małżeństwie, i dla każdego chrześcijanina jest spowiedź święta. Bo kiedy dobrze do spowiedzi świętej się przygotujemy, uczynimy rachunek sumienia, stajemy w prawdzie przed Bogiem, nie oszukujemy samych siebie, ale stajemy przed Bogiem i chcemy autentycznego nawrócenia, poprawy i wypełniamy te warunki dobrej spowiedzi, które są podpowiedzią, aby ta spowiedź była jak najpiękniejsza i najbardziej owocna, to zawsze spowiedź święta, dobra spowiedź święta jest tą górą Tabor. Kiedy widzimy Boże oblicze, to znaczy, kiedy odkrywamy rzeczywistość w swej pełni i w prawdzie, rzeczywistość o nas, czasami i o naszej grzeszności, rzeczywistość dotycząca być może i małżeństwa, i rodziny, i relacji, i naszej postawy. Tą górą Tabor dla wszystkich zawsze jest spowiedź święta, po prostu życie sakramentalne. Ale kiedy też pytamy, co może być tą górą Tabor, tym miejscem spotkania, odkrywania Boga i otwierania się na drugiego człowieka, to dla małżonków zawsze pozostaje modlitwa, modlitwa małżeńska i modlitwa rodzinna, bo nieraz trudno może uklęknąć, trudno przełamać różne opory, czasami wstyd, czasami lęk, czasami brak zwyczaju. Różne są te ludzkie opory, które nie pozwalają wspólnie uklęknąć do modlitwy małżeńskiej, rodzinnej. Ale to jest ta góra Tabor, kiedy na tej modlitwie często następuje przebaczenie i spojrzenie na siebie w prawdzie. To jest ta góra Tabor. Dla małżonków jakże piękną tą górą Tabor jest dialog małżeński, rodzinny. W wielu wspólnotach formacyjnych dla małżeństw podejmowany jako zobowiązanie. Jedna z uczestniczek ruchu formacyjnego domowego kościoła mówi kiedyś do mnie, proszę księdza, kiedy podejmujemy dialog małżeński z moim mężem i kiedy jesteśmy po spowiedzi świętej, to rozmawiamy z sobą zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy w naszym sercu jest grzech. Kiedy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, kiedy mamy jedność z Bogiem, to nasza rozmowa jest inna, taka jak być powinna, czyli jest pełna wrażliwości na siebie, uważności, słuchania i nade wszystko stawania w prawdzie. Ale kiedy jest grzech, to często pojawia się brak cierpliwości, brak słuchania, próba dominacji nad drugą osobą. Dialog małżeński, rodzinny jako ta góra Tabor, ale też wymaga tego, aby do tego dialogu się przygotować. I wszelkie, moi drodzy, też inne formy, które realizowane są w ramach duszpasterstwa rodzin w diecezji, te zorganizowane, diecezjalne studium rodziny, parafialne poradnie rodzinne i wiele innych. Dzisiaj o 20:30 serdecznie zapraszamy. W parafialnej poradni rodzinnej tutaj pod kościołem szkolnym będzie spotkanie dotyczące właśnie dialogu małżeńskiego i rodzinnego, o budowaniu więzi. Kiedyś jeden ze studentów studium, który niedługo będzie doradcą rodzinnego, mówi do mnie, proszę księdza, mam iść do narzeczonych, do małżonków, już niedługo będę posługiwał w parafialnej poradni rodzinnej. Pyta się, w jaki sposób mam się przygotować do spotkania? W jaki sposób mamy przygotować się razem z żoną? Kiedy usłyszałem to pytanie, trochę byłem zaskoczony i odpowiedziałem, ale drodzy Państwo, wy jesteście przygotowani, ukończyliście diecezjalne studium rodziny, macie potężną wiedzę i wtedy ten Pan mówi do mnie, proszę księdza, ale nie o to mi chodzi, nie chodzi o wiedzę. Chodzi o to, jak duchowo mamy przygotować się do spotkania, w jaki sposób omodlić tych narzeczonych, w jaki sposób omodlić tych małżonków. I ta odpowiedź mnie wzruszyła, bo pokazała, z jaką głębią posługują doradcy życia rodzinnego, w jaki sposób małżonkowie posługują małżonkom. I kiedy, moi drodzy, słyszymy takie świadectwa, jest ich o wiele więcej zapewne, to widzimy, jak ważne są te góry Tabor. Najpierw dla nas, ale też i dla każdego, do którego idziemy jako uczniowie, misjonarze. Chciałem więc, moi drodzy, dzisiaj do tego zachęcam w tym pierwszym dniu naszego tygodnia maryjnego nad tym się zatrzymać, pomyśleć, jakie są nasze góry Tabor, czyli te góry przemienienia, w jakich momentach, w jakich może miejscach następuje to otwarcie na prawdę, kiedy pozwalam Bogu działać, kształtować moje serce, stawać w prawdzie. Zapewne takim momentem, moi drodzy, będzie też, o tym wspomnę,
już niedługo, 11 października, decyzjalny marsz dla życia i rodziny, tutaj w Bochni. Często o tym będę wspominał podczas homilii, aby zachęcić, zaprosić, aby być razem z nami, aby poprzez wspólną modlitwę małżeńską, rodzinną, ulicami miasta, aby podziękować Bogu za wiele darów, aby też poprosić o siłę na dalsze rodzinne, małżeńskie życie. 11 października o godzinie 12:30 rozpoczniemy od mszy świętej w kościele świętego Pawła Apostoła. Serdecznie zapraszam. W krainie życia ujrzę dobroć Boga. Niech nasze rodziny, niech małżeństwa, które budujecie, będą zawsze tymi krainami dobra. Dobra sobie okazywanego, ale też i dobroci Boga, realizowanego przez was, przez wasze ręce. W krainie życia ujrzę dobroć Boga. Amen.

0: Niech pasterze Kościoła gorliwie prowadzą powierzonych sobie ludzi do zbawienia. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas.
0: Niech pracownicy służby zdrowia, nauczyciele i wychowawcy wytrwale i ofiarnie pełnią swoją posługę. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas.
0: Niech pielgrzymów nawiedzających nasze sanktuarium, a zwłaszcza pielgrzymów z Kłaja, Cikowic, Mikruszowic, Trzciany i Rajbrotu, a także kanoników kapituły boheńskiej, doradców rodzinnych i członków Fundacji OPES 139. Moc Bożego Ducha umacnia w wytrwałej modlitwie. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas.
0: Niech młodzi ludzie odważnie odpowiadają na głos Bożego powołania. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas.
0: Niech zmarli, a zwłaszcza świętej pamięci Anna i Jan, dostąpią zbawienia wiecznego. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas.
0: Niech wszyscy tutaj wytrwale i ochoczo pełnią Bożą wolę. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas. Wszechmogący, wieczny Boże, przed Twoje święte oblicze zanosimy nasze pokorne błagania. Przyjdź więc z pomocą swojemu ludowi i za wstawiennictwem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus oraz świętej Joanny Beretty Moli uczyń nas otwartymi na działanie Twojej łaski, abyśmy oczekiwali z nadzieją i radością przyjścia Twego Syna w chwale, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Na cześć i chwałę swojego imienia, a także na kosztów nasz, całego Kościoła Świętym. Panie nasz Boże, przyjmij te dary, które składamy i spraw, abyśmy wspominając ze czcią dzieło niezmierzonej miłości Twojego Syna, za przykładem Najświętszej Marii Panny umacniali się w miłości ku bliźnim przez Chrystusa.

Jezusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie

0: Błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych siostrach i braciach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Annie, Janie, Barbarze i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Mikołajem, świętą Kingą, świętą Joanną Berettą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przyjąwszy sakrament odkupienia i życia, pokornie Cię błagamy, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, którą dałeś w swoim miłosierdziu za najczulszą Matkę i niebieską Patronkę, gorliwie się starali o zbawienie ludzi i zasłużyli na przyjęcie do Królestwa Niebieskiego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pielgrzymom, parafianom i gościom, szczególnie pielgrzymca doradców życia rodzinnego i pielgrzymom pieszym z Kłajacikowic, Mikluszowic, Trzcianej, Rajbrotu. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim kapłanom koncelebrującym tę mszę świętą, spowiadającym na ręce księdza Piotra, który przewodniczył tej liturgii. Bardzo serdecznie wszystkich pielgrzymów zapraszam na kolejne dni naszego Tygodnia Maryjnego. Zapraszam do modlitwy przed obrazem Matki Bożej i Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. Modlimy się od dłuższego czasu o łaskę wieczystej, całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej parafii. Tutaj teraz zachęcam do rozważenia, włączenia się w to modlitewne czuwanie. Chodzi tutaj o jedną godzinę w miesiącu, stały termin w wybranej godzinie od godziny 19 do 6 rano. Zapraszam na centralną uroczystość w środę na godzinę 17. Ksiądz Piotr zapraszał, ponawiam to zaproszenie na Marsz dla Życia i Rodziny w przyszłą niedzielę 11 października o 12:30. Przypominam, że transmisja naszego diecezjalnego radia jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00. Ta msza święta transmitowana jest. Pozdrawiam raz jeszcze wszystkich słuchaczy naszego radia. A w centralną uroczystość 7 października będzie o 17:00. Zapraszam do naszego sklepiku u świętego Mikołaja. Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary. Dopełnijmy naszego udziału w tej mszy świętej zyskaniem odpustu zupełnego. Jesteśmy na pielgrzymce, jesteśmy w sanktuarium. Ten wielki dar niech stanie się naszym udziałem. Wszyscy, którzy są w łasce uświęcającej i przyjęli komunię świętą, niech teraz wzbudzą sobie intencje, za kogo pragną ten odpust ofiarować, czy za siebie, czy za jakąś duszę w czyśćcu cierpiącą. Wyzbądźmy się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego, i wspólnie się módlmy. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł,

intencjach wyznaczonych na dzisiaj przez papieża Leona. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Poświęcę teraz dewocjonalia, które ostatnio nabyliście i nie były jeszcze poświęcane. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Boże nasz Ojcze, pobłogosław tym wszystkim, którzy te poświęcone rzeczy będą przechowywać albo ich używać. Niech one pobudzą ich do tego, aby w modlitwie do Ciebie się uciekali i Twojej pomocy szukali i aby Tobie oraz bliźnim coraz lepiej służyli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z bazyliki pod wezwaniem świętego Mikołaja biskupa w Bochni. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył i słowo Boże wygłosił ksiądz Piotr Cebula, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa, Małżeństw i Rodzin.

0: Reklama.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
5: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają dwie kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100

0: lat. Najważniejsze, by Twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10. gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10. Lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce czas start!
1: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już w najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewi międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
2: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł.
3: Z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu 1 października o godzinie 20 w Bazylice świętego Franciszka w Asyżu w Krakowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Zapraszamy na prawykonanie oratorium Piotra Pałki do słów ojca Andrzeja Zająca Franciszek Światłe Oczy Serca. Utwór wokalno-instrumentalny w wykonaniu 4 solistów, narratora, 2 chórów i orkiestry zaprasza do osobistego przeżycia tajemnicy świętości. Wstęp wolny. Organizatorzy: Krakowska Prowincja Franciszkanów oraz Fundacja Brat Słońce. Partner główny: Województwo Małopolskie.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
5: Lidl, to się opłaca. Radiowe kino plenerowe.
0: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia: Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
6: Po reklamie.
7: Słuchajcie, radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Minęła godzina 19.20. Zapraszamy wszystkich słuchaczy do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej, którą poprowadzą członkowie grupy modlitewnej świętego Jana Pawła II z parafii pod wezwaniem błogosławionej Karoliny Kuski w Tarnowie.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego.

0: trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechu odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
0: święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosław.

0: Ojcu naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: W tej części Różańca Świętego Światła módlmy się za nasze rodziny, by były Bogiem silne. Módlmy się o trzeźwość narodu polskiego. Tajemnica pierwsza. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Jeśli ktoś ze znajomych zaświadcza przed ludźmi, że Cię kocha, to jest to dla Ciebie wielkie wyróżnienie, satysfakcja i radość. Tak właśnie było z Jezusem. Przy wszystkich ludziach, którzy szli do sztu, Bóg Ojciec i Duch Święty zaświadczają o swojej miłości do Jezusa. Tam, gdzie miłość, tam również radość. Ci, którzy nie mają miłości, chodzą smutni. Radość wewnętrzna jest wtedy, gdy Bóg na ciebie spojrzy z wysokości niebios i powie: oto moja córka, to jest mój syn. Róbmy czyny sprawiedliwe, aby Bóg spojrzył na nas z upodobaniem.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba

0: Chwała Bogu. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica druga. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Pan młody został doceniony i pochwalny. Oczywiście to nie jego zasługa. Jednakże słowa zachować dobre wino aż do końca przywołują na myśl, że człowiek nie może być dla jednych dobry, a dla innych gorszy. Trzeba czynić dobro zawsze i dla wszystkich, nawet tych złych. Wtedy otrzymasz nagrodę i będziesz się radował, bo dobro zawsze powraca.
4: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego.

0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica trzecia, głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: zaprawdę, zaprawdę, powiadam Ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Te słowa są dla Ciebie. Nie myśl sobie, że Jezus patrzy inaczej na Nikodema, a inaczej na Ciebie. Patrzy tak samo. Musi się powtórnie narodzić. Właśnie odkrycie tej tajemnicy wiąże się z radością. Każdy, kto poznaje tajemnicę Boga, cieszy się i wzrasta w duchowości. Poznając Go, wzrastasz i radujesz radością.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje przyjdź, Królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba

0: ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezus,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica czwarta, przemienienie na górze Tabor. Jezus wziął ich na górę wysoką. My często chodzimy po nizinach, patrząc nieustannie na sprawy ziemskie i sprawy niepokojące, zatwarzające ducha i czyniące z nas frustratów. A może zechciałbyś popatrzeć w niebo i rzeczy wielkie, wniknąć w miłość Jezusowego serca, wejść na górę krzyża i kontemplować niezmiernie bogactwa Jego miłości. Towarzysząc Jezusowi, zostawisz swoje ziemskie sprawy i wnikniesz w radość wieczną. Oderwij się od siebie i ziemi.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba nasz

0: Dodawaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś

0: sláva Ojcu i Synovi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, wybacz nam nasze grzechy.

0: Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Najwyższym pragnieniem Jezusa była pascha. Jezus, ustanawiając Eucharystię, chciał zostawić Kościołowi siebie. Tak, największym Jego pragnieniem było dać siebie. A dać siebie to znaczy pocieszyć kogoś, przebaczyć komuś, dodać otuchy, wskazać wyjście z trudnej sytuacji, przyjść z pomocą fizyczną, zrobić czyn miłosierdzia, zaprowadzić do Jezusa, ofiarować swoją mękę i trudy. Jednym słowem, dać komuś swoje serce.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleb

0: wodę złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. W Grudku nad Dunajcem zorganizowano Forum Rodziny Szkół imienia świętego Jana Pawła II. Do Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego Arka przyjechali przedstawiciele ponad 20 szkół. Uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy tych placówek modlili się tutaj tradycyjnie na początku nowego roku szkolnego. Forum to okazja do formacji, przypomnienia o postaci patrona, a także wymiana doświadczeń. Jak podkreśla biskup tarnowski Andrzej Jeszczyn, który przewodniczył uroczystej mszy świętej w Arce, model dydaktyczny i wychowawczy, który ukształtował świętego Jana Pawła II, jest wciąż aktualny i może być podstawą do wychowania dzieci i młodzieży.
3: Cieszę się bardzo, że tych szkół przybywa wciąż, mimo tych różnych zawiłości, nie będę wchodził w szczegóły, i potężnej presji zewnętrznej, aby wyrugować postać świętego Jana Pawła II z życia, z historii Polski i ze współczesnych odniesień. Mimo wszystko i rodzice, i uczniowie, i wychowawcy, i władze lokalne podejmują decyzję, aby następne szkoły przyjmowały imię świętego Jana Pawła II.
2: Jak podkreśla biskup diecezjalny, nadawanie również imion innych świętych i błogosławionych placówkom edukacyjnym w diecezji tarnowskiej wciąż jest mocnym trendem. Biskup w homilii nawiązywał ponadto do przykładu, jakim młodym daje patronka dnia święta Teresa od Dzieciątka Jezus, która od młodych lat walczyła o świętość swojego życia. Relacje z tego spotkania znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Rozpoczynają się obchody 25-lecia Arki. Centrum Formacyjno-Rekolekcyjne działające w Grudku nad Dunajcem przeżywa centralne wydarzenia jubileuszowe. W tym czasie trwa tutaj wyjątkowa sesja rekolekcyjna, która poświęcona jest Słowu Bożemu i kierownictwu duchowemu, mówi ksiądz dr Tomasz Rąpała, dyrektor Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego Arka.
4: Będziemy mieli wielu gości, bardzo ciekawych, nie tylko prelegentów, ale szczególnie właśnie mistrzów duchowych, można powiedzieć. I cały jubileusz to będzie 4 października. O godzinie 11 msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza jako ukoronowanie tych rekolekcji, no i oczywiście 25 lat posługi naszego domu.
2: Transmisja tej mszy świętej na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Do 7 października potrwa tydzień maryjny w Bochni z odpustem ku czci Matki Bożej Różańcowej. Na poszczególne msze święte zaproszeni są przedstawiciele ruchów, stowarzyszeń, grup apostolskich, zawodów i stanów. W piątek o 11 do sanktuarium przybędzie diecezjalna pielgrzymka rencistów, emerytów, wdów, wdowców i osób starszych.
5: Tradycyjnie zapraszamy w piątek na diecezjalną pielgrzymkę rencistów, emerytów, wdowców, wdów, starszych wiekiem. To jest ten czas, kiedy pochylamy się nad tymi, którzy często już takie intensywne życie rodzinne mają za sobą, a pozostawili piękne świadectwo, i z tego świadectwa i modlitwy dzisiaj korzystamy. Chcemy ich też umocnić sakramentem namaszczenia chorych.
2: Mówił ksiądz Ryszard Podstołowicz, proboszcz parafii świętego Mikołaja w Bochni, kustosz sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. 7 października o godzinie 17 będzie miała miejsce centralna uroczystość odpustowa, msza święta, po niej procesja różańcowa ulicami Bochni. Tydzień maryjny będzie także bezpośrednim przygotowaniem do diecezjalnego marszu dla życia i rodziny, który przejdzie ulicami Bochni w niedzielę 11 października. W radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz będziemy transmitować msze święto odpustowe z Bochni o godzinie 18, a 7 października o 17. Klub dobrze nastawionych Radia RDN Małopolska już w najbliższą sobotę jedzie do Bobowej Starego Sącza. Chętni jeszcze mogą się zapisywać. Uczestnicy wezmą także udział w diecezjalnej Szkole Świętości ze świętą Kingą. Będzie spotkanie z księgi klasztoru sióstr Klarysek.
6: Już w najbliższą sobotę zapraszamy na wyjątkowy wyjazd z cyklu Cudze Chwalicie, a tym razem zwiedzimy Bobową. Będziemy na rynku, w synagodze, w parafii Wszystkich Świętych. Zwiedzimy także Kościół Świętej Zofii, Galerię Koronki. Po Bobowej przyjdzie czas na udział w diecezjalnej Szkole Świętości ze świętą Kingą. Pojedziemy do Starego Sącza, gdzie weźmiemy udział w prelekcji księdza doktora Mirosława Łanoszki Święta Kinga, serce oddane Bogu, dłonie otwarte na człowieka. Weźmiemy także udział we mszy świętej, nabożeństwie i wyjątkowym spotkaniu z księią klasztoru. Zakończymy obiadem w Centrum Pielgrzymowania Opoka. Będzie też czas na wspólną kawę i na modlitwę pod ołtarzem papieskim.
2: Mówiła Justyna Dziedzic, opiekunka klubu dobrze nastawionych Radia RDN Małopolska. W sobotę o godzinie 8 zaplanowano wyjazd, a powrót będzie około 18.30. Jeszcze można się zapisać, podaję numer telefonu 694 451 403. W sobotę odbędzie się koncert chłopięcego chóru katedralnego Pueri Cantores Tarnowienses. To wydarzenie będzie miało miejsce w kościele księży Filipinów w Tarnowie o godzinie 19:15. Koncert zorganizowany jest z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki. Chór zaprezentuje muzykę dawną oraz współczesną. Koncert poprzedza 46. zagraniczną trasę koncertową chóru, której celem tym razem będzie Portugalia.
1: To były informacje z życia Kościoła. RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Reklama.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już w najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewi międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
17: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt Gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł.
18: Radiowe kino plenerowe.
19: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
2: Po reklamie.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
20: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
21: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzisiaj solo melduje się Dariusz Jakubiak na 719 notowaniu listy z mocą. Pozdrawiam z tego miejsca serdecznie Pawła. Odpoczywaj na wakacjach, wracaj do nas za tydzień, bo czekamy, bo rzeczy się dzieje tutaj dużo. Mamy dużo awansów, mamy dużo spadków, ale o tym za chwilę. Przejdźmy na razie do naszej poczekalni, w której po raz drugi usłyszymy utwór Mój dom w wykonaniu mniejszego grania rdn.lista.192. Jeżeli chcecie, żeby mniejsze granie weszło do naszej listy z mocą.

0: usłyszymy jeszcze dzisiaj mniejsze granie z innym utworem. Na razie, jeżeli chcecie, żeby utwór Mój Dom trafił do naszej listy z mocą głównej, to ślijcie smsy rdn.lista.192, a my rozpoczynamy już główne notowanie 719 listy z mocą.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: I szybka garść statystyk. 10 awansów w tym tygodniu, 8 spadków i tylko 2 utwory utrzymały swoją pozycję z tamtego tygodnia. Nie utrzymała jej natomiast Ania Jaskierska, bo 11 oczek w dół, z 9 na 20. Utwór Porwi Mnie dzisiaj rozpoczyna naszą listę z mocą. 10 punktów zdobyte. Jeżeli chcecie, żeby zdobył w przyszłym tygodniu więcej, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.113.

co płonie w twym sercu. Ania Jaskierska, utwór Porwij Mnie. I można powiedzieć, że Ania Jaskierska porwała razem ze sobą kapelę N, ponieważ też z 8 na 19, 11 oczek w dół, mamy takich potężnych spadkowiczów na dzień dobry. Kapela N, utwór Anioł Pański, rdn.lista.180, punktów 11 w tym tygodniu.

Wspominałem o SMS-ach, ale możecie także głosować internetowo na stronie listazmocą.rdn.pl. Dzięki waszym głosom może kapela N, może Ania Jaskierska pójdą do góry tabeli, a może to będzie Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski z utworem Ocean bez dna. Kolejny spadek z 15. 12 punktów Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski zebrali. rdn.lista.156 na numer 7148.

Ocean bez dna, utwór Agnieszki Miłek i Mariusza Śniegulskiego. Odwróćmy może teraz tendencję i poznajmy pierwszy dzisiaj utwór, który awansuje, a jest to mniejsze granie, które już dzisiaj nam zabrzmiało, tym razem z utworem Nadzieja. Awans o jedno oczko do góry z 18 na 17, 17 też punktów, rdn.lista.185.

Mniejsze granie, nadzieja. To był teraz taki utwór nam zagrał i z nadzieją pozostaniemy przy nadziei, można powiedzieć, ponieważ Marcin Wargocki z utworem Nadzieja jest na miejscu 16. Jest to spadek z 12 na 16. Tak widzę, że jak sobie przeglądałem archiwalne nagrania listy z mocą, widziałem, że i Mniejsze Granie, i Marcin Wargocki z utworami Nadzieja często się spotykali, bo to już dzisiaj jest czwarte takie spotkanie, gdzie są obok siebie numery Nadzieja. Marcin Wargocki, rdn.lista.181, 18 punktów w tym tygodniu zdobył.

To, że nie ma z nami dzisiaj Pawła, to nie znaczy, że nie jesteśmy na Facebooku. Post jest, możecie tam zameldować się, zostawić jakiś ślad po was. Zapraszam pewnie w pierwszej dziesiątce. Zajrzymy na Facebooka właśnie, a teraz mamy utwór zespołu Teleo na wieki wieków. Z 20 na 15 jest to awans do 5 oczek w górę, bardzo ładnie. rdn.lista.190 19 punktów.

Teleon na wieki wieków. Nasz kolejny awans dzisiejszego dnia, wieczoru. I zaraz usłyszymy kolejny awans, tym razem w wykonaniu Marcina Stycznia. Noc pojedynku z 16 na 14. rdn.lista.170 20 punktów.

tygodnia, czyli Dzikie Serca z utworem Stać się kimś. 22 punkty od Was powędrowały właśnie do Dzikiego Serca. Jeżeli chcecie ich dać więcej w przyszłym tygodniu, to możecie to robić na stronie internetowej listazmocą.rdn.pl lub wysłać SMS o treści rdn.lista.162 na numer 7148. Gramy.

Niech każdy poczuje, trzeba dać znać dokładnie, ale trzeba lecieć też dalej w naszej liście, bo teraz przed nami miejsce 12 i jest to kolejny spadkowicz, ksiądz Jakub Bartczak, który już od paru ładnych lat nam na liście z mocą śpiewa, że lubi być księdzem. rdn.lista.902 23 punkty.

Jest dobrze, może być jeszcze lepiej, może ksiądz Jakub Barczak powędrować w górę tabeli, może do pierwszej dziesiątki. Wszystko zależy od was, rdn.lista.902. A teraz przed nami kolejny duet dzisiejszego wieczoru. Jest to Aaron i Crux z utworem Anioły. Awans z 14 na 11. 25 punktów w tym tygodniu. rdn.lista.142.

0: Czy anioły nas słyszą? Czy wy słyszycie Arona i Kruksa, którzy zamykają nam drugą dziesiątkę 719 notowania listy z mocą?
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Kobieta z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Naszą listę otwieraliśmy dużymi spadkami, więc pasuje pierwszą dziesiątkę zacząć od dużych awansów. I właśnie mamy Wiolę Brzezińską z utworem Historia pewnego dzieciństwa. Z 19 na 10, bardzo ładny awans z prawie końca tabeli do pierwszej dziesiątki. 26 punktów, rdn.lista.189.

0: chyba.
1: Wiola Brzezińska. Bardzo ładny awans. 9 oczek do góry. I kolejny awans przed nami. Maria Bober i Jadwiga Postrożna z utworem Ukryta Miłość z 17 na 9 miejsce. 29 punktów w tym tygodniu. rdn.lista.191 na numer 7148.

utwór Ukryta Miłość jest z nami od 2 tygodni. Najświeższa pozycja, jeżeli chodzi o listę z mocą. Jeżeli wy chcecie też jakiś swój utwór zaproponować, ślijcie go na listazmocom@rdn.pl i podobnie jak mniejsze granie z utworem Mój Dom będzie w poczekalni i kto wie, może trafi do naszej listy z mocą. Czekamy na wasze propozycje. A wy pewnie czekacie na miejsce 8, a jest to w tym tygodniu siostra Julita Zawadzka z utworem Czuwajmy. rdn.lista.026 33 punkty.

miejsce ósme siostra Julita Zawadzka, a przed nami miejsce siódme i to jest awans z dziesiątego. Adam Rymasz i grupa Odpowiem z utworem Bliżej, Mocniej, Więcej. 38 punktów rdn.lista.124.

Adam Rymosz i grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. Siódme miejsce dzisiaj, 38 punktów. Co będzie za tydzień? Wszystko zależy od was. rtn.lista.124. Jeżeli to Adam Rymosz i grupa Odpowiem skradła wasze serca i chcecie, aby powędrowali wyżej. Miejsce szóste przed nami. Dominika Stabrawa z utworem Nauczysz Mnie. Jest to spadek z czwartego. 42 punkty. rdn.lista.188 na numer 7148.

Nauczysz mnie to utwór Dominiki Stabrawy. Szóste miejsce w tym tygodniu zajęła. Mieliśmy księdza Jakuba i Arona i Kruksa w drugiej dziesiątce. Takie bardziej hip-hopowe rytmy, ale to Bibro pokazuje, że jest głosem ulic. Piąte miejsce, awans względem tamtego jedno oczko, rdn.lista.187, 70 punktów.

0: Bibro awansował względem tamtego tygodnia. Awansował również Janusz Jędrusik, a w zasadzie wrócił na swoją z góry upatrzoną czwartą pozycję. I cóż mogę ci dać? 114 punktów zdobył Janusz Jędrusik w tym tygodniu. Dzięki wam, dzięki waszym głosom internetowym na listazmocą.rdn.pl i na dzięki głosom SMS-owym na numer 7148. Jeżeli chcecie, żeby to Janusz Jędrusik je dostał, to rdn.lista.116. Przypominam, że każdy SMS to 10 punktów, a głosy internetowe to pół punktu.
1: Jakiś nieokreślony brak, czy zechcesz

tym sposobem, dzięki Januszowi Jędrusikowi, dotarliśmy do podium 719 notowania List z Mocą.

0: Miejsce trzecie.
1: Miejsce trzecie zdobył zespół Arete z utworem Zwyciężyłaś i to jest spadek z drugiego. 313 punktów pozwoliło Arete zająć dopiero trzecią lokatę, czyli zdobyliby brązowy medal. Jeżeli chcecie, żeby Arete w przyszłym tygodniu powędrowało jeszcze wyżej na drugie albo pierwsze miejsce, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.133.
2: Przeciwny żaden los, czy drwiący ludzi głos, krzyczący wciąż, że to jest szaleństwo. Nie mógł powstrzymać się, bo człowiek Boga wie w imieniu Pana, że jest zwycięstwo.

0: Zespół Arete z utworem Zwyciężyłaś zajął w tym tygodniu 3. miejsce. Sprawdźmy zatem, kto uplasował się na miejscu 2.
1: Miejsce 2.
0: Miejsce 2 zostało obsadzone przez projekt Tylko Jezus z utworem Jak łania. Awans z miejsca 3 na 2, czyli zamiana z Arete na miejsca 411 punktów w tym tygodniu. Jeżeli chcecie, żeby w przyszłym tygodniu Tylko Jezus utrzymał swoją pozycję albo zawalczył o miejsce 1, a w tym tygodniu brakło niewiele, tak patrzę, 4 SMS-y, tak wychodzi na to. rdn.lista.940 na numer 7148, 411 punktów w tym tygodniu.

Tylko Jezus, jak łania 411 punktów w tym tygodniu, drugie miejsce. Kto na pierwszym? Już przed nami właśnie ono.

0: Miejsce pierwsze.
1: Magdalena Sikora, utwór On z nami. Magda utrzymała pozycję pierwszą z tamtego tygodnia. 451 punktów dzięki wam zdobyła. Jeżeli chcecie, żeby utrzymała swoją pozycję, ślijcie smsy o treści rdn.lista.159. I to już wszystko. Dobrnęliśmy do pierwszego miejsca. Nie mieliśmy dzisiaj nowości, mieliśmy w poczekalni jedną propozycję. Jeżeli chcecie swój utwór do poczekalni nam wysłać, to ślijcie go na lista z mocą@rdn.pl. O, teraz się zgadza. SMS-y można wysyłać na numer 7148 albo głosować na stronie listazmocą.rdn.pl. Ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Żegnam się, do usłyszenia za tydzień. Dariusz Jakubiak. Dziękuję bardzo.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę.
4: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
6: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają dwie kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10. Lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce czas start!
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Kiciu,
9: a?
8: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Po reklamie.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W październiku Leon XIV prosi o modlitwę o pokój i zadłużpasterstwo zdrowia psychicznego. Leon XIV przypomina też o wyzwaniach ekologicznych, które są dziś bardziej pilne niż kiedykolwiek. Nie milkną echa papieskiej podróży do Francji, o jej dobre owoce modlili się dziś Polacy w Watykanie. Dorota Abdel-Mulawiec, aktualności z Watykanu. Papież zaprasza do modlitwy różańcowej, a także pokuty i uczynków miłosierdzia w intencji pokoju. Mówił o tym w minioną niedzielę w Lourdes, a dziś przypomina, prowadząc w ogrodach watykańskich nabożeństwo różańcowe z udziałem dzieci z różnych stron świata. Nie jest to jedyna intencja, jaką papież powierza w tym miesiącu Kościołowi.
2: We pray to you, Lord.
3: Także dziś opublikowano comiesięczną papieską intencję modlitewną, która w październiku dotyczy duszpasterstwa zdrowia psychicznego. Leon XIV modli się w tym miesiącu za osoby zmagające się z trudnościami i chorobami psychicznymi, za tych, którzy im towarzyszą oraz o to, by Kościół był dla nich przyjaznym domem, w którym znajdą swoje miejsce i nie będą oceniani. Ześlij na nas swojego ducha, abyśmy uczyli się przyjmować i włączać troskę o zdrowie psychiczne w życie i misję naszych wspólnot oraz całego Kościoła i w ten sposób stawali się żywym znakiem Twojego miłosierdzia, modli się papież. Pełną treść modlitwy można znaleźć na polskiej stronie Watykan News.
1: Podczas jednej z dzisiejszych audiencji prywatnych Leon XIV przypomniał, że wyzwania ekologiczne i związane z ochroną stworzenia są dziś pilniejsze niż kiedykolwiek.
3: Papież mówił o tym podczas spotkania z odpowiedzialnymi za zarządzanie tym obszarem w Watykanie. Pamiętając o przykazaniu Boga, jako chrześcijanie nie możemy godzić się na zaakceptowanie kultury odrzucenia, lecz jesteśmy raczej wezwani do mądrego korzystania ze stworzenia. Podkreślił, przypominając, że troska o stworzenie dotyczy nie tylko sposobu wykorzystywania przedmiotów i surowców, ale też podejścia do pracy i osoby ludzkiej oraz przeżywania całego życia jako daru od Boga.
1: Leon XIV przyjął dziś na audiencji także członków Światowej Federacji Luterańskiej, z którymi rozmawiał o potrzebie powracania do wspólnych korzeni wszystkich chrześcijan. Na spotkanie z papieżem szykują się też Polacy, którzy w przyszłym tygodniu przyjadą do Rzymu z diecezji siedleckiej w ramach obchodów 30. rocznicy beatyfikacji męczenników podlaskich, jedynych unitów wyniesionych na ołtarze. Mówi o tym ordynariusz siedlecki biskup Kazimierz Górda.
4: 6 października wybieramy się z pielgrzymką do Rzymu, by tam sprawować mszę świętą przy grobie świętego Jana Pawła II, a w środę 7 będziemy mieli okazję uczestniczyć w audiencji z Ojcem Świętym Leonem XIV. Także cała diecezja jest włączona w to świętowanie.
1: Nie milkną echa papieskiej wizyty we Francji. W podsumowującym komunikacie francuscy biskupi podkreślają jej ewangelizacyjny wymiar, bowiem tylko za pośrednictwem mediów uczestniczyło w niej ponad 30 milionów Francuzów. Z kolei o świadectwie wiary Kościoła we Francji mówił dziś podczas polskiej mszy przy grobie świętego Jana Pawła II nuncjusz apostolski w Grecji, arcybiskup Jan Romeo Pawłowski.
5: Jak tych 80 tysięcy młodych ludzi wzywało pomocy świętych, i wybuchło w tym niezwykłym, gromkim śpiewie Salve Regina, to aż ciarki przechodziły po plecach, a w niebie chyba też było święto.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo, Matko Mądrości Przedwiecznej i niezawodna patronko ludzi nauki, Ty z wielką mądrością i rozpoznałaś i przyjęłaś zadanie, które powierzył Ci Bóg, stawiając je ponad własnymi doczesnymi planami. Stajemy dzisiaj przed Tobą jako społeczność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na progu nowego roku akademickiego, aby zawierzyć Bogu przez Twoje ręce naszą wspólnotę profesorów, studentów i pracowników administracji oraz wszystkich akademickich uczelni w Polsce. Prosimy, abyś pomogła nam w pełni rozpoznać i właściwie realizować w dzisiejszym świecie misję uczelni, zwłaszcza uczelni katolickiej. Przewodnikiem tegorocznych jasnogórskich rozważań będzie ojciec Jacek Woroniecki, dominikanin, wybitny polski teolog, filozof i pedagog, znawca myśli świętego Tomasza z Akwinu, rektor naszej Alma Mater w latach 1922-1924 i sługa Boży. Jego myśl i działalność wysoko cenili wybitni przedstawiciele Kościoła i polskiej kultury intelektualnej. Kardynał August Chlądz zachęcał: idźcie do ojca Jacka Woronieckiego, to najjaśniejsza głowa, jaką posiadamy. Święty Jan Paweł II mówi o jego dorobku: są wśród nich dzieła, których chyba długo jeszcze nic nie zastąpi. Ojciec Józef Maria Bocheński wspominał: to najmądrzejszy człowiek, jakiego spotkałem. Był mistrzem języka polskiego, jego podręcznik etyki jest do dziś dnia nieprześcigniony. A niedawno zmarły były rektor KUL-u, ksiądz profesor Andrzej Szostek, wyraził następującą opinię: jest rzeczą zdumiewającą, jak bardzo światłość, która bije z postaci i dzieł ojca Woronieckiego, wciąż jeszcze pół wieku po jego śmierci świeci ewangelicznym blaskiem, jak jego dobre czyny skłaniają do oddania chwały Ojcu Niebieskiemu. Zachęceni tymi świadectwami, sięgnijmy więc do myśli jednego z najwybitniejszych wykładowców naszej Alma Mater i uczmy się od niego szukania prawdy i zdobywania mądrości. Ojciec Jacek Woroniecki poświęcił kwestii celowości czynów ludzkich oddzielny rozdział swojego głównego dzieła Katolicka etyka wychowawcza. Akcentuje w nim, że podstawą ludzkiego działania jest rozpoznanie właściwego celu, a nie przypadkowość. Człowiek potrafi świadomie stawiać sobie cele i odpowiedzialnie kierować swoim postępowaniem. Celem powinno być dobro, a dobra tworzą hierarchię, nazwaną przez Woronieckiego nieprzerwanym łańcuchem celów. Cele nieistotne nie mogą nigdy przesłonić celu ostatecznego, którym jest sam Bóg, ten, który wszystko stworzył. Ojciec Woroniecki przestrzega, abyśmy nigdy ponad ten cel nie stawiali żadnych innych, skądinąd zaszczytnych celów, jak na przykład zdobycie wiedzy, tytuły naukowe czy osiągnięcie ważnych stanowisk. Nawet doskonałość moralna nie może być celem samym w sobie, lecz jest tylko środkiem do zjednoczenia z Bogiem jako celem najwyższym. Rozpoczynając kolejny rok pracy i nauki, pamiętajmy, że wszystkim, co robimy, o tym, dla którego wszystko żyje i który w uczelni musi być zawsze na pierwszym miejscu. Jest nim Bóg Stwórca, mądrość odwieczna, alfa i omega, początek i koniec. Na tym polega szczególna tożsamość uczelni, zwłaszcza katolickiej. Wszelkie nasze przedsięwzięcia i zasady działania, zarówno w pracy naukowej, jak i dydaktyczno-wychowawczej, mają prowadzić ku prawdzie i dobru, dobru człowieka w świetle wiary. Równocześnie trzeba pamiętać, że Bóg jest bliski człowiekowi, co najpełniej objawił w swoim Synu, który przyjął ludzką naturę i oddał za nas życie. Ojciec Jacek Woroniecki podkreśla, że osiągnięciem najwyższego celu nierozerwalnie łączy się wyzbycie się egoizmu i służba dla świata. Dlatego dążenie do Boga łączy się nierozerwalnie ze służbą człowiekowi. W uniwersytecie oznacza to służbę naszym studentom, przekazywanie im wiedzy i mądrości oraz wspieranie ich integralnego rozwoju intelektualnego, moralnego i duchowego. Ojciec Jacek żalił się, że co krok w życiu spotykamy ludzi, którzy dużo umieją, otrzymali gruntowne wykształcenie, a nie mają charakteru, nie umieją postępować jak należy, bo nie zostali wychowani. I dodawał, że uniwersytet ma za cel właśnie kształcenie charakterów, a nie tylko przekaz wiedzy. Działalność każdej uczelni podlega ocenie według kryteriów właściwych współczesnemu światu nauki. W Uniwersytecie Katolickim musimy jednak pamiętać przede wszystkim o ocenie, którą ostatecznie wystawi nam Bóg oraz nasi bliźni, którym posługujemy. To zakorzenienie sprawia, że pozostajemy uczelnią wierną swojej tradycji. Nie oznacza to jednak zamknięcia się na współczesność. Korzystamy z osiągnięć współczesnej nauki i technologii, pamiętając, że są one środkami, a nie celem samym sobie. Dziś należą do nich także sztuczna inteligencja, nowe technologie, które stawiają przed uniwersytetem kolejne pytania o prawdę, odpowiedzialność i godność człowieka. U progu roku akademickiego ojciec Jacek Woroniecki, nasz światły profesor, uwrażliwia nas na prawdę, że tylko Bóg jest dobrem najwyższym i jedynym celem, którego osiągnięcie może człowieka w pełni uszczęśliwić. Prosimy dzisiaj o Bożą opiekę dla wspólnoty akademickiej KUL-u, dla wszystkich uczelni w Polsce przez cały najbliższy rok akademicki. Niech nasza działalność zmierza ku właściwym celom. Niech przyczyni się do kształtowania nowego pokolenia ludzi mądrych, służących z poświęceniem Bogu i Ojczyźnie. Stojąc przed obliczem Maryi Jasnogórskiej, przyzywamy jej wstawiennictwa słowami poety polskiego oświęcenia Franciszka Karpińskiego. Matko Boska Królowo, światłem Twoim i Twoją miłością oświeć naszą drogę na nowo. Ty, która nosisz mądrość przedwieczną, bądź przy nas w trudach i znoju. Niechaj nauka idzie z cnotą w parze, w krainie prawdy i pokoju. Weź w swoją opiekę nasze umysły, niech praca sercu nie szkodzi, niech pod Twoim okiem, Matko Najświętsza, nowe pokolenie w mądrości się rodzi.
1: Bóg zapłać za naukę świętą.
2: Księdzu profesorowi

tej modlitwy, dlatego powierzamy ten czas rekolekcyjnych rozważań ojca Kazimierza Manieckiego, który głosi te rozważania, także posługę ojca Mariana Maligury, który opiekuje się tym dziełem, Twoim dziełem, Maryjo. Chcemy modlić się także za wspólnotę powołani dla powołanych, którzy w sposób szczególny otaczają troską i swoją modlitwą tych, którzy służą Bogu. Oni właśnie dzisiaj podejmą całonocne czuwanie przed Twoim wizerunkiem. Chcemy modlić się także za pielgrzymów z diecezji tarnowskiej, z Bobowej, z diecezji gliwickiej, z Rusinowic, z diecezji ełckiej, z Suwałk, a także z Gdańska, Sobieszewa, z archidiecezji gdańskiej. Szczególnie także oddajemy wspólnotę parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Szczytnej, w diecezji świdnickiej, gdzie, Maryjo, jesteś obecna w sposób szczególny w kopii Twojego cudownego wizerunku. Modlimy się za polski episkopat, za nasz pauliński zakon, prosząc o nowe i święte powołania do służby Bożej, intencje zawarte w Wielkiej Księdze, modlitwy apelowej za dobrodziejów i pracowników Jasnej Góry. Modlimy się, rozważając tajemnicę zesłania Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo,
2: zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś

0: błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas obecnie i wiernie. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie Ty.
2: W intencji naszej Ojczyzny i o pokój na świecie. Pod Twoją obroną
1: stanie się święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nigdzieć potrzeby nasze, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas.
2: O błogosławieństwo prosimy księdza arcybiskupa Wacława Depo.
3: Jest jakimś zobowiązaniem, że na progu roku akademickiego rozpoczyna się również miesiąc Maryjny. Miesiąc zmagań poprzez posługę myślenia, ale jednocześnie i modlitwy. I przypomnijmy, że 80 lat temu kardynał August Lund powiedział: Polska nie zwycięży bronią, ale różańcem i miłością do drugiego człowieka. To w tym duchu przyjmujemy również październikowe orędzie Fatimy. Na koniec moje niepokalane serce zwycięży.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Jest taka modlitwa, która łączy miliony serc wokół niezwykłych tajemnic. Świętujemy 200 lat żywego różańca. Modlitwy, która odmienia świat. Zapraszamy na audycję jubileuszową Rozpalić ogniem wiary na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czyta autor, ksiądz Jan Bartoszek.
2: Cegiełka dla chwały Kościoła. Wkraczamy dziś w wyjątkowy miesiąc. Październik zawsze gromadzi nas wokół ołtarza z różańcem w dłoni, ale ten rok ma wymiar szczególny. Przeżywamy bowiem wielki jubileusz. Równo 200 lat temu młoda, zaledwie 23-letnia dziewczyna z Lyonu, błogosławiona Paulina Maria Jaricot, dała Kościołowi i światu genialny podarunek – żywy różaniec. 200 lat temu narodziło się dzieło, które potężną, nieprzerwaną falą modlitwy zalało najpierw Francję, potem Europę, aż wreszcie dotarło na krańce ziemi, zakorzeniając się głęboko również w naszych polskich parafiach. Aby dobrze zrozumieć fenomen tej modlitwy, musimy najpierw wejść do wnętrza duszy samej założycielki. Paulina nie była osobą, która szukała ludzkiego poklasku. Nie kierowała nią chęć zapisania się na kartach historii. Kluczem do zrozumienia jej życia są słowa, które sama zapisała w swoich notatkach duchowych. Nienasycone pragnienie poznania Boga i ogromna potrzeba, by kochać. Oto fundament, na którym wyrosło całe jej późniejsze apostolstwo. Paulina była przede wszystkim mistyczką. To z żarliwej, intymnej relacji z Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii rodziła się w niej niezwykła, dynamiczna chęć działania. Ona nie potrafiła kochać Boga tylko dla siebie, w zaciszu własnego pokoju. Jej miłość domagała się czynu, domagała się owoców. Widząc świat pierwszej połowy XIX wieku, świat targany niepokojami po rewolucji francuskiej, świat, w którym z premedytacją niszczono wiarę, zamykano świątynie i odciągano ludzi od źródła zbawienia, Paulina poczuła w sercu święty niepokój. Nie załamała rąk, nie pogrążyła się w narzekaniu na trudne czasy. Zamiast tego zapytała Boga, co ona, słaba i nic nieznacząca w oczach możnych tego świata kobieta, może zrobić. I wtedy zrodziło się w niej to wielkie, święte pragnienie. Chciałam dołożyć moją cegiełkę do chwały Kościoła. Jakże te słowa kołaczą dziś do bram naszych serc, gdy spotykamy się na tym pierwszym październikowym nabożeństwie. Dzisiejszy świat, tak bardzo podobny do tego z czasów Pauliny, również próbuje przekonać nas, że Kościół jest słaby, że jego czas przemija, że wiara to przeżytek. Wielu chrześcijan ulega dziś zniechęceniu, paraliżuje ich lęk lub apatia. A przecież Kościół to nie są tylko mury. To nie jest bezduszna instytucja. Kościół to mistyczne ciało Chrystusa, to my. Budowla ta składa się z żywych kamieni, a każdy z nas został wezwany przez Boga, by przynieść na ten plac budowy swoją własną, niepowtarzalną cegiełkę. Co jest tą cegiełką? To nasza codzienna wierność, zaangażowanie w parafii, a przede wszystkim nasza wytrwała modlitwa. Paulina Jaricot zrozumiała, że najtrwalszym spoiwem, które może połączyć te miliony ludzkich cegiełek w jedną, potężną twierdzę wiary, jest właśnie różaniec. Kiedy bierzesz do ręki te skromne paciorki, kiedy w ukryciu swojego domu rozważasz tajemnice z życia Jezusa i Maryi, dokładasz kolejny kamień pod budowę Bożego Królestwa na ziemi. Twoja modlitwa, choćby wydawała się cicha i niezauważona przez nikogo, ma ogromne znaczenie dla całego Kościoła powszechnego. Dlatego podczas tej pierwszej październikowej modlitwy różańcowej odnówmy w sobie to pierwotne pragnienie naszej błogosławionej założycielki. Poprośmy Maryję, by rozpaliła w nas na nowo miłość do Chrystusa i Jego mistycznego ciała. Zadanie duchowe na dziś. Zrób dziś krótki rachunek sumienia ze swojej miłości do Kościoła. Zadaj sobie pytanie, czy częściej modlę się za Kościół, za mojego biskupa i kapłanów, czy może ulegam pokusie narzekania i krytyki. Wypowiedz dziś wieczorem w ciszy serca krótki akt strzelisty. Panie Jezu, dziękuję Ci za dar Kościoła Świętego. Przymnóż mi wiary, abym budował go każdego dnia moim różańcem.
1: Jest taka modlitwa, która łączy miliony serc wokół niezwykłych tajemnic. Świętujemy 200 lat żywego różańca. Modlitwy, która odmienia świat. Zapraszamy na audycję jubileuszową Rozpalić ogniem wiary na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czyta autor, ksiądz Jan Bartoszek.

0: To jest audycja powtórkowa.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
0: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
2: Kołatania serca, drżenie mięśni.
3: Dziecko podgłaśnia telewizor. Prosi o powtórzenie.
4: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
0: Te badania koniecznie musisz wykonać.
2: Oznaczenie stężenia hormonu.
5: Cukier, leukocyty.
0: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
6: Pani doktor, chciałam zapytać.
7: Atakują mi takie blanki pojedyncze.
6: Czy po daniu tego jodu...
8: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17.10. Zapraszam, Aneta Mleczko. Proszę powtórzyć. Coraz częściej słyszymy albo sami wypowiadamy te słowa. Telewizor gra głośniej, w restauracji trudno zrozumieć rozmowę, a telefon trzeba przyłożyć bliżej ucha. Niedosłuch może pojawiać się bardzo powoli, dlatego wiele osób przez lata przyzwyczaja się do tego, że po prostu gorzej słyszy. Tymczasem problemy ze słuchem wpływają nie tylko na komunikację, ale też na relacje z bliskimi i codzienne funkcjonowanie. Kiedy więc warto zbadać słuch, jak wygląda profesjonalna diagnostyka i czy aparat słuchowy rzeczywiście jest rozwiązaniem dla każdego. O tym porozmawiam z moim gościem. W studiu RDN Małopolska Damian Budziak, technik badań audiologicznych i protetyk słuchu. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Panie Damianie, jak oceniłby pan ogólną kondycję naszego słuchu? Czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że coraz więcej osób ma problemy ze słuchem?
9: Ogólna kondycja w całym społeczeństwie, jeśli sobie chcielibyśmy popatrzeć na cały przekrój, jest, krótko mówiąc, kiepska. Kiepska pod tym względem, że bardzo dużo osób z problemami ze słuchem jeszcze nie trafiło do specjalisty, który mógłby im już pomóc.
8: Ale zacznijmy od podstaw, skąd się biorą te problemy. Jak to się stało, że nagle słyszymy coraz gorzej, albo że słyszymy źle?
9: Dzisiaj największym problemem, który powoduje problemy ze słuchem, jest cywilizacja, która z jednej strony niesie bardzo dużo dobrych rzeczy, a z drugiej strony nieumiejętnie wykorzystywana, niestety wpływa niekorzystnie na nasz słuch.
8: Czy szczególnie powinniśmy się martwić o dzieci i młodzież, które bardzo dużo czasu spędzają ze słuchawkami, często słuchając muzyki naprawdę głośno, w tych dousznych słuchawkach na dodatek?
9: Tak, tak. To jest zdecydowanie rzecz, która w badaniach, które prowadzone są również w Polsce, pokazuje, że ten typ funkcjonowania naszych dzieci i młodzieży bardzo destrukcyjnie wpływa na słuch. W badaniach prowadzonych kilka lat temu na bardzo dużej ilości, na bardzo dużej skali pokazane jest, że nawet co dziesiąte dziecko w wieku młodzieńczym, młodzież ma problemy ze słuchem początkowe właśnie ze względu na ten hałas spowodowany słuchawkami. I tutaj właśnie te słuchawki douszne, które były wymienione, są bardzo dużym problemem, o ile nie są dobrze używane. Bo należy też zaznaczyć w tym momencie, ja jestem fanem technologii, więc też nie chciałbym demonizować od razu wszystkiego, że odpowiednie ustawienie tych słuchawek, czyli krótko mówiąc nie za głośne, na 60% nie szkodzi.
8: No właśnie o tę wysokość dźwięku miałam dopytać, czyli tak. 60% to jest optymalnie?
9: Tak, to jest taka głośność, która jest dla nas bezpieczna. Nie chodzi o długość słuchania, bo tutaj badania chociażby profesora Jastrebowa pokazują, że my możemy tych dźwięków na rozsądnej głośności słuchać dużo. Cały dzień możemy słuchać, byle ta głośność nie była przekroczona.
8: Korzystamy z tego, co daje nam technologia, rozwój technologii, moda również, bo kiedyś modne były te zwykłe słuchawki, takie wręcz olbrzymie, w których widzieliśmy młodzież w autobusach czy w pociągach i ta muzyka grała jeszcze daleko obok tych słuchawek. Czyli one na dzisiaj są bezpieczniejsze, według pana?
9: Są bezpieczniejsze, choć idzie to znowu w stronę też troszeczkę niebezpieczną, dlatego że technologicznie ja nawet mając w ręce słuchawki swojego dziecka, widzę, że one są coraz szczelniejsze i coraz donośniejsze, więc tutaj znowu rozsądek.
8: Czyli
9: rozsądek.
8: 60% warto zapamiętać, tak, ten poziom dźwięku i sprawdzić u swoich dzieci. Co jeszcze szkodzi oprócz słuchawek? Bo to rozumiem najbardziej dotyczy tej grupy młodych, a co szkodzi seniorom?
9: Nie tylko tych najmłodszych. Dzisiaj również dojrzali ludzie przed 50 bardzo chętnie, widzę, używają tych słuchawek, więc również do nich jest skierowana ta informacja. Nie za głośno.
8: Powiedział pan na samym początku, że cywilizacja i właśnie rozwój technologii, żyjemy w hałasie, ale czy to nie jest
5: jest tak, że kiedy żyliśmy w większym hałasie, bo ja pamiętam czasy, kiedy wchodziło się na przykład do pociągu, słychać było głośne rozmowy, śmiechy, dyskusje. Dzisiaj każdy jest zanurzony właśnie w tym swoim telefonie. Jest cisza prawie jak w Japonii. To co dzisiaj oprócz tych słuchawek szkodzi naszym uszom?
9: Tutaj jeszcze wrócę właśnie do tych czasów, gdzie był większy hałas, jeżeli chodzi o maszynę. No i niestety trzeba powiedzieć, że wcale nie było to lepsze, dlatego że wśród moich pacjentów, a jestem praktykiem słuchu, więc właśnie tych seniorów mam bardzo, bardzo dużo.
5: Z tamtych czasów,
9: tak. Te osoby przychodzą właśnie z ubytkami pohałasowymi. Jeżeli wspomnieliśmy o pociągach, tak, bardzo dużo konduktorów, maszynistów jest z moimi pacjentami. Więc ten hałas, tak, to jest rzecz, która... możemy tak bezpośrednio powiedzieć, uszkadza nam słuch. Jeżeli chodzi o cywilizację, też trzeba powiedzieć sobie szczerze, że również stres związany z tą cywilizacją, który no w dzisiejszych czasach dotyczy w zasadzie każdego, kortyzol, który w takich sytuacjach się wytwarza, również bardzo niekorzystnie wpływa na nasz słuch. Także nie chodzi tylko o same dźwięki, ale chodzi też o nasz sposób życia, notoryczne przemęczenie. To też nas niszczy.
5: Nieleczone infekcje,
9: bądź właśnie taka sytuacja, że czekamy, że samo przejdzie. To też niestety zostawia, no, krótko mówiąc, niezbyt dobry ślad na naszym słuchu.
5: Wiele osób mówi, ja dobrze słyszę, tylko inni niewyraźnie mówią. Czy to może być właśnie ten pierwszy objaw niedosłuchu?
9: To jest bardzo dobra uwaga. Słyszę, ale nie rozumiem, więc nic z tym nie robię. I myślę, że to jest właśnie

0: równocześnie cały. Uszkadzają się na początku, zazwyczaj. W niektórych przypadkach jest inaczej, ale najczęściej jest tak, że uszkadzają się najpierw wysokie tony. W naszym polskim języku, w innych również, w wysokich tonach są spółgłoski, takie jak si, ci, szy, czy, f, ch. W naszym polskim języku jest ich bardzo dużo i odpowiadają za rozumienie. I teraz, jeżeli uszkadzają nam się wysokie tony, to przestajemy słyszeć właśnie te pojedyncze literki, pozostałe słyszymy. Czyli mamy takie koło fortuny. Jeśli ktoś do nas mówi, to tak jakbyśmy widzieli hasło w kole fortuny i nie wszystkie spółgłoski są wstawione. To jest ten początkowy niedosłuch. Jeśli możemy się skupić, widzimy twarz rozmówcy, jesteśmy w stanie sobie pomóc oczami. Pamiętajmy o tym, że oczy to jest około dodatkowe 30% rozumienia. To wszystko gra. W momencie, kiedy nie widzimy twarzy, ktoś jest do nas odwrócony i jest szum, słyszymy, że ktoś mówi. Może nawet za głośno, ale nie możemy zrozumieć. To jest pierwszy, najważniejszy objaw, który powinien nam wyraźnie już powiedzieć. Szukam specjalisty, sprawdzam, co się dzieje.
1: No właśnie, to kolejne moje pytanie. Czy z badaniem słuchu powinniśmy czekać do momentu, kiedy ten problem zaczyna nam wyraźnie przeszkadzać? Czy warto kontrolować słuch profilaktycznie, nawet jeśli wydaje nam się, że wszystko jest w porządku?
0: Jako protetyk i technik z ponad 20-letnim stażem uważam i mówię to każdemu. Powinno słuch kontrolować się nie tylko jak mamy problem, ale i systematycznie, tak jak robimy badania krwi, jak inne badania powtarzamy co kilka lat, to również słuch również powinien być na taką listę koniecznie wpisany. Tym bardziej, że jest to badanie bezbolesne, krótkie, często w bardzo miłej atmosferze przeprowadzane, także tym bardziej.
1: No właśnie, zanim dokładnie podpytam o te techniczne aspekty badania, proszę powiedzieć, jak ważne jest to, żeby dobrze słyszeć, bo przecież niedosłuch może mieć wpływ na nasze życie społeczne i psychiczne. Co dzieje się z człowiekiem, który coraz częściej nie rozumie rozmów na przykład?
0: Powiem więcej, zanim postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Słuch wpływa bezpośrednio nie tylko na te rzeczy, które zostały wymienione, ale również na długość naszego życia. Osoby lepiej słyszące żyją dłużej. Jest to może nie wprost zbadane, ale badania, które były prowadzone nad długością życia ludzi w różnych miejscach świata, w Japonii, w basenie Morza Śródziemnego, w Stanach Zjednoczonych, badania, które szukały cudownego suplementu, cudownej diety, odkryły, że ludzie, którzy żyją najdłużej, żywią się w bardzo różny sposób, wręcz skrajny, ale wszystkie mają jeden wspólny mianownik. Kontakty społeczne. Dobre kontakty społeczne. No, powiedzmy sobie szczerze, żeby mieć dobre kontakty społeczne, trzeba dobrze słyszeć.
1: Rzeczywiście coś w tym jest, bo często osoby, które nie dosłyszą albo nie rozumieją, ja nie mówię o całkowitej głuchocie, ale właśnie o takim niezrozumieniu pewnych słów, one izolują się, bo wstydzą się tego, że pewnych rzeczy nie rozumieją, a wstydzą się kolejny raz dopytywać, co chciałeś powiedzieć, a powtórz jeszcze raz, a powtórz jeszcze raz. I one automatycznie się alienują z
0: dokładnie
1: danego
0: tak. Społeczeństwa. I tutaj właśnie te słowa, które przed chwileczką padły, że osoby z niedosłuchem częściej mają depresję, dużo częściej niż osoby słyszące, z tego tytułu, że wycofują się społecznie. Wszelkie problemy również z ruchem, tak? Osoby niesłyszące dużo częściej przewracają się, dużo częściej mają wymieniane biodra. Z racji tego, że zostają w domu, mniej ruchu i również nasz układ stawowo-kostny dużo gorzej działa. Także słuch wpływa naprawdę na wiele aspektów naszego życia. Nie tylko na to, że my usłyszymy ptaszka, który gdzieś tam sobie śpiewa, tak? Tylko no, wpływa na każdy aspekt naszego życia, na kontakty społeczne, na zdrowie psychiczne, na zdrowie fizyczne, tak? No.
1: I są takie możliwości, żeby o ten słuch dzisiaj zadbać, nawet jeżeli zaczyna nam w pewnym momencie szwankować. Przejdźmy w takim razie do pana profesji. Czym dokładnie zajmuje się technik badań audiologicznych i protetyk słuchu?
0: Ja mam taką podwójną specjalizację z racji tego, że badam słuch nie tylko u dorosłych, tak jak każdy protetyk słuchu, ale zajmuję się również diagnostyką słuchu u tych najmłodszych dzieci, w zasadzie od pierwszego dnia życia. Stąd ten tytuł technik badań audiologicznych. Dzisiaj jesteśmy w stanie precyzyjnie, bardzo precyzyjnie zbadać słuch nawet u jednodniowego dziecka, takiego noworodka malutkiego. Jesteśmy w stanie od razu wiedzieć, czy on dobrze słyszy, czy nie. Dzięki temu możemy bardzo szybko, bardzo wcześnie również, jeżeli jest problem, zastosować protezy, czyli aparaty słuchowe, bądź implanty ślimakowe, bądź jeszcze inne rozwiązania, które są bardzo mało popularne, ale dzisiaj technicznie jeszcze dużo, dużo możliwości jest.
1: To od razu dopytam, czy to jest badanie rutynowe.

0: nowe, czy rodzice muszą zadbać o takie badanie?
1: Jeżeli chodzi o pierwszy dzień życia, każdy rutynowo jest noworodek sprawdzony w szpitalu i dostaje bądź pozytywny, bądź negatywny wynik. Jeżeli jest pozytywny, możemy być spokojni. Jeżeli jest negatywny, powtarzamy. I tutaj dostajemy już jako rodzice informacje, gdzie możemy takie badania powtórzyć. Ale jest to, uważam, przy małych dzieciach troszkę za mało. Dlatego, że niedosłuchy, które są spowodowane jakimiś genetycznymi wadami, pojawiają się u dzieci dużo później. Po pół roku życia, później w okolicach pierwszego roku życia, trzeciego roku życia, szóstego roku życia i około 16 wieku dojrzewania. Także tutaj patrząc na swoją praktykę właśnie badań, uważam, że powinno się również dzieciaki, nawet jeśli te pierwsze badania wyszły dobrze, zbadać na pewno w pierwszym roku, pod koniec pierwszego roku życia, później przed przedszkolem i w wieku dojrzewania.
0: To obszerny temat, ale gdyby pan mógł krótko powiedzieć, co powinno zwrócić szczególną uwagę rodziców?
1: Jeżeli chodzi o dzieciaki, szczególną uwagę powinna zwrócić, jeżeli dziecko półtorajroczne nie reaguje na swoje imię, nie wydaje pierwszych słów z siebie, krótkich, typu mama, tata, baba, nie odwraca wzroku w kierunku dźwięku, nie boi się, jeśli trzaśniemy drzwiami obok, tak? To już są bardzo niepokojące objawy. Jeżeli mamy dziecko, które ma 2,5-3 lata i nie mówi, no to tutaj już w zasadzie z automatu powinniśmy mieć zapaloną czerwoną lampkę i takie dzieciątko do specjalisty na badania zaprowadzić. Tym bardziej, że okazuje się, że zdarzają się cały czas takie bardzo prozaiczne problemy, jak zatkane wyszczyną ucho. I są sytuacje takie, że dzieciaki, które widać było po nich bardzo utrudniony ten rozwój mowy, reakcji na dźwięki, po prawidłowym wyczyszczeniu ucha u specjalisty, nagle po prostu się otwierały i zaczęły mówić.
0: Prosty zabieg przepłukania ucha.
1: Tak, a nie jesteśmy w stanie jako rodzice w domu dokładnie tego sprawdzić. Nawet jeżeli odciągamy małżowinę i tam patrzymy, czasem niektórzy próbują komórką sobie zaświecić, nie widać tak głęboko, gdzie to woskowina może być. Także tutaj taka
0: poważniejsze problemy, które nie jesteśmy w stanie też wychwycić, jeżeli nie przebadamy dziecka. Od lokopedów też często słyszę, że pierwszym objawem niedosłuchu u dzieci są wady wymowy, bo dziecko źle słysząc, źle powtarza pewne dźwięki.
1: Tak, to prawda, jeśli dziecko ma zły wzorzec, zniekształcony przez ubytek słuchu, to również źle go odtwarza. Problemem również jest dzisiaj to, myślę, że też warto w tym momencie też to powiedzieć przy słuchu, że małe dzieci zbyt dużo dostają ekranów i w tym miejscu również problemy pojawiają się bardzo duże z komunikacją, niezwiązane często kompletnie ze słuchem. Z racji tego właśnie, że badam małe dzieci, bardzo często zdarzają się dzieciaki, które w wieku półtorej roku, dwóch lat przychodzą z komórką w ręce, słuch mają prawidłowy, a ma właśnie nie rozwija. Więc jeżeli słyszą nas rodzice takich małych dzieci, apeluję, przypominam, że są już dzisiaj na to poważne neurologiczne badania, że małe dzieci nie powinny absolutnie w żadnej formie i w żadnej ilości takich ekranów jak komórki, tablety do ręki dostawać. Do 12-13 roku życia.
0: Panie Damianie, to pytanie podstawowe. Czy taki niedosłuch, o jakim mówimy u ludzi już dorosłych, można leczyć dzisiaj?
1: Jeżeli chodzi o niedosłuch, tutaj trzeba bardzo ważną rzecz powiedzieć. On może być odbiorczy, tak zwany odbiorczy ubytek słuchu, który dotyczy naszego ucha zewnętrznego i ucha środkowego, czyli przewód słuchowy, błona błękowa, kosteczki. I jeżeli tu jest zlokalizowany niedosłuch, czyli na przykład mamy woskowinę, mamy zepsutą błonę błękową, bo jest pęknięta, mamy zepsute kosteczki słuchowe, bo na przykład się rozerwały, albo mamy otosklerozę, czyli zwapnienie tych kosteczek, to takie rzeczy się leczy. Jeżeli mamy stwierdzony niedosłuch odbiorczy, czyli taki niedosłuch, który jest już w naszym ślimaku, czyli zniszczone są komórki zewnętrzne bądź wewnętrzne w uchu środkowym, to takiego niedosłuchu nie da się wyleczyć, nie da się odtworzyć tych komórek, ale możemy tutaj wprowadzić rehabilitację. Mówimy w tym momencie o aparatach słuchowych. I najważniejszą rzecz, jaką zyskujemy dzięki tym aparatom słuchowym, to zachowanie rozumienia mowy. Tutaj rozróżniamy to, że słyszymy dźwięki i to, że je rozumiemy. I są dzisiaj również bardzo fajne badania. Kilka lat temu były przeprowadzone w Stanach takie badania, które trwały 3 lata, badania ACHIEVE się nazywały. Były prawie 1000 ludzi, 966 osób było przebadanych w skali 3 lat. I okazuje się, że osoby niesłyszące, mówimy o stopniu lekkim niedosłuchu, czyli często takim, gdzie pacjenci jeszcze pomijają w ogóle sytuację, jeśli im się proponuje jakieś rozwiązanie, aparaty, to jeszcze tego nie chcą, mówią, że sobie radzą jakoś, tak? Nie jest to, powiedzmy sobie, dobra sytuacja, ale tak niektórzy mówią, więc o takim niedosłuchu mówimy. I teraz porównywanie do osób słyszących. Porównanie wychodzi w ten sposób, że osoby słyszące o 45% lepiej zachowują zdolności poznawcze, czyli między innymi rozumienie mowy, w stosunku do tych osób, które mają lekki ubytek słuchu. Grupa badawcza polegała na tym, że mieliśmy osoby niesłyszące z założonymi aparatami słuchowymi. I okazuje się, że aparat słuchowy zachował u tych osób z ubytkiem słuchu zdolności poznawcze na tym samym poziomie, co u osób słyszących. Więc można bardzo obrazowo powiedzieć, nie jest to fachowe pewnie stwierdzenie, że aparat słuchowy leczy rozumienie mowy, to znaczy zachowuje je na takim samym poziomie jak osoby słyszące.
0: Dlaczego ludzie ciągle boją się tych aparatów i to tak panicznie? No kojarzą nam się te aparaty jeszcze przed laty, głównie z osobami bardzo zaawansowanymi wiekiem. Czy to o to chodzi, że ktoś sobie myśli, że to jeszcze nie ten czas, jeszcze nie jestem aż tak stary, żeby chodzić w aparacie?
1: Tak, tak. Myślę, że to bardzo dobra uwaga. Ja cały czas obserwuję, no tak mówię, ponad 20 lat pracuję, więc dzisiaj troszeczkę inna skala to jest, ale cały czas obserwuję osoby, które boją się za aparatu słuchowego z racji tego, że myślą, że one wtedy będą widoczne jako osoby niesłyszące. Będzie ten stygmat, to jest osoba niesłysząca. Tymczasem dzisiaj technologia jest tak zaawansowana, tak fantastyczna, tak mała i niewidoczna, bo to też trzeba głośno powiedzieć, że często aparaty słuchowe są niewidoczne u osób, tak? Więc możemy sobie zdecydowanie tym pomóc.
0: Albo wyglądają jak te słuchawki douszne, w których młodzi ludzie słuchają
1: ja
0: muzyki.
1: Ja osobiście akurat za nimi nie przypadam, ale faktycznie też w tej formie dzisiaj też aparaty słuchowe są robione, żeby właśnie wyglądały jak takie modne słuchawki Bluetooth.
0: To tacy najmłodsi pacjenci, którzy zakładają u pana aparat słuchowy, ile mają lat? Jak mój przesunęła się ta granica?
1: Mój najmłodszy pacjent, który u mnie dostał aparat słuchowy już po całej diagnozie, miał 3,5 miesiąca. W momencie założenia aparatów słuchowych trafił do mnie jako 2,5-miesięczny. W zasadzie trafiła, bo to była dziewczynka. Tak. Dzisiaj jest to już nastoletnia osoba. Jeżeli chodzi o pogląd mamy na to, jak dziś funkcjonuje, to myślę, że najtrafniejszym jest takie stwierdzenie, ponieważ moja pacjentka ma dwie starsze siostry i mama określiła to mniej więcej w ten sposób. Na początku bardzo się bałam, bo była to pierwsza sytuacja niedosłuchu w naszej rodzinie, więc nie wiedziałam, czego się spodziewać, ale po tych kilkunastu latach w aparatach słuchowych wiem jedno. Ona jest najzdolniejsza i najbardziej pogadana. Więc to pokazuje, jaką moc dzisiaj ma właśnie ta technologia w aparatach słuchowych.
0: Jak wygląda ta kwalifikacja, badanie właśnie słuchu? Kiedy pan decyduje o tym, że no, konieczny jest aparat?
1: A mogę jeszcze wrócić do tego tematu starszych osób. To tak chciałbym uzupełnić taką rzecz, którą może ktoś usłyszy, może się zastanowi. Odnośnie właśnie tego stygmatyzowania aparatami słuchowymi, że założę aparat, wszyscy będą widzieli, że jestem osobą niesłyszącą. Ja powtarzam historię pana Piotra, który u mnie może z 18 lat temu już kupował aparat słuchowy. Młody mężczyzna, wówczas przed 50, pracownik budowlany, jak to się mówi, chłop jak dąb, 1,95 m, łysy jak kolano i głuchy jak pień. I po kilku miesiącach chodzenia w aparatach przyszedł do mnie i mówi do mnie tak: panie Damianie, niech pan opowiada moją historię ludziom, bo dopiero jak pan mi założył aparaty słuchowe, miałem to zbadane, pokazane, zacząłem chodzić, zacząłem doceniać ten słuch. I po kilku miesiącach, jak już nosiłem te aparaty, rozmawiałem z żoną, z dziećmi, już było cudownie, koledzy zaprosili mnie na spotkanie takie męskie, prawda? I myślę sobie tak, no jak pójdę w tych aparatach słuchowych, każdy będzie widział, że mam aparaty, wszyscy będą się ze mnie śmiali. Tymczasem co się okazało? Poszłem na to spotkanie w aparatach, bo już nie wyobrażałem sobie życia bez nich. I ten pan Piotr mówi do mnie tak: panie Damianie, oni pierwszy raz od lat ze mnie się nie śmiali. Więc pamiętajmy, że bardziej stygmatyzuje to dopytywanie, to nierozumienie, to przytakiwanie, kiedy nie wiemy, na co przytakujemy, niż założenie aparatu słuchowego. kiedy zaczynamy się zupełnie normalnie dogadywać. Tak samo jak z okularami. Z okularami, okularami, które zakładamy na nos, prawda? Jest to coś zupełnie normalnego. Dzięki nim lepiej słyszymy.
0: Widzimy.
1: I dzięki nim lepiej widzimy, a dzięki aparatom zaczynamy lepiej słyszeć. Więc dzisiaj w mojej ocenie powodem wstydu bardziej jest to, że nie mam aparatu, a się dopytuję, niż to, że mam aparat.
0: Powiedział pan na samym początku, badanie jest proste, bezbolesne. No właśnie, jak długo trwa takie badanie i teraz, co pan tam dokładnie sprawdza?
1: I teraz przechodząc do tego, jakie są rodzaje tej diagnozy. Tutaj, no akurat w moim przypadku mogę bardzo długo i szeroko na ten temat opowiadać.
0: Aż tak dużo czasu nie mamy, panie Damianie, więc w minucie proszę się zamknąć.
1: Przebiegnę w takim razie tylko krótkimi skokami. Z racji tego, że diagnozuję dzieciaki i dorosłych, więc tutaj od strony badań w zasadzie oferuję wszystkie badania, jakie są dostępne obecnie na rynku. I teraz tak, zupełnie inne badanie wykonuję u dzieci, zupełnie inne u dorosłych. Jeżeli chodzi o małe dzieci, są to badania obiektywne, gdzie dziecko w żaden sposób nie musi na to badanie odpowiadać, pokazywać, reagować. Są to badania, najważniejsza sprawa, bezbolesne. Badamy przede wszystkim o emisje akustyczne, które pokazują, czy działają nam komórki w uchu środkowym. Są to badania, które dają ponad 90% pewności, jeśli wychodzi dobrze, że wszystko jest w porządku. Wpuszczamy malutki dźwięk do ucha, cichy dźwięk do ucha wpuszczamy, tak? I oczekujemy odpowiedzi tego ucha na ten dźwięk. Okazuje się, że komórka, która pracuje prawidłowo, w trakcie swojej pracy również wydaje z siebie dźwięk. Tak jak maszyna, która się na przykład obraca, wydaje jakiś dźwięk, to tak samo komórka, jak się kurczy, wydaje z siebie dźwięk. Jesteśmy w stanie dzisiaj usłyszeć ten dźwięk. Samo takie badanie podstawowe, takie przesiewowe, to jest około 15-20 sekund badania jednego ucha. Więc jesteśmy w stanie naprawdę, czasem dziecko trafia do mnie w trakcie drzemki, prawda, więc jesteśmy w stanie w zasadzie w progu na rękach u rodzica takie badanie wykonać. Jeżeli chodzi o dokładniejsze badania, jeżeli wychodzi coś nie w porządku, są badania tak zwana BERA, ABR i również bardzo fajne, bardzo nowoczesne badanie ASSR, badanie potencjału stanu ustalonego. Wchodzimy tutaj, tak obrazowo powiem, już do naszego mózgu. Wpuszczamy dźwięk do ucha przez słuchawki, które zakładamy na ucho i szukamy w falach mózgowych odpowiedzi na ten konkretny impuls. Jeżeli mamy ten impuls powtórzony wiele razy i dokładnie taką samą reakcję mamy, możemy być pewni, że w tym miejscu ucho działa prawidłowo. Jeżeli chodzi o znowu tutaj kwestię techniczną, jest to badanie bezbolesne. U dzieci przeprowadzamy je w śnie fizjologicznym. Ja bardzo często udaję się do domu, do pacjentów, dlatego że no, wyjście z dzieckiem do jakiegokolwiek gabinetu, wycieczka do szpitala, do instytucji wiąże się z dużym stresem u dzieci, a badanie we własnym łóżeczku często jest tak przeprowadzone, tak się staram, żeby dziecko nawet nie wiedziało, że jest zbadane. I to faktycznie się bardzo fajnie nam sprawdza.
0: Panie Damianie, jak to u dorosłych wygląda?
1: Jak to u dorosłych? Przechodzimy do tych dorosłych. Dorośli tak naprawdę to, jeżeli chodzi o badania standardowe, to około 6-7 lat dziecko. To już jest takie dziecko, które badamy jak dorosłego. I tutaj z kolei oczekujemy już właśnie reakcji pacjenta. Zakładamy również słuchawki na uszy, no wszak mówimy o uszach i o dźwiękach. Puszczamy przez te słuchaweczki dźwięki, bardzo ciche, i czekamy na reakcję osoby, która jest badana. Albo w przypadku dzieci pokazuje nam dziecko, w którym uchu słyszy, w przypadku dorosłych często jest przycisk, który w trakcie no, badania, jeśli pacjent usłyszy dźwięk, trzeba nacisnąć. I okazuje się, że to badanie, które no, dużo ludzi zna, chociażby z badań okresowych, badanie, które no, tak niektórzy mówią, że takie, o, to jest takie byle co, niejednokrotnie tak usłyszałem, okazuje się, że to jest najpewniejsze, najdokładniejsze badanie, bo to dokładnie pokazuje, kiedy pacjent czuje, że słyszy dźwięk. Takie badanie trwa 10-15 minut, a daje precyzyjny obraz. W mojej firmie, żeby uzupełnić takie badania, robimy również testy rozumienia mowy. Nie są to standardowe testy audiologiczne. Są to testy, które pokazują, jak pacjent słyszy w ciszy, jak słyszy w szumie, jak słyszy w hałasie. I to jest w zasadzie najlepsza rzecz, jaką dzisiaj możemy zaoferować pacjentom, bo pokazujemy na liczbach, ile faktycznie pacjent dźwięku słyszy, a ile z tego rozumie. I często ogromnym zaskoczeniem jest, zwłaszcza dla rodziny, która czasem z boku obserwuje sytuację, że pacjent naprawdę pewne rzeczy nie rozumie, słyszy, ale przekręca. I to nie jest tak, że pacjent jest złośliwy i nie słyszy i tam w domu na złość komuś robiąc inne rzeczy powtarza, tylko faktycznie po prostu nie rozumie tego, co się
0: dzieje. Czy rzeczywiście te warunki, w których osoba z niedosłuchem przebywa, mają aż tak duże znaczenie? Bo niektórzy właśnie wymigując się wręcz od tego aparatu mówią, że dobrze słyszę, jak jest cicho, ale jak jest hałas, to mi wtedy przeszkadza.
1: Tutaj wracamy znowu do tego rozróżnienia. Słyszę i nie rozumiem, prawda? Słyszenie to jest zupełnie coś innego niż rozumienie. Rzeczą, która pomaga każdej osobie z niedosłuchem, jest rozmowa twarzą w twarz. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że nasze oczy rozumią 30% tego, przynajmniej 30% tego, co słyszymy i widzimy, tak? Jest takie bardzo fajne badanie, które polega na tym, że sadza się pacjenta przed ekranem, z boku są głośniki. Jeżeli na ekranie lektor mówi słowa i to samo słyszymy z głośników, no to wiadomo, pacjent odpowiada te słowa, które widzi i słyszy. Ale ciekawostka, jeżeli widzimy na ekranie, że lektor rusza ustami, a inne dźwięki są puszczane z głośników, to pacjent odpowie, ta osoba badana, to co widział, nie to co usłyszał. Czyli nasz mózg ma przed słuchem, mimo że mówimy o słyszeniu dźwięków, rozumieniu dźwięków, przed słuchem ważniejsze są oczy. Więc jeżeli rozmawiamy twarzą w twarz, to lepiej rozumiemy. I osoby właśnie z lekkim niedosłuchem, czy z ubytkiem wysokotonowym, który właśnie powoduje po pierwsze problemy ze zrozumieniem, twarzą w twarz rozmawiając, nawet na ulicy w hałasie dogadają się, ale wystarczy, że nie widzą ust, bo ktoś się odwróci bokiem albo mówi z tyłu, zaczyna się problem.
0: To powiedzmy jeszcze o tej technologii dzisiejszych aparatów. Różnią się one znacznie od tych, z którymi mieliśmy do czynienia jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. I kiedyś rzeczywiście, zwłaszcza ludzie starsi, sceptycznie podchodzili do tych aparatów, bo mówili, że gdzieś tam trzeszczą, źle słyszą, że jeszcze gorzej w aparacie. Albo po kilku latach przestawali słyszeć dobrze w tym aparacie. Myśleli, że popsuł im się tak już bardzo słuch. Okazywało się, że po prostu należało wymienić aparat na nowy. Jak to dzisiaj wygląda?
1: Tutaj muszę powiedzieć, że kiedy zaczynałem pracę w 2005 roku, ja również byłem sceptycznie nastawiony do części aparatów słuchowych. Ja mam tą przyjemność, że wkroczyłem w świat protetyki słuchu, tak to myślę mogę ładnie nazwać, w końcu ery analogowej, gdzie te aparaty faktycznie były wzmacniaczami tylko i wyłącznie. Dzisiaj tego typu urządzenia wręcz przestrzegamy przed nimi, a kiedyś było to często jedyny ratunek. Dzisiaj aparaty słuchowe nie są rzeczą taką zdejmowaną z półki, zakładaną każdemu po kolei na ucho. Są to bardzo precyzyjne urządzenia, dopasowywane przede wszystkim do badań, jakie wykonujemy. Mamy wiele metod dopasowania.
0: Czyli każda jak okulary osoba, pod konkretną wadę wzroku, tak aparat słuchowy pod konkretnego pacjenta.
1: Tak, przy czym myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że dużo dokładniej dopasowujemy aparaty niż okulary. Bo dopasowujemy je nie tylko do kształtu ucha, tak, ale również właśnie do tych warunków, które widzimy w badaniach słuchu. Tutaj nie chodzi tylko o to, jak głośno słyszymy dźwięki, dlatego że my musimy rozróżnić u pacjenta, jak on reaguje na głośne dźwięki, jak on reaguje na ciche dźwięki, jak reaguje w ciszy, jak reaguje w hałasie. Dzisiaj aparaty słuchowe, i nie mówię tutaj o jakichś najdroższych, najwyższych półkach, potrafią za pacjenta wiele rzeczy samodzielnie ustawić. Dzisiaj to już nie jest taka potrzeba, że pacjent cały czas musi tym paluszkiem za uchem szukać tego aparatu, regulować, przełączać, podgłaśniać, przyciszać. Aparaty słuchowe dzisiaj robią to za pacjenta. Ja ustawiając aparat słuchowy jestem w stanie ustawić inaczej w ciszy, inaczej w hałasie, inaczej w szumie, inaczej jak ktoś rozmawia, inaczej jak nie rozmawia. I to jest taka podstawowa regulacja. Więc w pewnych sytuacjach możemy powiedzieć tak, że osoba z aparatem słuchowym może mieć nawet lepiej niż osoba słysząca. Jako przykład tutaj zawsze podaję możliwość taką, że aparaty słuchowe dzisiaj mają zakodowane w sobie urządzenia Bluetooth, w najnowszych aparatach Bluetooth Audio, który pozwala naprawdę komfortowo i bardzo przyjemnie słuchać i muzyki, i audycji chociażby takich jak RDN. I osoba, która jedzie przykładowo pociągiem, może sobie wyłączyć hałas tła i rozmawiać przez telefon. No ja jako osoba słysząca, jak stoję między przedziałami, raczej niezbyt komfortowo mi się rozmawia przez telefon, a tutaj możemy sobie taką sytuację, że tak powiem, jako osoba...
0: Dużo możliwości, warto się z tym wszystkim zapoznać, bo rzeczywiście to wszystko poszło do przodu. Panie Damianie, musimy kończyć, ale na koniec muszę pana o jedną rzecz zapytać, bo zawsze, kiedy mówi się o słuchu, przypomina mi się taki dowcip, dość często powtarzany również wśród specjalistów, bo mówi pan o tym słuchu odbiorczym. Chciałam zapytać, czy istnieje coś takiego jak jak słuch wybiórczy, czyli taki, który pozwala usłyszeć weź, ale już niekoniecznie daj.
1: Tak, tak, jest to taki dowcip, który słyszę od 20 lat i z jednej strony on mi już przestaje czasem śmieszyć, a czasem śmieszy przez łzy. Jeżeli chodzi o słuchanie wybiórcze, jak najbardziej, ono istnieje. Jako przykład ja zawsze podaję sytuację taką, gdzie mamy finał Mistrzostw Świata, prawda, i mąż siedzi przed telewizorem i żona do niego mówi. No tutaj raczej marna szansa, że mąż usłyszy to, co mówi żona. Ale w tym miejscu też warto powiedzieć taką sprawę, że w dzisiejszych czasach, i to też niestety jest wina naszej cywilizacji, mamy słuch zmęczony. Nie chodzi nawet o tą wybiórczość. My słuchamy, do nas docierają dźwięki, ale przemęczenie, które wokół nas panuje, jest powodem tego, że my nie reagujemy na te dźwięki. Więc to też czasem występuje, że mówimy do kogoś, ktoś nie reaguje. Nie ze swojej winy, nie ze swojej złośliwości, z racji tego, że jest przemęczony. Więc też trzeba czasem po prostu odpocząć. A co do dowcipów, myślę, że mogę jeszcze taki jeden wrzucić na koniec, dowcip praktyczny. Kiedy to starszy pan po zakupie aparatów słuchowych po 3 miesiącach wrócił do protetyka na kontroli i protetyk pyta: a czy chwalił się pan swojej rodzinie, że ma pan świetne aparaty słuchowe? A pacjent odpowiada: nie, ale od tamtego czasu już 3 razy testament zmieniałem.
0: No, jak widać, dobry słuch potrafi zmienić codzienne życie bardziej niż moglibyśmy przypuszczać. Dlatego nie warto czekać z badaniem, bo lepsze słyszenie to po prostu większy komfort życia. To, co powtarzamy od samego początku, panie Damianie.
1: To jest bardzo ważny temat. Nie powinno się absolutnie zwlekać z diagnozą. Po pierwsze, tak jak mówiłem, badać się systematycznie, a jeśli jakikolwiek problem występuje, badać się natychmiast. Rzeczą, którą mogę powiedzieć tak bardzo obrazowo, nasze uszy działają tak jak mięśnie. Jeżeli my je trenujemy, to zachowujemy kondycję słyszenia i rozumienia. Dodatkowo dzisiaj też wiemy, bo to jest badanie neurologiczne, jeżeli mamy ubytek słuchu i bardzo szybko założymy aparaty słuchowe, to nie tracimy możliwości rozumienia mowy. Najtrudniejszą dla mnie sytuacją, jako dla protetyka, jest to, jeśli przychodzi do mnie pacjent, który 20 lat nie słyszy. Często jest tak, że my zakładamy bardzo dobrej klasy aparaty, a reakcja na te aparaty i efekt z tych aparatów jest mizerny. To tak samo jak z mięśniami. Jeżeli chcemy na siłowni podnieść duży ciężar, to nie możemy przyjść raz na 10 lat i podnieść dużego ciężaru. Musimy codziennie trenować. I tutaj, jeżeli miałaby zostać jakaś informacja w naszych słuchaczach na przyszłość, to chciałbym, żeby każdy pamiętał, że jeśli zaczyna się problem ze słuchem, trzeba jak najszybciej zareagować. Tak ze wzrokiem. Nie czekamy, że jak wpadniemy w drzewo na środku drogi, to wtedy dopiero pójdziemy po okulary. Tylko jak zaczynamy, powiedzmy sobie, mieć problem z przeczytaniem literek. Także to jest ważna rzecz. Nie czekać, działać natychmiast.
0: Panie Damianie, bardzo dziękuję. Życzymy wszystkim dobrego słuchu, aby nasi słuchacze mogli jak najdłużej i jak najdokładniej słuchać takich audycji jak dzisiaj, z których można się bardzo dużo dowiedzieć. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Damian Budziak, technik badań audiologicznych i protetyk słuchu.
1: Dziękuję bardzo. Niech każdy Wasz dzień brzmi wspaniale.
2: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
3: Kołatania serca, drżenie mięśni.
4: Dziecko podgłaśnia telewizor. Prosi o powtórzenie.
5: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
2: Te badania koniecznie musisz wykonać.
6: Oznaczenie stężenia hormonu.
7: Cukier, leukocyty.
2: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
8: Pani doktor, chciałam zapytać.
9: Atakują mi takie plamki pojedyncze.
8: Czy to podaniu tego jodu?
0: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17:10.
2: To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.